Radio. Najlepszy rok na świecie.

0: Hello Poland, it's Liam Gallagher.
1: Hey yo, this is Måneskin.
2: Cześć, tu Grabasze, piżama porno. Słuchajcie Antyradia.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama. Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
1: Po reklamie.
2: NFZ i Ministerstwo Zdrowia dzisiaj mają mieć plan reformy. Ruszyło składanie wniosków o pieniądze na szkolną wyprawkę. Naukowcy szukają rozwiązania dla rzeki Bóbr.
3: Prawda Antyradia.
2: Minęła szósta, Joanna Obuchowska. Albo plan reformy, albo decyzje, także personalne. Dzisiaj minister zdrowia i szef NFZ-u mają przedstawić pomysł na zmiany w ochronie zdrowia. Ultimatum stawia premier, bo chce przeciąć praktyki, które wyszły na jaw przy okazji afery w warszawskim Szpitalu Południowym. Po południu posiedzenie zespołu trójstronnego do spraw ochrony zdrowia, a tam głównym tematem będzie plan naprawczy.
3: Prawda Antyradia.
2: 300 zł do wzięcia ruszył nabór wniosków o wypłatę pieniędzy na wyprawkę szkolną. ZUS przypomina, że mogą je składać rodzice lub opiekunowie uczniów do 20 roku życia. Śląski ZUS, Beata Kopczyńska.
4: Warto sprawdzić, czy we wniosku poprawne są PESEL dziecka, nazwa i adres szkoły oraz numer konta, bo ZUS będzie wypłacał świadczenie wyłącznie na wskazany we wniosku rachunek bankowy.
2: Wnioski można składać tylko elektronicznie do końca listopada.
3: Prawda Antyradia.
2: Tauron musi uszczelnić barierę, która ma zatrzymać spływ osadów ze zbiornika Pilchowickiego w dół Bobru. Planem na neutralizację tych osadów zajmuje się nowy zespół naukowców. Czas, żeby ograniczyć katastrofę ekologiczną, goni. Dlatego dostali termin do jutra, żeby zbadać, co dokładnie jest w tych namułach i jak zatrzymać ich spływ w trakcie remontu zapory. Bo przez to, że chodzi o bezpieczeństwo powodziowe, prace nie zostały wstrzymane. Nadal obowiązuje bezwzględny zakaz korzystania z wody Bobru od zapory do zbiornika Rakowickiego. To ponad 30 kilometrów.
3: Prawda Antyradia.
2: Wakacje w Polsce nadal można spokojnie zaplanować. Większość hoteli cały czas ma dostępne pokoje. Nad morzem ceny za dobę dla rodziny 2 plus 1 zaczynają się od niespełna 400 zł. Nieco taniej jest w górach. Travelist.pl, Eugeniusz Triasun.
5: Bałtyk to jeden z najbardziej obleganych kierunków wakacyjnych w Polsce. W związku z czym z jednej strony duże zainteresowanie naturalnie przekłada się na wyższe stawki, ale z drugiej letnie pakiety, które hotele oferują nad morzem, często są też bardziej rozbudowane.
2: Hotel nad morzem często zapewniają na przykład obiady, animacje dla dzieci czy strefy wellness. Pada. Bardzo albo tylko trochę, ale mokro jest w całym kraju i padać ma w zasadzie przez cały dzień. Choć na południu i na zachodzie możliwe są rozpogodzenia. Na termometrach teraz od 14 do 17 stopni. Maksymalnie będzie od 17 do 23 stopni.

0: Poranny magazyn Antyradia.
1: Magda Mleczko, zapraszam. Zapraszamy Was, moi drodzy, do udziału w konkursie Obiektywnie Śląskie. Jakie jest hasło tego roku? Bo co roku jest oczywiście inne. O tym zaraz mój goście Wam opowie. Organizator i pomysłodawca tego wydarzenia, Anna Kokolus. Witam Cię serdecznie. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Która to już edycja?
2: 17.
1: Jakie jest hasło, motyw przewodni tegorocznej edycji?
2: W tym roku to jest Śląsk zmienny, niezmienny. W zasadzie hasło jest zapisane nie ze slashem, zmienne. I to już do Państwa jakby wyobraźni należy zinterpretowanie tego tematu, przyjrzeniu się jemu. Zachęcamy Państwa do takiej wnikliwej obserwacji, co na tym Śląsku się zmienia, a może Państwa zdaniem się niewiele zmienia. Te najważniejsze rzeczy może są tym jądrem, które się nie zmieniają, natomiast to, co się zmienia wokół nas, to może na przykład jest tylko architektura, zmieniają nam się miasta, ten obraz pokopalniany, ale to już do Państwa analizy zostawiamy, tą interpretację też tej zmiany, tego, czy lubimy te zmiany, czy może się ich boimy, lękamy, czekamy na nie.
1: Czyli nie chodzi tylko o te zmiany krajobrazowe, ale na przykład zmiany też społeczne, na przykład, tak?
2: Tak, czy na przykład dalej będziemy tutaj mówić o śląskim etosie pracy, o tej śląskości, bo to ktoś też można tutaj zinterpretować tak, że to jest coś, co nie zmienia się mimo tego zmieniającego się krajobrazu, mimo tego, że stajemy się coraz bardziej nowoczesnymi miastami, miasta się rozwijają, mamy teraz metropolię, ale tak jak właśnie wspomniałaś, to niekoniecznie chodzi tylko o krajobraz.
1: Mhm, to ja mam takie poczucie, że jeśli chodzi o krajobraz, to zmieniamy się bardzo, natomiast jeśli chodzi o tą naszą śląskość, to bardziej do niej znowu wracamy, czyli jakby
2: dokładnie.
1: Chcemy tutaj nic nie zmienić, a wręcz przeciwnie, żeby wróciło wszystko do tego, co było, żeby ta nasza śląskość była jeszcze bardziej widoczna.
2: Widoczna, stąd też właśnie dyskusja i o języku śląskim, o tej tożsamości. Teraz też interpretuje się to troszeczkę inaczej, wydaje mi się, oczywiście gdzieś tam też wchodzi polityka, ale teraz więcej ludzi też z chęcią wywiesza flagę śląską na przykład przed swoimi domami i przyznaje się do tożsamości śląskiej. Mówią oczywiście o sobie, że są Ślązakami, Polakami, Europejczykami. No, można jakby ten temat właśnie interpretować różnorodnie.
1: Mówią też, że tylko zmienność jest niezmienna.
2: Dokładnie.
1: Czyli Śląsk niezmienny ze slashem po nie. Czyli jak Państwo to zinterpretują, jak Państwo tę zmienność dostrzegą, to już tylko zależy od Was. I oczywiście formy wyrażenia tej obserwacji są, jest ich kilka.
2: Tak, ale one są niezmienne.
1: One są niezmienne.
2: Od praktycznie 17 lat, chociaż zaczynaliśmy tylko kategorią fotoreportażu, ale tak tradycyjnie od 1 lipca do 15 września mogą Państwo przesyłać fotoreportaże. Przypomnę, że ten fotoreportaż to nie może być jedno zdjęcie, musi być ich co najmniej 3, maksymalnie 7, ponieważ muszą opowiadać pewną historię. Też można przesyłać w krótkie filmy, maksymalnie 2-minutowe i fotokasty. To też zawsze taka enigmatyczna dla niektórych nazwa. To są po prostu takie prezentacje multimedialne z użyciem właśnie oczywiście fotografii, ale też elementów narracji, muzyki, filmu. Także też 2-minutowe prezentacje i można praktycznie wysłać z każdej kategorii tutaj próbować. Ja zachęcam, żeby też w tych filmowych i fotokastowych, bo tam jest troszkę mniejsza zawsze konkurencja, bo zawsze ponad 100 prezentacji, nawet i więcej potrafimy mieć w kategorii fotoreportażu, a tak kilkanaście, kilkadziesiąt w tych pozostałych.
1: Mhm, czyli najwięcej, bo właśnie uprzedziłaś mnie i moje pytanie, w której z tych kategorii przychodzi najwięcej prac. Zdjęcia to jest, tego jest chyba najwięcej.
2: Tak, to zresztą od tego zaczynaliśmy. To jest głównie konkurs fotograficzny, ale no, to jest też nas cieszy. Poza tym, no, jeśli chodzi o film, to pamiętajmy, no, czasami tu trzeba zaangażować inne środki, jakichś aktorów. W zdjęciach jest też to samo. Ale no, nie zawsze jakby jedna osoba, jeden autor jest w stanie sobie jakby z tym materiałem poradzić, także to rozumiemy i dopuszczamy tam pracę taką nawet zbiorową. No, fotoreportaż jest tą właśnie formą, gdzie tutaj najwięcej jest tych zgłoszeń i jest największa konkurencja.
1: Zgłoszenie możemy już przesyłać do 15 września, a gdzie, na jaki adres?
2: Wystarczy wejść na stronę www.obiektywnieśląskie.pl. Tam, jeżeli ktoś z Państwa jeszcze nie ma swojego konta, to sobie je założyć. i przesłać pracę. My ją tylko sprawdzamy, weryfikujemy i od razu ona jest publikowana. Przypomnę, że po tym 15 września, gdzie zamkniemy system dodawania prac, prace najpierw trafiają w ręce selekcjonerów, a następnie jurorów. Tutaj właśnie takie nazwiska jak Tomek Sikora, Marek Fogiel, Adam Sikora, Antoni Cygan, Jacek Jost-Berens. I poznamy już dopiero w listopadzie tych, którzy zwyciężą. Natomiast Państwo jako publiczność też mogą głosować na swoje ulubione prace, dając kciuk pod daną pracą, no i ta praca wtedy dostaje od nas nagrodę publiczności.
1: Czy zauważasz na przestrzeni tych lat takie osoby, które w tym konkursie startują, no w zasadzie można powiedzieć co roku, no bo nie udało się, nie udało, nie udało i cały czas próbują tych swoich sił.
2: Tak, a nawet powiem odwrotnie, udało się i dalej też gdzieś ich kręci ten konkurs, jeśli tak mogę to powiedzieć, są z tym konkursem. Też na przestrzeni lat mieliśmy osoby, które na przykład wiele lat, często pod rząd zdobywały, nie mówię, że pierwsze miejsca, ale jedne z tych głównych, może wtedy uznały, że już trzeba ze sceny zejść i dać miejsce innym. To wspomnę tutaj Marka Lohera, to jeśli Państwo sobie zobaczą na naszą stronę, wejdą na naszą stronę, tam są też prace z pierwszych edycji te nagrodzone, to polecam zobaczyć, bo przepiękne fotoreporterze Marka, ale mamy też innych autorów, którzy są po prostu sympatykami konkursu i co jakiś czas widzimy, że ponownie biorą udział, ponownie gdzieś zdobywają miejsca na podium czy wyróżnienia i to nas też bardzo cieszy, ale sporo jest też nowych autorów, co mnie osobiście też cieszy, że to oczywiście nie jest jakby to takie samo środowisko, tylko gdzieś tam z konkursem docieramy szerzej.
1: Czyli zwycięstwo w tym konkursie nie zamyka tej bramki do tego, żeby za rok znowu wziąć udział.
2: Oczywiście, to tutaj tak samo jak padają czasem pytania, czy już zdjęcia, które gdzieś były wysyłane na konkurs, można przesłać tutaj na ten konkurs, czy muszą być zrealizowane w tym roku? Nie, nie muszą, ponieważ nie jesteśmy w ten sposób w stanie sprawdzić daty ważności tego zdjęcia. Ważne, żeby one wpisywały się w temat. No jeżeli gdzieś już były nagrodzone i u nas będą ponownie, to tylko świadczy o tym, że ten autor wykonał bardzo dobrą pracę.
1: Mhm. Teraz cofnijmy się troszeczkę w czasie. Listopad minionego roku, te zwycięskie prace i jaki był motyw przewodni w zeszłym roku, przypomnijmy.
2: Dobrze cię widzieć. Tak, to często...
1: Ciebie też.
2: Tak. Tak, właśnie tutaj tymi słowami, do tych słów odniósł się Jacek Jost-Berens, nasz jeden z jurorów, który jest praktycznie od samego początku, dokładnie od samego początku, od 17 lat z nami. I on mieszka już na Dolnym Śląsku we Wrocławiu i wspomniał, że jak przyjeżdża tutaj na Śląsk, to właśnie to hasło też mu towarzyszy. Dobrze cię widzieć, Śląsku, ale dobrze cię też widzieć na Śląsku. Myślę, że to też było bardzo ciekawe hasło, takie pozostawiające duże pole do interpretacji, do analiz. Bardzo piękne prace też przyszły w tym roku. Stoi już wystawa na dworcu w Katowicach. Właśnie tych najlepszych fotoreportaży tej edycji można ją podziwiać. Wcześniej była oczywiście w Nosprze, gdzie mieliśmy finał, w Akademii Muzycznej, w Szybie, Maciej w Zabrzu, Łaźni Moszczenica w Jastrzębiu-Zdroju, także ta nasza wystawa zawsze krąży. No ja się cieszę, że ten finał zawsze jest tą okazją do nie tylko podsumowania, nagrodzenia, ale to jest takie wielkie święto fotografii i ci wszyscy twórcy gdzieś też czują się tacy docenieni i od wielu edycji dajemy im też jakby możliwość wyrażenia swojej opinii podczas tego finału i wiem, że towarzyszy im taka niezwykła radość, nie tylko tego, że widzą swoją pracę, która jest nagrodzona, ta możliwość spotkania się też i z jurorami, ale no, tak jak mówię, to też od wielu edycji dajemy im też jakby możliwość wyrażenia swojej opinii podczas tego finału i wiem, że towarzyszy im taka niezwykła radość, nie tylko tego, że widzą swoją pracę, która jest nagrodzona, ta możliwość spotkania się też i z jurorami, ale no, tak jak mówię, to też jest taki element, który gdzieś mnie tam

0: społeczność i miło mi, że gdzieś te osoby gdzieś tak temu kibicują i są z nami. Bo przypomnę, że Obiektywnie Śląskie to już od kilku edycji nie tylko konkurs, ale też warsztaty fotograficzne i filmy o fotografii, które realizujemy od 2 lat. I to też jakby zupełnie nowa gałąź tutaj Obiektywnie Śląskie.
1: Do kiedy ta wystawa na dworcu będzie?
0: Dokładnie miesiąc, także cały
1: lipiec.
0: Cały lipiec.
1: Czyli jak Państwo będą gdzieś w podróży i będą czekali na pociąg, to w tej chwili teraz możecie sobie tą wystawę Obiektywnie Śląskie edycja 16 zobaczyć właśnie na dworcu w Katowicach. Ania, ty pamiętasz, 16 lat minęło, tak? Ty pamiętasz, jak zrodził ci się pomysł na to wydarzenie?
0: Właśnie tutaj chciałam jakby do tego też nawiązać, jakby...
1: Jaki był pierwszy motyw przewodni?
0: Jakby sam konkurs, jakby pomysł na niego może nie wyszedł ode mnie, natomiast, że tak powiem, mi ten temat został jakoś tak od razu przydzielony, to weź i się tym zajmij i zrób coś z tym konkursem. I muszę powiedzieć, że nawet jeżeli ja to zaczynałam w mojej już jakby zawodowo, miałam wiele innych miejsc pracy, natomiast sam projekt Obiektywnie Śląskie robię jakby po pracy i chociaż ja już zdążyłam zmienić tę pracę, to on zawsze ze mną pozostał. Ale zaczynaliśmy rzeczywiście tylko od kategorii fotoreportażu. Pamiętam też pierwszy finał, taki na Mariackiej, skromny, w deszczu, a to się tak pięknie wszystko rozwinęło.
1: A teraz NOSPR.
0: A teraz NOSPR od chyba już prawie 10 lat, ale też, co mnie bardzo cieszy, te dodatkowe formy, czyli te wspomniane przeze mnie warsztaty, czy rozmowy wideo takie z wybitnymi fotografami. Ponieważ te warsztaty są formą też tego spotkania, edukacji, wymiany wiedzy, wymiany kontaktów. Ja się cieszę, że dzięki też temu wsparciu, bo ponieważ mamy też dotacje tutaj ministerialne, marszałkowskie, czy tu Urzędu Miasta Katowice, jestem w stanie zaprosić wybitnych fotografów i dla osób, które naprawdę mają bardzo fajne portfolio i chcą się rozwijać, to miejsce na warsztatach jest. I w zeszłym roku mieliśmy fantastyczne warsztaty z fotografii portretowej, na przykład ze Szymonem Szcześniakiem, z Rafałem Milachem, to już taki typowy fotoreportaż. Czy takim duetem jak Adam Lach i Dyba Lach, to z kolei bardzo taki duet, ich określam, ze współczynnikiem humanistycznym. No, niezwykle inspirujące spotkania, takie całodniowe, często połączone z jakąś częścią praktyczną. No myślę, uczestnicy zawsze tych warsztatów są naprawdę bardzo zadowoleni. A staram się tych gości, których już tutaj mamy na Śląsku, porozmawiać z nimi właśnie o fotografii. I te rozmowy są na kanale YouTube i myślę, że one są głównie o fotografii, ale tam bardzo dużo jest o życiu, bo jednak ta fotografia przeplata się z naszym życiem i to, jakim jesteśmy.
1: No to są, wiesz, momenty, kadry zatrzymane z życia, zatrzymane gdzieś tam w obiektywie, prawda?
0: Dokładnie, plus nawet to, jeżeli się jest portrecistą, to jest odpowiednie, trzeba mieć jakby do tego też predyspozycje osobowościowe. Nie jest się w stanie otworzyć drugiego człowieka, jeżeli jesteśmy sami zamknięci na przykład. I o bardzo wielu rzeczach tam właśnie sobie rozmawiamy, dlatego polecam też te rozmowy. Można sobie tam do nich wrócić, odtworzyć.
1: W muzyce wracamy do płyt analogowych. Bywa, że sięgamy też po CD, ale te analogi wracają do łaski. Jak jest z fotografią? Czy osoby, które fotografują, wracają do tych aparatów też analogowych, nazwijmy to, czy cyfrówki idą gdzieś w kąt, czy jednak ta cyfrowa fotografia?
0: Myślę, że to jest bardzo różnie, ponieważ nawet jeżeli są osoby, które bardzo doceniają fotografię analogową, to też wiedzą, ile czasu zajmuje cały ten proces powstawania tego zdjęcia, ale też znam wielu fotografów, którzy mają do tego ogromny sentyment i chętnie do tego wracają, że właśnie ten długi proces, to oczekiwanie na to, co nam tutaj zaraz jakby powstanie, wyjdzie, że nie mogę od razu sobie sprawdzić, jakie zdjęcie zrobić, ich tysiące, to jest też ten element magiczny, także obserwuję wśród wielu fotografów właśnie też ten powrót do fotografii analogowej, albo też do aparatów, które no rzeczywiście, bo wielu osobom się wydaje, że wystarczy mieć świetny aparat, już jestem świetnym fotografem. No nieprawda, ten aparat jest tylko narzędziem, to wszystko trzeba jeszcze stworzyć, mieć to oko, uchwycić ten moment, mieć pomysł na to zdjęcie, na sesję. Więc no, też powrót do fotografii analogowej oczywiście jest. Mamy też takich fotografów, tu nasz laureat również z poprzedniej

0: edycji i zdobywca Grand Prix sprzed dwóch edycji, pan Waldemar Markiewka, to wiem, że on w ogóle używa kliszy mamograficznej i też taki stworzył sobie, ma takie studio fotograficzne, taki buduar. No przepiękne zdjęcia, to są zdjęcia jak sprzed 100 lat, które on wykonuje. No to rzeczywiście, to ma to coś, to jest coś innego, a wydaje mi się, że dzisiaj poszukujemy czegoś takiego osobliwego, oryginalnego, stąd ten powrót.
1: Anna Kokolus, Obiektywnie Śląskie, bardzo Ci dziękuję.
0: Dziękuję.

0: Cześć, tu Janusz Panasewicz, Lady Punk.
1: What's up, Poland? This is Brad from Linkin Park.
2: Siemanko, tutaj Lica, słuchacie Antyradia.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama.
1: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days.
2: Teraz woda toaletowa dla mężczyzn Paco Rabanne 1 Million 100 ml za 239,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 314,99. Allegro Days do 13 lipca.
3: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar Graphit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1299 zł. Teraz za jedyne 999 z kodem taniej o 300 zł.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
0: Po reklamie.
5: W Turcji o pieniądzach na obronność. Dziś szczyt NATO. Ma być łatwiej o odszkodowanie za straty w rolnictwie. Spacery z behawiorystą po skansenie.
0: Prawda Antyradia.
5: 6:28. Joanna Obuchowska. Członkowie NATO w Turcji. Dziś w Ankarze szczyt wszystkich państw sojuszu. Wśród tematów m.in. rozliczenie krajów, które w ubiegłym roku zadeklarowały zwiększenie progu wydatków na zbrojenia. Polska i kraje bałtyckie robią za prymusów. Po drugiej stronie stawki jest na przykład Hiszpania. Zwiększenie wydatków jest głównym postulatem Donalda Trumpa, który głośno krytykuje Europę za zbyt małe zaangażowanie w bezpieczeństwo Starego Kontynentu.
0: Prawda Antyradia.
5: Minister rolnictwa zapowiada pomoc dla rolników, których uprawy zostały zniszczone przez niedawne burze. Minister spotkał się z rolnikami z wielkopolskich gminach Lipno i Krzywiń. Nawałnice zniszczyły tam nawet 75% upraw. Stefan Krajewski obiecał uproszczenie procedur przy zgłaszaniu szkód i przyspieszoną wypłatę odszkodowań.
6: Będziemy szukać tych rozwiązań takich instytucjonalnych, tak jak udało się przy powodzi w 2024, żeby rolnicy nie musieli tych dodatkowych jakichś czynności wykonywać. Sprawne przekazanie protokołów pozwoli nam też na przyspieszenie wypłat.
5: Minister zapowiedział szybszą wypłatę zaliczek z dopłat obszarowych.
0: Prawda Antyradia.
5: Kilkunastu ratowników uratowało w słowackich Tatrach dwóch polskich turystów. Młodzi mężczyźni utknęli na południowo-zachodniej ścianie Batyżowieckiego szczytu. Akcja trwała kilkanaście godzin. Była prowadzona przy fatalnej pogodzie, w deszczu, silnym wietrze, gęstej mgle, ciemności i temperaturze bliskiej zeru. Wspinacze byli przemoczeni, wychłodzeni i wyczerpani, ale nie wymagali hospitalizacji.
0: Prawda Antyradia.
5: Edukacyjny spacer z behawiorystą w skansenie w Chorzowie to nowość dla właścicieli czworonogów, którzy odwiedzają muzeum. Został wprowadzony, bo zdarzało się, że psy stresowały zwierzęta gospodarskie, które żyją w skansenie. Na przykład obszczekiwały króliki.
7: Parę porad dla tych odwiedzających z psami, żeby właściwie się zachować właśnie przy tych zagrodach, żeby odczytywać też pewne zachowania naszych zwierząt, czy to kóz, czy właśnie królików, które sygnalizują, że należy odejść od tego płotu i po prostu tych zwierząt nie stresować.
5: Mówiła dyrektorka chorzowskiego skansenu Paulina Ciuś-Górska. Pełna kultura? Zapraszam. Open Air 2026 przeszedł do historii. Na festiwalu zagrali m.in. Nick Cave czy The Cure. Organizatorzy już ogłosili, kiedy odbędzie się kolejna edycja. Od 30 czerwca do 3 lipca 2027 roku. Tradycyjnie na lotnisku Gdynia-Kosakowo. Don't Look Back in Anger doczekał się zwiastuna.
8: I just don't see myself on stage with Liam. I just don't see it.
5: Film pokaże kulisy powrotu zespołu Oasis, ponownego spotkania braci po latach i przygotowań do trasy Live 25. Do kin trafi 11 września. Będzie też na platformie Disney Plus w tym roku, ale dokładna data nie jest jeszcze znana. Pada. Bardzo albo tylko trochę, ale mokro jest w całym kraju. I padać ma w zasadzie przez cały dzień. Choć na południu i na zachodzie możliwe są rozpogodzenia. Na termometrach teraz od 14 do 17 stopni, maksymalnie będzie od 17 do 23.
0: Desperanos na wakacje w Antyradiu. Na program zapraszają Michał Figurski i Piotr Kędzierski.
9: Sponsorem programu są militaria.pl.

0: Desperanos w Antyradiu.
1: Witamy was bardzo serdecznie. Tu wtorek, 6:30.
2: Czy ty masz Deutschland napisane na koszulce?
1: Nie, to jest akurat Mexico, więc...
2: A, całe szczęście.
1: Ja nie wiem, jak tobie się pomylił Meksyk z Deutschland, ale...
2: Zastanawiałem się, czy witać cię Peter na przykład, czy może raczej Piotr. I także Entschuldigung.
1: Wybaczam panu. Tu Antyradio, tu Desperanos, to my.
0: Desperanos w Antyradiu.

0: Desperanos w Antyradiu.
1: Słuchajcie, w piątek wychodzi nowa płyta Stonesów.
2: Tak jest.
1: Sandra przeprowadziła wywiad z Mickiem Jaggerem, który tak na naszej antenie pojawia się regularnie w tym tygodniu. A ja chciałem ci powiedzieć, że w szczytowych momentach swojej kariery koncertowej Mick Jagger potrafił przebiec nawet 20 km podczas jednego koncertu.
2: I biegnie dalej. Latka lecą, ponad 80 na koncie. Podobno przetacza krew nastoletnich Wietnamczyków, ale to jest niepotwierdzona informacja.
1: Koniec, kropka, już więcej nic nie mów. Dziękuję.
0: Desperanos w Antyradiu.

0: sponsorem programu były militaria.pl.
1: Project Lover.
2: Hello everyone, my name is Tobias and I am from the band Ghost.
1: Hey, it's Paul Stanley here and this is Ante Radio and I love Poland.
3: Gwiazdy rocka w Ante Radio. Ante Radio. Najlepszy rock na świecie.
4: Autopromocja. Nie hańbi.
3: Trwa tydzień z klasyką rocka i The Rolling Stones. Bo klasyki rocka nigdy za wiele. W tym tygodniu w Antyradiu zgarniesz jeszcze więcej legendarnych albumów na winylach i na CD. Mało? Dorzucamy najnowszy krążek The Rolling Stones, Foreign Tones. Jak zawsze mamy też dla Was bilety na najlepsze rockowe koncerty. W puli m.in. Skunk Anansie, Pete, Marilyn Manson i wiele innych. Antyradio. Najlepszy rock na świecie.
4: Sobotnie popołudnie to idealny czas, żeby usłyszeć wszystkie struny rocka w Antyradiu. W każdą sobotę po 14 Bartek Synowiec poruszy w Tobie czułą strunę i odpowiednio nastroi na weekend. Nieważne, co właśnie robisz, zrób to w rockowym klimacie. Wszystkie struny rocka w Antyradiu. I gra gitara.
5: Autopromocja. Nie hańbi.
6: Reklama. Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
7: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
8: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
9: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
12: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
11: A, no i merci bardzo.
13: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
14: Zastanawiasz się, jak powstają dania o zniewalającym smaku? Skąd czerpać pomysły na nieoczywiste połączenia składników? I jak je przygotować, aby zachwycały świeżością? Ty pytasz, my odpowiadamy. Zapraszamy na cykl Apetyt na nowe, w którym Mateusz Gessler prezentuje pomysły na inspirujące dania. Daj się kulinarnie zaintrygować i słuchaj od poniedziałku do piątku przed 13.
15: Zapraszam serdecznie, Mateusz Gessler.
14: Partnerem cyklu jest Arla Apetina.
16: Na boisku nigdy nie liczy się jeden zawodnik. Liczy się cały skład. Weekend. Okna, drzwi, bramy.
17: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
18: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
17: A co?
19: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
18: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
19: Bo zależy mi na sobie.
18: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
20: Charm Music Poland prezentuje Skunk Anansie. Legenda brytyjskiego rocka na jedynym koncercie w Polsce. 14 lipca, letnia scena progresji, Warszawa. Bilety dostępne na e-bilet.pl. Koncert Skunk Anansie w Warszawie poleca Antyradio.
21: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
22: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak. Tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. NestBank. Siła przedsiębiorców.
0: Barbara, łatwa kasa?
1: Marian, zawsze.
0: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
1: Sprytnie.
0: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
2: taniej masz. Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
23: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
2: Wiejskie życie ma smak!
23: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
24: Po reklamie.
3: Gwiazdy Rocka w Antyradiu. The Offspring.

0: Gwiazdy Rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
1: Wraca rotacja amerykańskich żołnierzy w Polsce. Autobusem, który zakończył jazdę w przejściu podziemnym, nie da się zdalnie sterować. Są kamizelki dla ratowników.
0: Prawda Antyradia.
1: 7. Joanna Obuchowska. Amerykanie wznawiają rotację swoich żołnierzy w Polsce. Według szefa Ministerstwa Obrony Narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza ma się zacząć w ciągu najbliższych tygodni.
2: Odebrałem informację od pani Stefani Holmes, zastępcy ambasadora Stanów Zjednoczonych w Polsce, od attaché wojskowego, że wraca rotacja, która została wstrzymana kilka tygodni temu, będzie kontynuowana w amerykańskich. Bardzo pani ambasador za tę informację dziękuję. Ona, myślę, jest niezwykle pozytywnym sygnałem.
1: Wstrzymanie rotacji dotyczyło kilku tysięcy amerykańskich żołnierzy, którzy mieli zastąpić jednostki kończące służbę w Europie. Część wojskowych kończyła pobyt w Polsce i rozpoczęła powrót do Stanów Zjednoczonych, a ich następcy nie przyjechali.
0: Prawda Antyradia.
1: Nie można zdalnie przejąć panowania nad autobusem, zapewnia warszawskie MZA. Potwierdza to również producent, firma Solaris. Autobus wjechał w niedzielę do przejścia podziemnego w okolicy Ronda Zesłańców Syberyjskich. Wcześniej zderzył się z tramwajem, uszkodził kilkanaście samochodów. Z relacji kierowcy wynika, że pojazd miał problem z hamowaniem.
0: Prawda Antyradia.
1: Pogotowie odbiera pierwsze kamizelki nożoodporne. Stacja wojewódzka w Warszawie będzie je przekazywać ratownikom jesienią. W sumie jest ich ponad 300. Kamizelki trafiły też do lotniczego pogotowia ratunkowego. Zostały kupione po atakach na ratowników.
0: Prawda Antyradia.
1: Młodzi Polacy śpią za krótko, a gospodarka traci na tym miliardy. Jak wynika z najnowszego raportu UC Research, 1/3 młodych Polaków sypia 6 godzin lub mniej. Norma to 7 do 9 godzin snu na dobę. Psycholodzy Michał Pajdak.
3: Zdecydowanie najgorzej ze snem radzą sobie w Polsce osoby prowadzące własną działalność gospodarczą. To one są najbardziej narażone na przemęczenie. Aż 42,6 młodych przedsiębiorców sypia poniżej 6 godzin, z czego niemal co piąty drastycznie ucina swój sen do zaledwie 4 do 5 godzin na dobę.
1: Osoba niewyspana, choć jest w pracy, nie jest wydajna. Eksperci szacują, że gospodarka traci 8,7 mld złotych rocznie.
4: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
1: To, co aktualnie mamy za oknem, trudno nazwać ładną pogodą. Jest raczej chłodno. Termometry pokazują od 14 do 18 stopni. Wyraźnie cieplej ma się zrobić w ciągu dnia na południu kraju. Termometry w Katowicach, Opolu i Wrocławiu pokażą 23 stopnie. Praktycznie przez cały dzień ma dzisiaj padać.
4: Sponsorem prognozy pogody był dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
0: Desperanos na wakacje w Antyradiu. Na program zapraszają Michał Figurski i Piotr Kędzierski.
5: Audycja Desperanos ma charakter mocno satyryczny. Nie łykaj wszystkiego.
0: Sponsorem programu jest producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny.

0: Desperanos w Antyradiu.
1: O, panie, 9 minut po godzinie 7. Co się dziś wydarzy, moi drodzy? Będzie retro news, tradycyjnie. Będzie o mandatach, bo pewien mężczyzna przekroczył prędkość o 1 kilometr i... Oj, potem się wydarzyło. Dorzucamy do tego jeszcze wyspę. Wyspę na Morzu Bałtyckim, a na koniec powiem wam, że będzie premiera. Będzie premiera w piątek nowej płyty Stonesów, a my przygotowaliśmy na antenie Antyradia niespodzianki związane z tym ważnym rock'n'rollowym wydarzeniem. 10 minut po godzinie 7, Placebo, Wouldn't Be Good, Nick Kershaw i jego oryginał są sztosem. A to państwo sobie sami odpowiedzą na to pytanie.

0: że mi się to bardzo podoba, bo wreszcie jest pretekst do tego, żeby naprawdę porozmawiać o futbolu, bo jeżeli Donald Trump reaguje, proszę państwa, że zawodnik dostaje czerwoną kartkę i on mówi: yo, Wissy, come here, I don't like it. I Wissy mówi: okej, no problem.
1: Powiedział jeszcze sędzia, tak jak na stadionach się często krzyczy: sędzia, mi się nie podobała ta decyzja, ma spadać, to zły człowiek.
0: Ja od razu poproszę, bo jeżeli to tak jest, to panie Karolu, może pan coś zrobić z tą bramką ze Szwecją, co? I może wrócimy.
1: Amerykanie dostali łupnia wczoraj od Belgii. 1-4 przegrali i myślę, że im to nie pomogło, to całe zamieszanie. Szkoda mi wręcz tej reprezentacji Stanów Zjednoczonych, tego Pochettino. A dodam jeszcze, moi drodzy, że pojawiają się już plotki, bo Mistrzostwa Świata 2030 mają odbyć się w Portugalii, Hiszpanii i Maroku.
0: Tak.
1: I Trump już podobno u Łysego lobbuje, że finał ma być w Maroku i koniec, kropka. Więc to jest...
0: A przepraszam bardzo, czy on już ustawił mecze i wiadomo, kto wygrał?
1: Słuchajcie, ważne jest to, że jakby to, te sytuacje futbolowe narobiły zamętu i UEFA pokazała środkowy palec. Piłkarze legendarni też wypowiadają swoje zdanie, a my mamy dla was, zmieniając temat, super nagrodę.
0: Nie zmieniaj pan, bo ja jeszcze nie skończyłem jeszcze puentunia. Proszę pana, chciałem powiedzieć, że tu jest jak w naprawdę dobrym kryminale. Przy czym od razu wiadomo, kto zabił, śmiechem. Desperanos, Vantiradiu.

0: Desperanos w Antyradiu.
1: Halo, jest tam po drugiej stronie ktoś z FIFA. Jak jest, to niech przykaże Łysemu, że już skompromitował tą organizację tak, że nie ma co zbierać, że relacje z Trumpem i to jego gadanie wczorajsze też jest
2: ale jak chciałem powiedzieć,

0: Queens of the Stone Age.
1: Hey, this is Jerry Cantrell from Alice in Chains.
2: Hi, this is Nate Mendel from Foo Fighters, and you are listening to Anti-Radio.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Sponsorem programu był producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Audycja Nie Hańbi. Gdyby energia miała twarz, wyglądałaby właśnie tak. Gdyby rok miał akt urodzenia, jego podpis widniałby na pierwszej stronie. Czas próbuje go dogonić, ale od kilku dekad przegrywa ten wyścig. Mick Jagger w tym tygodniu w Antyradiu.
1: Czy mógłbyś określić Stonesów jednym słowem?
2: Mili i utalentowani kolesie.
0: Posłuchaj wyjątkowego wywiadu z żywą legendą rocka. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
3: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu. Ultranowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 6 do 11 lipca. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
4: Bo w Media Expert taniej
5: masz.
4: O tak, taniej
5: masz. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Smart TV LG AI aż 75 cali QNET. Intensywne kolory. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4699 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś. Mleko UHT 3,2%, Mlekpol 1 litr. Najniższa cena z 30 dni 3,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 1,65 zł przy zakupie 6 opakowań. A dodatkowo Coca-Cola lub Coca-Cola Zero tylko 7,99 za 2-litrową butelkę przy zakupie 4 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
9: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 8 lipca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych past do zębów Elmex i konserw rybnych Gral. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
0: Po reklamie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
10: Szef MON przyznał, że Polska przekazała Ukrainie patrioty. Jedzenie wolimy kupować na bazarach. Loty na lotnisko w Katani wciąż wstrzymane przez aktywność Etny.
0: Prawda Antyradia.
10: 7.29, Joanna Obuchowska. Polska przekazała Ukrainie rakiety do systemu Patriot, poinformował szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Wicepremier wyjaśnił, że stało się to na wniosek sekretarza generalnego NATO oraz dowództwa sił amerykańskich w Europie. Przekazanie rakiet nie uszczupliło naszego potencjału obronnego, zapewnił Kosiniak-Kamysz.
11: Przekazana ilość stanowi margines naszych zdolności. I w ocenie nie tylko sztabu generalnego, ale głównodowodzącego armii amerykańskiej i sojuszniczej w Europie, nie wpływa na zdolności obrony powietrznej Polski.
10: Wicepremier zapewnił, że o wszystkim informowany był także prezydent Karol Nawrocki.
0: Prawda Antyradia.
10: Szef ONZ ostrzega przed niebezpieczeństwami związanymi ze sztuczną inteligencją. Wezwał do ustanowienia globalnych zasad regulujących jej rozwój. Maszyny mogą wspierać podejmowanie decyzji, ale decydować i ponosić odpowiedzialność muszą ludzie, podkreślił.
0: Prawda Antyradia.
10: W kwestii jedzenia wolimy bazar niż supermarket. Tak wynika z badania Instytutu Strategii Żywnościowych Grunt. Jednocześnie lokalną żywność coraz trudniej dostać.
12: Według badania Instytutu Grunt 76% Polaków chce kupować żywność bezpośrednio od producentów. Największym zaufaniem w tej kwestii cieszą się targowiska i bazary, najmniejszym dyskonty i supermarkety. Problem w tym, że tych pierwszych jest za mało. Dr Paulina Sobiesiak-Pęszko.
13: Tylko 23% respondentów ma bazar w odległości 15 minut minutowego spaceru od domu, czyli po prostu brakuje nam takich miejsc. Aż 77% uważa, że samorządy powinny wspierać dostęp mieszkańców do lokalnie produkowanej żywności.
10: Z badania wynika też, że 80% Polaków jest w stanie zapłacić więcej za zdrową żywność. Magda Poddańczyk, Antyradio.
0: Prawda Antyradia.
14: Lotnisko w Katanii zamknięte z powodu aktywności Etny. Na razie do 10, ale zamknięcie było już przedłużane. W związku z aktywnością najwyższego wulkanu w Europie 17 przylotów przekierowano do Palermo. To, co aktualnie mamy za oknem, trudno nazwać ładną pogodą. Jest raczej chłodno. Termometry pokazują od 14 do 18 stopni. Wyraźnie cieplej ma się zrobić w ciągu dnia na południu. Termometry w Katowicach, Opolu i Wrocławiu pokażą 23 stopnie. No i praktycznie przez cały dzień ma dzisiaj padać.
0: Desperanos na wakacje w Antyradiu. Na program zapraszają Michał Figurski i Piotr Kędzierski.

0: Desperados w Antyradiu.
1: Coś ci wypadło. Czyżby złota sztaba? Dzisiaj dzień kebaba. Dzień dobry.
2: Panie i panowie, przed wami człowiek kalendarium!
3: 1572 rok zakończyła rządy, formalnie męska linia dynastii Jagiellonów na polskim tronie, gdyż zmarł król Zygmunt II August.
1: Dlatego nie podoba mi się ten ton. Ja myślę, że tutaj jednak więcej należałoby szacunku do historii Polski, kochany. Ja rozumiem, że Zyga, no ale to są ważne sprawy.
3: 1807 rok. Dziękuję, Michał, za te didaskalia. Proszę Napoleon bardzo. Bonaparte i car Aleksander I podpisali traktat w Tylży, na mocy którego utworzono Księstwo Warszawskie, które trwało, mój drogi, przez 8 lat.
1: A dalej mógł robić, co robił, bo ci jego Polacy, jak
3: w roku 2000 wystartowała MTV Polska, z kolei w roku 2007 w Lizbonie ogłoszono nowe 7 cudów świata. I czy ty wiesz, co było na tej liście?
1: Ale rzeczywiście, kolos z Rodos, mur chiński, proszę pana, poczekaj, niech ja pomyślę.
3: Jaki kolos z Rodos? Ja ci czytam, dobrze?
1: Machu Picchu chyba jeszcze?
3: Machu Picchu.
1: No.
3: Lecimy. Wielki Mur Chiński, zgadzamy się. Petra w Jordanii, statua Chrystusa w Rio, Machu Picchu, to z Meksyku.
1: Chichen Itza.
3: Koloseum i Taj Mahal.
1: A, przepraszam bardzo.
3: Ósmym cudem świata jest oczywiście Michał Figurski. 1887 rok, Marc Chagall urodził się, artysta, malarz. Dodam jeszcze coś Beatlesowego, bo ten lipiec i czerwiec z Beatlesowymi rocznicami stoi. W 1940 roku na świat przyszedł legendarny perkusista, czyli Ringo Starr.
1: A oczywiście w
3: Liverpoolu.
1: Thank you.
3: Thank you, bye.
0: Człowiek kalendarium.

0: Desperanos w Antyradiu.
1: No dobra, parę testów na roka ci robiłem, a teraz ten najważniejszy. Proszę pana, ja mówię nazwisko, a pan skojarzenia. Dobra?
2: Tak.
1: Proszę bardzo, Steve Vai.
2: Gitara.
1: Dobrze, no i Frank Zappa, między innymi. Tony Levin,
2: King Crimson.
1: Bardzo dobra odpowiedź, proszę bardzo. Lecimy dalej, Danny Carey.
2: Przecież to perkusista.
1: Bardzo dobra odpowiedź, proszę państwa. I taka super, przepraszam, pięć płacę. I taka super grupa wystąpi już niebawem na Zamku Ćmielów. I oczywiście mamy zaproszenia i nie zawahamy się ich użyć.
2: I to widzę tutaj z notatek, że dwa podwójne bilety na ten koncert.
1: Proszę pana.
2: I już po pełnej, po prawdzie w Antyradio.
1: Nie po pełnej, tylko po pół, bo mówiłem, że wozem. Po ósmej, tak lepiej.
2: Na ten pierwszy koncert tej super grupy w Polsce na 17 lipca będziemy rozdawać wejściówki. Przypominam, plener, przestrzeń przed Zamkiem Ćmielów. Jest to województwo świętokrzyskie, więc myślę, że to jest dodatkowy wielki plus do aury tego koncertu.
1: Może już jak to, taką profeskę udajemy, to może jeszcze powiedzmy, że nazywają się Beat. Okej. Ale oczywiście
2: o tym zespole powstało bardzo wiele piosenek. Don't stop the beat i tak dalej.
1: Oczywiście. No i tyle tym razem, więc po ósmej nasz konkurs. Odpalaj się już powoli Desperanos, Małpanty, Radio Peli 321-326. To zadanie konkursowe na pewno za momencie, jak przestaniemy się bić.
2: Pamiętasz Jimmy'ego Somerville'a? Ta piosenka Small Town Boy. Bardzo kojarzyła mi się z tobą, a teraz kojarzy mi się bardziej, odkąd pojawiła się w wersji Paradise Lost.
1: Pierwszy światowy hit LGBT, proszę pana, chciałem powiedzieć, naprawdę. A jak ktoś nie wierzy, to się w tekst słucha.

0: this is Mike from Royal Blood.
1: Hey, this is Sam from Greta Van Fleet.
2: Hi, I'm Jack White.
3: And I'm Brendan Benson.
2: We're the Raconteurs and you're listening to Anti Radio.
4: Gwiazdy rocka w Anti Radio. Anti Radio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Są rzeczy, których nie warto zmieniać. Dobra muzyka jest jedną z nich. Jeśli kochasz mocne riffy, wielkie rockowe przeboje i prawdziwe gitarowe granie, jesteś we właściwym miejscu. Czekają na ciebie niezapomniane emocje, spotkania z artystami i konkursy, które otwierają drzwi do świata największych rockowych wydarzeń. Anti Radio. Najlepsze rock radio w Polsce. Zamiast leżenia krzyżem i leżenia odłogiem, zamiast rerania na roratach i spotkania czarnych charakterów na czarnej mszy, rokolekcje w Anti Radio. Od nowa w ciekawostkach o twórcach rocka, świadectwa za kulis i suma zdarzeń. Na rokolekcje w piątki po 22 zaprasza Leszek Gnoiński. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
5: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Telewizor Hisense 55 cali, taniej o 300 zł. Teraz za 2599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2899. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 52 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
7: Może poinformować po prostu.
8: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
9: No w sumie.
10: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie ziemniaki wczesne złoty 49 zł za kilogram. A pod udzie lub udo z kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 6,49 zł za kilogram. 4 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest
13: fresh. Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
14: Została nam już tylko apteczka.
13: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
14: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
13: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
15: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
13: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
15: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
16: Adamet. Z pasji do rozwoju.
17: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
18: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergopharm SPSO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma S.A.
19: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
20: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej.
19: Bo w Media Expert taniej masz.
21: Słyszysz? To crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz krasza na krasza.
22: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś. Wszystkie orzechy marki Alesto 200 gramów. Dwa opakowania plus jedno za grosz. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
23: Lidl, to się opłaca.
24: A
0: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
0: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
23: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 6 do 11 lipca. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
24: Po reklamie.
25: Antyradio. Gramy najlepszy rok.

0: najlepszy rok na świecie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
1: Ostrzeżenia przed burzami i silnym wiatrem. Nowa ustawa o metropoliach z podpisem prezydenta. Na nartach zjechał ze szczytu Nanga Parbat.
0: Prawda Antyradia.
1: Minęła 8, Joanna Obuchowska. IMGW wydało alerty. Ostrzeżeniami przed burzami objęte są województwa śląskie, małopolskie, podkarpackie oraz częściowo dolnośląskie, opolskie, świętokrzyskie i lubelskie. Wiać będzie w województwach zachodniopomorskim i warmińsko-mazurskim do 40 km na godzinę, w porywach do 85. W pomorskim 80 km na godzinę, w porywach nawet do 120.
0: Prawda Antyradia.
1: Jedna metropolia będzie mogła więcej, a druga będzie mogła powstać. Prezydent podpisał ustawę, dzięki której powołana zostanie metropolia pomorska, a Górnośląsko-Zagłębiowska rozszerzy zakres swoich działań.
2: Po 9 latach funkcjonowania Górnośląsko-Zagłębiowska metropolia będzie mogła robić więcej. Łukasz Zych.
3: Gospodarka odpadami, a więc możliwość budowy i utrzymania instalacji termicznego przetwarzania odpadów. Centra usług wspólnych, czyli będziemy mogli pewne usługi zapewnić naszym gminom na tym samym poziomie. Kultura i dziedzictwo narodowe, rynek pracy, aktywizacja bezrobotnych. To są te obszary, w których do tej pory metropolia miała albo związane ręce, albo bardzo utrudnione możliwości działania. Teraz będzie zdecydowanie łatwiej.
2: Ustawa wejdzie w życie 1 sierpnia. Magda Poddańczyk, Antyradio.
0: Prawda Antyradia.
1: Na kleszczowe zapalenie mózgu w ubiegłym roku leczeni byli w szpitalach pacjenci ze wszystkich 16 województw. Wynika z danych Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego. Najwięcej przypadków stwierdzono w województwach podlaskim, mazowieckim i warmińsko-mazurskim.
0: Prawda Antyradia.
1: Andrzej Bargiel znowu dokonał niemożliwego. Został pierwszym człowiekiem, który zjechał na nartach ze szczytu Nanga Parbat. Stojąc przed ekstremalnym wyzwaniem na ośmiotysięczniku, nie mógł pozwolić sobie na najmniejszy błąd.
4: Na pewno to jest taki moment, kiedy muszę się skupić i skoncentrować, wyłączyć. Oczywiście muszę przypilnować, żeby te moje narty nie uciekły. Musisz jakby po prostu realizować ten plan, który gdzieś tam wcześniej sobie założyłeś. I ruszasz, wymaga zaangażowania, masz sporo zagrożeń po drodze, więc musisz starać się to robić płynnie i sprawnie, żeby nie trwało to zbyt długo.
1: A teraz w planach odpoczynek od gór. Mży, pada i leje. Dzisiaj w całym kraju deszcz w różnym natężeniu. W ciągu dnia są jakieś szanse na rozpogodzenia, głównie na południu i na zachodzie. Aktualnie na termometrach od 14 stopni w Olsztynie do 18 we Wrocławiu. Maksymalnie będzie od 16 stopni na północy do 23 na południu.
0: Desperanos na wakacje w Antyradiu. Na program zapraszają Michał Figurski i Piotr Kędzierski.
5: Audycja Desperanos ma charakter mocno satyryczny. Nie łykaj wszystkiego.
6: Sponsorem programu są militaria.pl.

0: Desperanos w Antyradiu.
1: O Jezu, ale my dzisiaj mamy nagrodę. To ja zacznę. David Bowie, Joe Cocker, Jean-Michel Jarre, David Byrne, Talking Heads, Frank Zappa. Na ich koncerty nie mamy biletów, natomiast z nimi wszystkimi występował Adrian Belew. Adrian Belew jest między innymi wokalistą supergrupy, w której grają Steve Vai, proszę pana, tu przedstawiać nie trzeba, oraz Danny Carey, ten z Tula, jeszcze Tony Levin, ten z King Crimson, i razem tworzą grupę Beat.
2: Tak, i na grupę Beat mamy dwa podwójne bilety na wyjątkowy koncert, który odbędzie się w Zamku Ćmielów, i ten cały anturaż może naprawdę podkręcić walory artystyczne. Nie,
1: jak oni wam zagrają, słuchajcie, to wam mowę odejmie, naprawdę to wam nogi odejmie, to wam odejmie wszystko, tak naprawdę wystarczy tylko powiedzieć...
2: Nawiązujemy tutaj do Donalda Trumpa, który postanowił mieszać się już absolutnie wszędzie, nawet do sportu. Gdybyście byli prezydentami USA, to jaką decyzję chcielibyście podjąć? Bo przypominamy, że prezydent USA ma dość duże pole manewru.
1: Nie, to w ogóle nie tylko prezydentami Stanów Zjednoczonych. Gdybyście w ogóle byli prezydentami, to co byście cofnęli? To jest desperanos@antyradio.pl i 321-321-600. Dajemy wam dzisiaj nieograniczoną władzę. Możecie cofać, co wam się tylko podoba. Pytamy tylko, co?
2: Dobrze, czekamy. 3-2-1-3.
0: Desperanos w Antyradiu.
2: 3-2-1-3-2-1-600 plus desperanos@antyradio.pl. To jedyny mail, jaki jest wam potrzebny.
1: Na supergrupę Beat dla superprezydentów, co cofną wszystko.

du hast mich. Du hast mich.

0: Retro News, czyli polska kronika radiowa. Desperanos.
1: Czyli antyradiowy wehikuł czasu, za którego tosterami siedzi nasza mistrzyni speleologiczna, czyli Małgorzata Wierzejewska, jej kask, młoteczek i łopata.
2: Przenosimy się do 1926 roku. Gazeta to Kurier Czerwony.
1: Tytuł brzmi: pośmiertny figiel dziwaka. Siostrzeniec milionerem, inni krewni zgrzytają zębami.
2: W Paryżu zmarł niedawno bogaty dziwak Paweł Lebrun i pozostawił szczególny testament. Zmarły przeznaczał po 500 franków każdemu ze swych krewnych, jeśli nie wezmą udziału w jego pogrzebie.
1: W istocie pogrzeb Lebruna, na jego pogrzeb przybył tylko jeden siostrzeniec, który zrezygnował z zapisu. Wkrótce potem notariusz zawiadomił siostrzeńca, iż został on generalnym spadkobiercą wuja, albowiem nieznany kodycyl, czyli zapis w testamencie, testamentowy głosi, że ci krewni, którzy wezmą udział w jego pogrzebie, podzielić się mają w równej części majątkiem pozostałym po wypłaceniu legatom 500 franków.
2: Ponieważ młodzieniec był jedynym uczestnikiem pogrzebu, przez to cała fortuna spadła na niego. Jak oni pięknie to opisali. Tutaj była dramaturgia od pierwszej litery
1: Ale
2: do ostatniej kropki.
1: Jaki złośliwy dziwak. Zobacz, że sława jego niosła się aż do Polski.
2: Ale brzmi to jak taka przypowiastka, taka bajka, proszę ja ciebie, z morałem. Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy i zerkajcie czasami w przeszłość, bo naprawdę fajne rzeczy możecie wygrzebać.
1: Patrz, jakie trudne słowa. Legat, kodycel i frank, nie?
0: Retro News, czyli polska kronika radiowa. Desperanos.
2: A teraz Maneskin o plotkach wspólnie z panem Tomem Morello, legendą Rage Against the Machine.
1: Tam, skąd pochodzi, przed euro były liry, tak zwane, również trudne słowo.

0: Hello Poland, it's Liam Gallagher.
1: Hey yo, this is Måneskin.
2: Cześć, tu Grabasze, piżama porno. Słuchajcie Antyradia.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu.
4: Sponsorem programu były militaria.pl.
3: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi.
5: No dalej, już 16. Nareszcie. Sparowane z moją ulubioną parą.
3: Para z głośników. Czyli Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Oberty. Twoje najlepsze połączenie na popołudnie. Codziennie od 16. Spaluj swoje urządzenie z antyradiem i puść parę z głośników. Ale czad!
6: Małpy skaczą niedościgle. Małpy robią małpie figle. Niech pan spojrzy na makaka. Co za małpa i to jaka!
7: Piotr Makak Szarłacki późnymi wieczorami
3: zaprasza do dzikiej radiowej dżungli, pełnej egzotycznych dźwięków i nieoczywistych gości, którym nie odbija palma. Makakofonia w Antyradiu. Od poniedziałku do czwartku po 22.
8: Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
9: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
10: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
11: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
12: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie truskawki. Teraz aż 33% taniej. To tylko 19,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 29,99. A Sega Fredo, kawa ziarnista. Kilogram. Teraz tylko 44,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
13: Znowu muszę się zająć windykacją.
14: To coś z indykiem?
13: Nie wiesz, co to jest windykacja? Przecież masz firmę.
14: No co ty? Jasne, że wiem. Tylko korzystam z nowej oferty BIG dla firm i mogę zapomnieć o windykacji.
13: Z bezpieczną fakturą BIG masz narzędzia, by mobilizować klientów do płacenia na czas. W imieniu twojej firmy BIG będzie przypominać twoim klientom o niezapłaconych fakturach. Zapomnij o windykacji. Zapamiętaj. BIG.pl.
15: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
16: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
17: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
16: Bo w Media Expert taniej masz.
18: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Sprawdź na omoda.jq.pl.
19: Jak okazje, to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
20: Przejdź do Play. Samsung Galaxy S25 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 1299 zł. Najniższa cena z 30 dni 2599 zł. Bo w Play płacisz mniej.
21: Play.
22: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy pomidory na gałązce na wagę 3,99 za kilogram. Tak, pomidory tylko 3,99 za kilogram oraz brzoskwinie na wagę 6,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
23: Codziennie niskie ceny.
0: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
1: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
21: Bo w Media Expert taniej masz.
23: Po reklamie.
24: Gwiazdy rocka w Antyradiu. AC/DC.

0: Gwiazdy Rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
1: Na początek wprawdzie ewakuacja we Wrocławiu przez niewybuch. Urząd w Sosnowcu będzie się zabezpieczał. W kwestii cen mieszkań Kraków prawie dogonił Warszawę.
0: Prawda Antyradia.
1: 8:30, Joanna Obuchowska. Kilka tysięcy osób musi opuścić swoje domy we Wrocławiu. Powodem jest ewakuacji, jest niewybuch, na który robotnicy trafili na budowie. Lokalizacja jest problematyczna, bo to zaraz przy jednej z głównych ulic miasta, czyli przy Legnickiej. Na czas ewakuacji miasto zapewniło mieszkańcom schronienie w jednej ze szkół.
0: Prawda Antyradia.
1: Sosnowiec nie wyklucza ograniczenia dostępu do urzędu po niebezpiecznym incydencie z ubiegłego tygodnia. Pijany mężczyzna wtargnął do jednego z pokoi magistratu i groził pracownikom nożem. Prezydent miasta Arkadiusz Chęciński zapowiada dodatkowe zabezpieczenia.
2: Że trzeba będzie się zapisać, zejdzie ktoś po tą osobę, wprowadzamy dzwonki takie ostrzegawcze, że w każdym pokoju, znane z telewizji tak naprawdę, z banków, będzie przycisk, który będzie pokazywał, że jest jakieś zagrożenie, także szukamy rozwiązania.
1: Nożownik z Sosnowca został zatrzymany i usłyszał zarzuty. Na szczęście w ataku nikt nie ucierpiał. To nie pierwszy taki incydent w sosnowieckim magistracie. Kilka tygodni wcześniej zdemolowano stanowisko obsługi mieszkańców.
0: Prawda Antyradia.
1: Autobus robił co chciał. Tak prawdopodobnie wyglądał niedzielny wypadek miejskiego autobusu w Warszawie. Pojazd z pasażerami w środku najpierw uderzył w tramwaj, potem sygnalizację świetlną, a później taranował samochody i wjechał w przejście podziemne. Prokuratura prowadzi śledztwo i przesłuchała kierowcę. Jest świadkiem, a nie podejrzanym w tej sprawie.
0: Prawda Antyradia.
1: Kraków coraz bardziej upodabnia się do Warszawy, jeśli chodzi o ceny mieszkań. Sonar Home, Anton Bubiel.
3: Analiza median cen transakcyjnych wskazuje, że mieszkania o powierzchni poniżej 35 m2 kosztują przeciętnie 16 600 zł za metr kwadratowy w Warszawie oraz 16 200 zł w Krakowie. Jeszcze kilka lat temu taki wynik, gdzie różnica wynosi zaledwie około 2%, byłby trudny do wyobrażenia.
1: Popyt na małe mieszkania w Krakowie generują studenci, pracownicy branży usług biznesowych i inwestorzy, którzy kupują je na wynajem. Mży, pada albo leje. Dzisiaj w całym kraju deszcz w różnym natężeniu. W ciągu dnia są jakieś szanse na rozpogodzenia, głównie na południu i na zachodzie. Aktualnie na termometrach od 14 stopni w Olsztynie do 18 we Wrocławiu. Maksymalnie będzie od 15 na północy do 23 na południu.
0: Desperanos na wakacje w Antyradiu. Na program zapraszają Michał Figurski i Piotr Kędzierski.

0: Desperanos w Antyradiu.
1: On Do You Want Refill to legenda polskiego rocka, czyli John Porter, a my, proszę Państwa, mamy dla Was coś ekstra, gdyż w piątek premiera nowej płyty Stonesów i z tej okazji nasza redakcyjna kumpela przeprowadziła ekskluzywny wywiad z legendą Mickiem Jaggerem. Sandra Hajduk-Popińska zadzwoniła, Mick odebrał i pogadali. Mamy dla Was fragmenty, posłuchajcie.
2: A czy zastanawiałeś się kiedyś, co mogłoby się wydarzyć, gdybyś nie spotkał wtedy, lata temu, Keitha Richardsa na dworcu w Dartford?
3: Może spotkalibyśmy się na innym dworcu, trudno powiedzieć. Może byłbym historykiem.
2: A może zostałbyś baletmistrzem? Wiem, że kochasz tę formę sztuki.
3: O nie, nie, nie. To taka ciężka praca. Trenujesz tyle godzin. Nawet jak dostaniesz angaż, i tak musisz trenować nieustannie. Masz wieczne kontuzje i mało zarabiasz.
2: No, ale bycie gwiazdą rocka to też bywa męczące zajęcie.
3: O, w porównaniu do baletu jest prostsze. Odbiorcy muzyki popularnej nie są tak wymagający. Nie obchodzi ich, gdy nie trafisz w dźwięk. W operze, gdy sopranista nie trafi wysokiego C, jest skończony. Jeśli ja będę fałszował przez całą piosenkę, nikt tego nie wyłapie.
2: Wyobraźmy sobie, że znowu jest 65. rok. Spotykasz młodego Jaggera. O co tamten Mick zapytałby tego z dzisiaj?
3: Co za trudne pytanie.
2: Przepraszam.
3: Takie z cyklu życiowe teorie. Chodzi o to, co ja bym go zapytał?
2: O co młody Mick zapytałby tego starszego?
3: Dlaczego ty wciąż śpiewasz? A ja odpowiedziałbym, bo mogę.
2: Rzecz jasna, no bo cytując klasyków, czyli samych Stonesów, sikamy gdzie chcemy, prawda?
3: Tak, dokładnie.
1: Mick w świetnej formie, a my codziennie prezentujemy fragmenty w Antyradio. Jeszcze jeden dziś w parze z głośników po godzinie 18. Przypominam, że Mick urodził się w 1943 roku, a gada jak co najmniej Michał. Limp Bizkit i Rollin' teraz.

0: Desperanos w Antyradio.
1: Ażmy się rozśpiewali. Nothing but thieves. Trip switch. Żeby państwo widzieli, jak my tutaj pięknie śpiewamy, to tak śpiewać pewnie będziecie na koncercie z supergrupy Beat.
2: Dokładnie, czekamy na wasze odpowiedzi. Zapytaliśmy się was, co byście zrobili, gdybyście mieli nieograniczoną władzę.
1: Nie.
2: Jako prezydent, jako...
1: Zapytaliśmy, co byście cofnęli, mając władzę.
2: No właśnie.
1: Jak Trump,
2: oprócz tego koreańska wersja doktora Dolittle u nas po pełnej Wanty Radio.
1: Czyli
2: za chwilę prawda.
1: Co powiedziałby twój czworonuk? A szczegóły zaraz.
0: Desperanos w Antyradiu.

0: Reklama. Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Lodówka Beko 186 cm, taniej o 500 zł. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Jak wyprzedaż, to w euro!
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko złoty 49 za 1 kg, aż 62% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa, megapaka, jedynie 8,99 za 1 kg, aż 60% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
5: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
4: Od poniedziałku do środy masło ekstra łaciate 2,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. A woda źródlana Żywiec Zdrój 8,94 za 6 1,5 litrowych butelek. Kaufland.
6: Dariusz Szpakowski. Wielkie mistrzostwa. Wielka piłka. Wielka widownia. To i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora. I tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
7: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Domowe zmiany? Sprawdź promocję Cashback Samsung ze zwrotem na konto do 3800 zł za zestaw składający się z 5 konkretnych urządzeń. Lodówki, pralki, suszarki, zmywarki i płyty indukcyjnej na samsung.pl lub u partnera handlowego. W tym m.in. w Media Expert. Zostaw opinię i odbierz zwrot. Kupując pojedyncze urządzenie otrzymasz od 200 do 1200 zł zwrotu. Promocja trwa do 15 sierpnia 2026 roku lub do wyczerpania puli zwrotów. Szczegóły i ograniczenia na urządzenia AGD samsung.pl.
10: Ale jesteś zadowolony.
11: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
10: Aha.
11: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
10: Wow.
11: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
10: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
12: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
13: Barbara, łatwa kasa?
14: Marian, zawsze.
13: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
14: Sprytnie.
13: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
8: Bo z Media Expert taniej masz.
0: Po reklamie. Antyradio. Najlepsze.

0: przekręt na fikcyjne kolizje wyłudzili 500 000. Miejsca na wakacje w Polsce wciąż są. Otwierają jeden tunel, zamykają drugi. To w Katowicach.
1: Prawda Antyradia.
0: Minęła 9:00, Joanna Obuchowska. Rozbito grupę, która wyłudziła 500 000 za fikcyjne kolizje drogowe. Miała działać od 2017 roku. Jej członkowie organizowali i zgłaszali fikcyjne zdarzenia drogowe do różnych towarzystw ubezpieczeniowych. Ubezpieczyciele wypłacali odszkodowania za kolizje, do których w rzeczywistości nie dochodziło. Co najmniej 50 razy. Policjanci zatrzymali 10 osób.
1: Prawda Antyradia.
0: Noclegi nad morzem i w górach nadal są dostępne. Wakacyjny wyjazd w Polsce można jeszcze zaplanować. Wybór hoteli jest całkiem spory. Ceny optymalne w górach, nad morzem drożej.
2: Nad Bałtykiem ceny hoteli ze śniadaniem lub wyżywieniem zaczynają się od niespełna 400 zł za dobę dla rodziny 2 plus 1. Travelist.pl, Eugeniusz Triasun.
3: Także w wariancie rodzinnym góry mogą być atrakcyjną alternatywą dla Bałtyku, ponieważ pobyt dla dwóch dorosłych z dzieckiem możemy znaleźć od 300 zł w Zakopanem, od 330 w Muszynie czy od 380 w Szklarskiej Porębie.
2: Hotele nad Polskim Morzem są droższe z dwóch powodów. Po pierwsze, w sezonie są bardziej oblegane, a po drugie mają zwykle więcej atrakcji. Na przykład animacje dla dzieci czy strefy wellness. Paulina Kozioł, Antyradio.
1: Prawda Antyradia.
0: Zmiany w centrum Katowic. W czwartek PKP PLK otworzy przebudowane przejście podziemne na ulicy Padewskiego. Katarzyna Głowacka.
4: Obiekt zastąpił dawną kładkę nad torami. Komunikację zapewnią schody i windy z obu stron. Obiekt jest oświetlony. Po oddaniu do użytku nowego przystanku Katowice Uniwersytet przejście będzie umożliwiało także dostęp do peronów.
0: Tego samego dnia nastąpi zamknięcie tunelu dla pieszych łączącego ulicę Tylną Mariacką i Wojewódzką. Aby dostać się na drugą stronę torów, mieszkańcy będą musieli korzystać z przejść na ulicach Świętego Jana i Francuskiej. Przebudowa tego tunelu potrwa blisko 2 lata.
1: Prawda Antyradia.
0: Kuba bez prądu. Awaria krajowego systemu energetycznego dotyczy całej wyspy. To już trzecia na taką skalę w ostatnim półroczu. Prąd na wyspie produkuje 7 elektrowni, wszystkie w fatalnym stanie.
5: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
0: Na termometrach teraz od 15 stopni w Gdańsku i Olsztynie do 19 w Katowicach i Wrocławiu. Na północy temperatura nie przekroczy dzisiaj 20 stopni. Na południu będzie cieplej, do 23. Dzień deszczowy w całej Polsce, na południu możliwe rozpogodzenia.
5: Sponsorem prognozy pogody był dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
1: Desperanos na wakacje w Antyradiu. Na program zapraszają Michał Figurski i Piotr Kędzierski. Audycja Desperanos ma charakter mocno satyryczny. Nie łykaj wszystkiego.
6: Sponsorem programu jest właściciel Osady Śnieżka, górskiego kompleksu wypoczynkowego w Karkonoszach. www.osada-śnieżka.pl.

0: Desperanos w Antyradiu.
1: 11 minut po godzinie 9. Marilyn Manson, tak? Michał ma rację.
2: The Exit Wound. Ty masz rację, jeżeli chodzi o godzinę, rzeczywiście 11 po 9. Natomiast czy prezydent zawsze ma rację? Na pewno ma prawo do cofania. A to medal cofnie, a to czerwoną kartkę na meczu cofnie. Dlatego pytamy was, a gdybyście wy mieli taką władzę, to co byście cofnęli, nasi mili?
1: No i pan Adrian do nas napisał, mamy dla... O, jeszcze trzeba powiedzieć, co my mamy w zamian za wasze cofnięcia. Mamy dla was bilety, dwa podwójne bilety na koncert grupy Beat. To jest super grupa. I 17 lipca w Zamku Ćmielowie możecie się bawić przy tych pięknych nutach.
2: Historycznie poszło. Roman co do XVII wieku by się cofnął i Liberum Veto by wycofał. A w 74 mistrzostwo dla Niemiec by wycofał.
1: Adrian pisze, gdybym został prezydentem, moim pierwszym ruchem byłoby oficjalne i bezwarunkowe cofnięcie poniedziałków, które na zawsze zastąpiłbym dodatkową leniwą niedzielą. Stawiam kropkę i mamy telefon.
3: W sprawie cofania, to tak sobie właśnie stoję w korku i myślę, że jakbym miał takie możliwości, to cofnąłbym prawo jazdy wszystkim, którzy się boją deszczu. To jest jakaś masakra po prostu, ludzie. Pozdrawiam.
2: Czyli kierowcom z wąsami w kapeluszach.
1: Nie, ale to jest jakieś zjawisko niewytłumaczalne dla mnie, że po prostu spada deszcz i wszyscy jadą dwa razy wolniej.
2: A gdybyś ty mógł cofać, to co ty byś cofnął, ja cię pytam? Bo ja już mam propozycję.
1: Słucham.
2: Z języka polskiego zdecydowanie wycofałbym cofanie się do tyłu.
1: Scorpions, rock you like a hurricane. 13 minut po 9. Boże, jakim my jesteśmy teamem, Michał.

0: Desperados w Antyradio.
1: Przenosimy się do Seulu, tam jest no KAIST, Korea Advanced Institute of Science and Technology.
2: Byli amerykańscy, byli polscy, byli brytyjscy, byli francuscy, ale koreańskich naukowców jeszcze nie mieliśmy.
1: No i oni stworzyli model AI, który nazywa się Behavert, który jest to model sztucznej inteligencji, który analizuje zachowanie zwierząt w sposób przypominający analizę ludzkiego ciała. O co chodzi?
2: No właśnie, do czego to zmierza? To jest taki translator, który przetłumaczy, co powiedział wasz czworonóg, na przykład czworonóg.
1: No i analizują zachowania zwierząt, podobnie jak tekst, jak sekwencje znaków, prawda? No i wyobraź sobie, wyciągają z tego wnioski. Jest to nadal metoda interpretacja, nieprawdziwe przełożenie na język ludzi, ale może nam coś podpowiedzieć. Badacze potraktowali ruchy zwierząt jako coś w rodzaju języka, a kolejne pozycje i gesty jako elementy, które mogą sprawić, że możemy coś z tego wydedukować. System testowany na razie był na myszach i ma rozpoznawać nie tylko ich pojedyncze gesty i zachowania, ale cały sens w takim szerokim dość kontekście.
2: Czy wiemy, co powiedziały myszy, Piotr?
1: Słuchaj, mój drogi, będziemy wiedzieć wkrótce, jak to wszystko będzie dostępne. Ja sobie ściągnę i będę najeżdżał tym moim telefonem na ciebie i będziemy eksperymentować z ludźmi.
2: Ale przepraszam, ja mówię ludzkim językiem, a ty myślisz, że to działa w drugą stronę?
1: Blair Song tu.
2: Tak, wiesz co, twój pies nazywa się Bubu, prawda? Ja tak trochę z innej bajki zupełnie, ale pomyślałem sobie, bo tak spoglądam na menu kuchni koreańskiej, którą bardzo lubię. Co powiesz na Bubul Gogi?

0: this is Tony from Papa Roach.
1: Witam wszystkich serdecznie, to Muniek.
2: Hello, here's Andreas Kisser from Sepultura and you are listening to Antiradio. Destroy!
3: Gwiazdy rocka w Antiradio.
4: Sponsorem programu był właściciel Osady Śnieżka, górskiego kompleksu wypoczynkowego w Karkonoszach. www.osada-śnieżka.pl.
3: Antiradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Autopromocja. Nie hańbi. Są rzeczy, których nie warto zmieniać. Dobra muzyka jest jedną z nich. Jeśli kochasz mocne riffy, wielkie rockowe przeboje i prawdziwe gitarowe granie, jesteś we właściwym miejscu. Czekają na ciebie niezapomniane emocje, spotkania z artystami i konkursy, które otwierają drzwi do świata największych rockowych wydarzeń. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
2: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
1: Pieskie życie ma smak!
2: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
3: Kto zwalcza ból?
4: Fundary!
3: Kto?
4: Fundary!
5: Fundary!
6: Ból szyi po pracy?
7: Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu.
6: Ty skup się na grze. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
8: Ale duża.
9: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
8: To co?
9: To do Media Expert.
10: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
11: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
12: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
11: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
11: Bo w Media Expert taniej masz.
0: Po reklamie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Iran zaatakował dwa statki w cieśninie Ormus. Młodzi za mało śpią, to powoduje gospodarcze straty. Można już składać wnioski o wypłatę 300+.
1: Prawda Antyradia.
0: 9:30, Joanna Obuchowska. Iran trafił rakietami dwa statki przepływające przez Ormus. To pierwsze takie ataki od niemal 2 tygodni. Według portalu Axios obie jednostki są mocno zniszczone, ale nie ma ofiar. Teheran wysłał ostatnio ostrzeżenia do statków, które przez cieśninę Ormus płynęły innym szlakiem niż ten preferowany i regulowany przez Iran.
1: Prawda Antyradia.
0: Młodzi Polacy nie dosypiają, a gospodarka traci na tym miliardy. Tak wynika z najnowszego raportu UC Research dla platformy e-psycholodzy.
2: Przebadani zostali Polacy w wieku od 18 do 35 lat. Wyszło, że 1/3 z nich sypia 6 godzin lub mniej, a norma to od 7 do 9 godzin snu na dobę. E-psycholodzy.pl Michał Pajdak.
3: Brak odpowiedniego snu drastycznie pogarsza funkcje poznawcze i prowadzi do zjawiska tzw. prezenteizmu. Pracownik jest w firmie, ale jego wydajność jest znikoma z powodu przemęczenia oraz częstszych zwolnień chorobowych.
2: Jak szacują eksperci, gospodarka z tego powodu traci rocznie aż 8 miliardów 700 milionów złotych. Paulina Kozioł, Antyradio.
1: Prawda Antyradia.
0: W wakacje? Pomyśl o szkole. ZUS ruszył z naborem wniosków o wypłatę 300 zł na wyprawkę szkolną.
4: Wnioski można składać do końca listopada, ale jeżeli rodzice chcą otrzymać pieniądze na wyprawkę szkolną we wrześniu, muszą to zrobić jak najszybciej. Śląski ZUS, Beata Kopczyńska.
5: Rodzice i opiekunowie mogą otrzymać jednorazowo 300 zł na zakup podręczników, zeszytów oraz wszelkiego wyposażenia niezbędnego do nauki w szkołach. Wniosek można złożyć tylko elektronicznie przez aplikację mZUS, platformę eZUS, bankowość elektroniczną lub portal Empatia.
4: W ubiegłym roku ZUS wypłacił ponad 1 400 000 000 zł na wyprawki szkolne dla blisko 5 milionów dzieci. Magda Poddańczyk, Antyradio.
1: Prawda Antyradia.
0: W Pampelunie rozpoczął się tradycyjny festiwal z gonitwami byków. Przez najbliższy tydzień codziennie będą odbywać się gonitwy i walki na miejscowej arenie. Od 1910 roku odnotowano 16 zgonów podczas gonitw. Na termometrach teraz od 15 stopni w Gdańsku i Olsztynie do 19 w Katowicach i Wrocławiu. Na północy temperatura nie przekroczy dzisiaj 20 stopni, na południu będzie cieplej do 23. Dzień deszczowy w całej Polsce, na południu możliwe rozpogodzenia.
1: Desperanos na wakacje w Antyradiu. Na program zapraszają Michał Figurski i Piotr Kędzierski.

0: Desperanos w Antyradiu.
1: Co za 19 minut już godzina 10. Misiu, Pysiu, musimy rozwiązać konkurs.
2: No tak, tutaj cofnie się cała masa. Wszyscy poczuli się tutaj prezydentem. Każdy trochę jak Trump, każdy trochę jak Nawrocki. Jeden cofa medal, drugi czerwoną kartkę. Inni poniedziałek, jeszcze inni cofanie do tyłu. Tutaj jazda bez kierunkowskazu, absolutnie cofnięta, ale tak naprawdę nigdy nie była na legalu. Panie i panowie, no czas to rozwiązać.
1: Michał napisał, jako prezydent cofnąłbym decyzję o zmianie czasu. Dwa razy w roku wszyscy udają, że to ma sens, a dla mnie to prawdziwa męczarnia, bo zimą o 16 jest już ciemno. Człowiek wraca z pracy i ma wrażenie, że jest środek nocy.
2: Krótko i prosto z mostu. Jakbym był prezydentem i mógłbym cofnąć cokolwiek, to cofnąłbym naszą obecną władzę.
1: Tak,
2: tutaj... To najczęściej pojawiająca się informacja.
1: Dekret prezydenta USA numer 1. W trosce o dobro światowego słuchu wszystkie publiczne koncerty disco polo zostają zawieszone.
2: Gdybym był prezydentem, to przydzielam wszystkim rentę. Zbudujemy jeszcze jeden nowy dom. Zbudujemy autostrady, polskie drogi i układy. Będzie praca dla nas wszystkich i naszych żon.
1: Pięknie. Jeszcze Romek, gdyby był prezydentem, pisze, to cofnąłbym się do 21 czerwca 2007 roku, aby pójść na koncert Genesis w Chorzowie.
2: Tak, to bardzo piękna inicjatywa. Zdecydowanie tutaj się przychylam do tego pomysłu. Dodatkowo jeszcze Jarek, który przed chwilą mówił o tej pracy dla naszych żon i tych drogach, i tych domach, wprowadziłby jeszcze obowiązkowe badania psychiatryczne dla każdego polityka, który kandyduje, bo jak takich słucham, to na pewno się przydadzą.
1: Muse teraz i Uprising. Zostańcie z nami, my podamy imię laureata za chwil dwie. Bo ten laureat, proszę państwa, trafi na koncert legendarnego zespołu
2: Beat.

0: Desperanos w Antyradiu.
1: Steve Vai, perkusista Tool, panowie z King Crimson 17 lipca wystąpią na Zamku Ćmielowie. Mamy dla was dwa podwójne bilety. Wyjątkowy anturaż, wyjątkowa muzyka. Michale, trzeba ogłosić laureatów.
2: Z wielką przyjemnością. To są bardzo ważne dwa imiona. Powiem ci, że imię Michał budzi jakoś moją sympatię.
1: Ja lubię. Mam kilku Michałów.
2: Nie wiedzie czemu. To drugie imię, które budzi moją wyjątkową sympatię oraz respekt, to imię Jarosław.
1: Michał i Jarosław, otrzymujecie od nas zaraz maile ze szczegółami. 17.07 widzimy się w Ćmielowie. 13 minut do godziny 10. My się z wami żegnamy na naszym takim, w naszym kaganku, proszę ja was, newsów. Zostało kilka rzeczy, które chcieliśmy wam dzisiaj zaprezentować, ale się nie wyrobiliśmy, dlatego jutro rano powrócimy do tematu.
2: To jest zupełnie normalne. Mamy wam tyle do przekazania. Świat tak się pcha w nasze dłonie i w wasze uszy, dlatego też całą resztę zostawimy na jutro już od 6.30 w programie Desperano.
1: Żeby w ramach takiej krótkiej zapowiedzi, jeżeli jedziecie do Szwajcarii, to nie przekraczajcie prędkości nawet o kilometr. Szczegóły jutro.
2: Pamiętacie też, że zabrania się, a zdecydowanie wskazuje się cofać. Za 13.10 pani Małgorzata, pan Piotr, pan Michał oraz państwo Desperano. To do jutra. Hej.

0: promocja. Nie hańbi. Ostre spojrzenie na świat. Ostry umysł. Ostre poczucie humoru. Ostry język. Nie unika. Diagnoza? Ostry dyżur w Antyradiu. Wyostrza zmysły i zachęca do ostrej wymiany zdań. Codziennie od 10 do 13 na antyradiowy oddział przyjmuje Aleksander Ostrowski. Szukasz recepty na dobry dzień? Włącz ostry dyżur w Antyradiu. No dalej, już 16. Nareszcie, sparowane z moją ulubioną parą. Para z głośników, czyli Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Obertyn. Twoje najlepsze połączenie na popołudnie, codziennie od 16. Sparuj swoje urządzenie z antyradiem i puść parę z głośników. Ale czad! Autopromocja. Nie hańbi.
1: Reklama. Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Telewizor Hisense 55 cali, taniej o 300 zł. Teraz za 2599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2899. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 52 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Ty plus zakupy w Carrefourze od 9 do 11 lipca za minimum 249 zł plus aktywny kupon w apce Mój Carrefour równa się 50 zł w ebonie do wykorzystania od 13 do 18 lipca. Carrefour, w sumie najlepszy.
3: Ale duża.
4: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
3: To co?
4: To do Media Expert.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedyne 1799 z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
7: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
8: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
3: Marian?
4: Hmm?
3: Ty to lubisz taniej kupić, nie?
4: Oj, lubię, lubię, Barbara. Mm-hmm. A co?
3: A bo w Media Expert jest wielka wyprzedaż.
4: O, i to lubię najbardziej.
1: O reklamie.

0: Burze i tornada w Chinach, nie żyje 15 osób. Jedzenie wolimy kupować lokalnie, ale nie zawsze się da. Spacery z psim behawiorystą po skansenie.
1: Prawda Antyradia.
0: Minęła 10, Joanna Obuchowska. Co najmniej 15 osób zginęło, a 17 uznano za zaginione po przejściu gwałtownych burz, tornad i powodzi w Chinach. Ewakuowano dziesiątki tysięcy mieszkańców, a eksperci ostrzegają przed dalszymi anomaliami pogodowymi. Zagrożenie rośnie, ponieważ znad Pacyfiku w stronę wschodniego wybrzeża Chin zmierza super tajfun Babi, któremu towarzyszą wiatry o prędkości do 290 km na godzinę.
1: Prawda Antyradia.
0: Cena nie jest najważniejsza. Jak wynika z badania Instytutu Strategii Żywnościowych Grunt, Polacy są gotowi płacić więcej za lepszą żywność. Ale problem w tym, że coraz trudniej ją kupić. Instytut Grunt, dr Paulina Sobiesiak-Pęczko.
2: Blisko 80% Polek i Polaków dopłaci za produkt wyższej jakości, a 76% chce kupować żywność bezpośrednio od rolnika. Brakuje nam miejsc, w których moglibyśmy kupować takie produkty. Szczególnie widoczny jest deficyt targowisk.
0: 23% badanych chciałoby kupować jedzenie od producentów, ale nie ma takiej możliwości. 77% uważa, że samorządy powinny wspierać dostęp do lokalnej żywności.
1: Prawda Antyradia.
0: Edukacyjne spacery z psim behawiorystą to nowość, jaką wprowadził skansen w Chorzowie.
3: Do muzeum przychodzi wiele osób ze swoimi czworonogami. Zdarza się, że psiaki swym zachowaniem stresują zwierzęta gospodarskie, które mieszkają w skansenie. Dyrektorka Paulina Cius-Górska.
4: Zwiedzający podchodzą na przykład do zagród z królikami, gdzie te psy czasami ujadają.
3: Podczas spaceru z psim behawiorystą właściciele czworonogów dowiedzą się, jak odczytywać emocje zwierząt, które mieszkają w skansenie. Na przykład, kiedy powinni odejść od zagrody. Najbliższy taki spacer będzie 19 lipca. Paulina Kozioł, Antyradio.
1: Prawda Antyradia.
0: Archeolodzy chcą rozwikłać sekret szkieletów w domu Geringa w Wilczym Szańcu. 2 lata temu odnaleziono tam 6 szkieletów, w tym dziecięce. Prace mają zweryfikować, czy w tym miejscu nie ma innych szczątków lub przedmiotów, które pozwolą rozwikłać zagadkę śmierci tych odnalezionych. Na północy bardziej, na południu trochę mniej i tam może dzisiaj pokazywać się słońce. Na termometrach od 15 do 21 stopni, maksymalnie będzie od 17 do 23. I to południe kraju będzie dziś cieplejsze.
1: Letni ostry dyżur w Antyradiu. Na program zaprasza Aleksander Ostrowski. Sponsorem programu jest producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny.

0: wieczór w Antyradiu.
1: 12 minut z potężnym hakiem po godzinie 10. Witam Państwa, Aleksander Ostrowski. Dziś jest dzień mówienia prawdy. W niektórych branżach to jest trudne. Światowy dzień czekolady, pyszota, dzień pokoju i miłości, a także dzień końskiego ogona. Ciekawe, bo kiedyś można było koleżankę w podstawówce za koński ogon pociągnąć i co najwyżej dostało się po głowie, a teraz jest też Światowy Dzień Przebaczenia. Widocznie jak ktoś kogoś za koński ogon pociągnie, to się da przebaczyć. I 7 lipca 1975 roku Keith Richards z The Rolling Stones został oskarżony w stanie Arkansas o niebezpieczną jazdę samochodem i posiadanie broni. A ja będę miał dla Państwa dzisiaj najnowszy album The Rolling Stones do wygrania. Tak, dokładnie tak. Rodaczki, rodacy, jedziemy muzycznie jak zwykle bardzo pięknie, bo w końcu to Antyradio.

0: najpięknie. 23 minuty po 10. Balogun to taki piłkarz ze Stanów Zjednoczonych, z ich reprezentacji, został ukarany czerwoną kartką w czasie meczu o 1/16 finału z Bośnią i Hercegowiną. Oznaczało to automatyczne zawieszenie na kolejne spotkanie. Ale FIFA zdecydowała o zawieszeniu tej kary. Tuż przed tą decyzją Trump miał osobiście skontaktować się z Infantino. Rozmowa odbyła się po meczu USA z Bośnią i Hercegowiną. Wyjątkowa sytuacja, no duży, może więcej, może nawet cofnąć czerwoną kartkę. A tak myślę, czy z kraju, od nas ktoś mógłby napisać, że tak naprawdę to my z tą Szwecją nie przegraliśmy i powinniśmy być na Mistrzostwach Świata, bo bardzo dobrze graliśmy, a tylko zły sędzia spowodował, że nas tam nie ma. Ciekawe, kto mógłby takie pismo wystosować albo pogadać z Infantino.
1: Hi, this is Connor from Nothing But Thieves.
2: Hey, what's up, it's Shannon.
3: And this is Sully from Godsmack.
4: Hey, this is Rob.
5: This is James from Metallica.
6: And I'm Lars, and you're listening to Anti-Radio.
7: Gwiazdy rocka w Antyradiu.
8: Sponsorem programu był producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny.
9: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
10: One, two, three, four.

0: Reklama.
1: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy.
2: Teraz stelaż podtynkowy Geberit Duofix Basic za 583 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 649 zł. Allegro Days do 13 lipca.
3: Znowu muszę się zająć windykacją.
4: To coś z indykiem?
3: Nie wiesz, co to jest windykacja? Przecież masz firmę.
4: No co ty? Jasne, że wiem. Tylko korzystam z nowej oferty BIG dla firm i mogę zapomnieć o windykacji.
5: Z bezpieczną fakturą BIG masz narzędzia, by mobilizować klientów do płacenia na czas. W imieniu twojej firmy BIG będzie przypominać twoim klientom o niezapłaconych fakturach. Zapomnij o windykacji. Zapamiętaj. BIG.pl.
6: Ale duża.
7: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
6: To co? To do Media Expert.
8: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Google TV Sharp, aż 70 cali, kinowe wrażenia. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2599 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 600 zł.
9: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
10: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
11: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycje, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. A! I jeszcze coś! Do końca sierpnia masz dostawę przez paczkomat za 0 zł przy zamówieniach od 49 zł. How good is that? Sprawdź zakupy w apce InPost.
12: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach. Bo w Media Expert
13: taniej masz. Hej, człowieku, twój pies ma nosa do zdrowego jedzenia. Zapomnij o suchych kulkach. Psi Buffet to świeże jedzenie z naturalnych składników. Wejdź na psibuffet.pl/halo i odbierz 30% zniżki na dwie pierwsze paczki.
14: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Olej rzepakowy kujawski 1 litr, 5,99 za sztukę. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. A wszystkie wędzone łososie Marinero. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Do tego wszystkie kawy ziarniste i mielone Café d'Or. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Biedronka.
0: Po reklamie.
15: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Letni ostry dyżur w Antyradiu. Na program zaprasza Aleksander.

Tak, proszę Państwa, dostałem wiele maili w związku z tą akcją prezydenta Trumpa i piłkarzem ukaranym czerwoną kartką. Jest parę fajnych rzeczy, między innymi mail, w którym znalazłem zapis wypowiedzi Donalda Trumpa. Klasycznie w jego stylu, dość, przepraszam panie prezydencie, bełkotliwie podnoszący ta wypowiedź podnosząca zdecydowanie możliwości pana prezydenta i Stanów Zjednoczonych i tego, że oni są najlepsi. God bless America, na koniec stwierdził pan prezydent i gratulacje dla prawdziwych zwycięzców Stanów Zjednoczonych. Niech tak będzie.

0: Państwo się do godzina. W kolejnej godzinie będzie o pomnikach.
1: Hello, I'm Perry Farrell from Jane's Addiction.
2: Dzień dobry, mówi Kazik Staszewski.
3: Hi, this is Dave Gahan and you are listening to Under Radio.
4: Gwiazdy.

0: Autopromocja. Nie hańbi. Są rzeczy, których nie warto zmieniać. Dobra muzyka jest jedną z nich. Jeśli kochasz mocne riffy, wielkie rockowe przeboje i prawdziwe gitarowe granie, jesteś we właściwym miejscu. Czekają na ciebie niezapomniane emocje, spotkania z artystami i konkursy, które otwierają drzwi do świata największych rockowych wydarzeń. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Lodówka Beko 186 cm. Taniej o 500 zł. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Jak wyprzedasz, to w euro.
3: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
4: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
5: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
6: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad milion opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
9: Ale duża.
10: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
9: To co?
10: To do Media Expert.
11: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
12: Masz już pensję, a co powiesz na dodatkową pensję od Lotto co miesiąc przez 20 lat? Super pensje na super potrzeby 10 tysięcy miesięcznie. Mega pensje na mega zachcianki 15 tysięcy miesięcznie. Giga pensje na giga pragnienia 20 tysięcy miesięcznie. Multipensje na multiplany 25 tysięcy miesięcznie. A może podbijesz stawkę do maxi pensji na maxi marzenia, by dostawać 50 tysięcy miesięcznie przez 20 lat? Graj w ekstra pensje w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
13: Tryb wakacyjny? Włączony. Jedź dalej, zobacz więcej. Ciesz się podróżą z JQ7 Hybrid. SUV-em, który łączy komfort, nowoczesne technologie i wydajność na każdej trasie. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC/AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. W drogę bez kompromisów. Szczegóły u dealerów i na omoda.jq.pl.
14: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
15: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
14: Od poniedziałku do środy banany 2,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 2 kilo na osobę. A mleko wypasione 3,2% złoty 49 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra. 12 na osobę. Kaufland.
16: Roman, słuchaj, nie moja sprawa, ale my to już praktycznie rodzina. Skąd wy wzięliście pieniądze na ten wkład własny dla naszych dzieci? Pracy nie zmieniłeś, na giełdzie nie grasz, na loterii wygrałeś?
17: Wygrałem.
16: Słucham?
17: Z bankiem wygrałem. W sądzie. Kredyt frankowy unieważniony. Votum Consumer Care sprawdziło umowę, przekazało sprawę ekspertom. Sąd przyznał rację, bank oddał nadpłaty. Proste.
16: No to nie ma co kombinować. Muszę się z nimi skontaktować.
18: Masz kredyt w euro, frankach lub dolarach? Aktywny lub spłacony? Sprawdź, czy możesz się od niego uwolnić. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care, spółka ZOO z siedzibą we Wrocławiu.
19: Citroen zaprasza na Dni Profesjonalistów od 6 do 18 lipca. W tych dniach złóż zamówienie na auto dostawcze dostępne od ręki i skorzystaj ze specjalnej oferty. Citroen C3 Van, Berlingo Van, Jumpy i Jumper z rocznym pakietem ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszym przeglądem w cenie auta. Powtarzam, Dni Profesjonalistów, 6-18 lipca. Szczegóły u dealerów i na citroen.pl.
9: Citroen.
11: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
20: Po reklamie.
21: Antyradio. Gramy najlepszy rok. Florence and the Machine.

0: Kamizelki nożoodporne dla ratowników medycznych otwierają jeden tunel, zamykają drugi. To w Katowicach. Lot na lotnisko w Katanii wciąż wstrzymany przez aktywność Etny.
1: Prawda Antyradia.
0: Magdalena Mleczko, zapraszam. Pogotowie odbiera pierwsze kamizelki nożoodporne. Stacja wojewódzka w Warszawie będzie je przekazywać ratownikom jesienią. W sumie ma ich ponad 300. Kamizelki trafiły także do lotniczego pogotowia ratunkowego. Zostały zakupione po atakach na ratowników.
1: Prawda Antyradia.
0: Zmiany w centrum Katowic. W czwartek PKP PLK otworzy przebudowane przejście podziemne na ulicy Paderewskiego. Katarzyna Głowacka.
2: Obiekt zastąpił dawną kładkę nad torami. Komunikację zapewnią schody i windy z obu stron. Obiekt jest oświetlony. Po oddaniu do użytku nowego przystanku Katowice Uniwersytet przejście będzie umożliwiało także dostęp do peronów.
0: Tego samego dnia nastąpi zamknięcie tunelu dla pieszych łączącego ulicę Tylną Mariacką i Wojewódzką. Aby dostać się na drugą stronę torów, mieszkańcy będą musieli korzystać z przejścia na ulicach Świętego Jana i Francuskiej. Przebudowa tego tunelu potrwa blisko 2 lata.
1: Prawda Antyradia.
0: Z powodu aktywności wulkanu Etna na Sycylii do 14 wstrzymane zostały przyloty i odloty na międzynarodowym lotnisku w Katanii. Jak zaznaczono w najnowszym komunikacie, trwa faza erupcyjna Etna. Ze wschodniego zbocza krateru wydobywa się popiół wulkaniczny. Władze lotniska zaapelowały do pasażerów, by skontaktowali się z liniami lotniczymi i sprawdzili status swojego lotu. Na lotnisku w Katanii latem codziennie panuje bardzo duży ruch. Przylatują tam także samoloty z Polski.
1: Prawda Antyradia.
0: Wakacje w Polsce nadal można spokojnie zaplanować. Większość hoteli cały czas ma dostępne pokoje. Nad morzem ceny za dobę dla rodzin 2 plus 1 zaczynają się od niespełna 400 zł. Nieco taniej jest w górach. Travelist.pl. Eugeniusz Triasun.
3: Bałtyk to jeden z najbardziej obleganych kierunków wakacyjnych w Polsce. W związku z czym z jednej strony duże zainteresowanie naturalnie przekłada się na wyższe stawki, ale z drugiej letnie pakiety, które hotele oferują nad morzem, często są też bardziej rozbudowane.
0: Według portalu hotele nad morzem częściej zapewniają na przykład obiady, animacje dla dzieci czy strefy wellness. A to była prawda Antyradia.
4: Pełna kultura, Joanna Obuchowska. Zapraszam. Na Netflixa w tym tygodniu wpadnie kolejna nowa wersja starej historii. Domek na prerii. To 8-odcinkowy reboot kultowego serialu z lat 70., w którym zżyta rodzina buduje nowe życie na zachodnich rubieżach Ameryki w XIX wieku, kiedy ten rejon był budowany rękami osadników. Serial trafi na platformę 9 lipca. Marshalls, historia z Yellowstone, powraca. W sieci pojawił się pierwszy teaser drugiego sezonu.
5: No one escapes unscathed from death and violence.
4: Case zostaje w nim zaatakowany w swoim domu na ranczu East Camp przez grupę uzbrojonych napastników. Pierwszy sezon serialu można oglądać na Sky Showtime. Data premiery drugiego nie jest jeszcze znana.
0: Burze dziś na Śląsku, w Małopolsce, w Podkarpackim oraz częściowo na Dolnym Śląsku, w Opolskim, Świętokrzyskim i Lubelskim. Wiać ma w zachodniopomorskim i warmińsko-mazurskim w porywach do 85 km na godzinę, a w pomorskim nawet do 120 km na godzinę.
1: Letni ostry dyżur w Antyradiu. Na program zaprasza

0: It's a ritual.
1: Ostry dyżur w Antyradiu.
2: 12 minut po godzinie 11, kolejna godzina z Aleksandrem Ostrawskim. Proszę Państwa, zanim przejdę do pomników, to jeszcze słówko od pana Dawida odnośnie FIFA i prezydenta. Pan Dawid pisze: uważam, że warto mieć szacunek do reprezentacji USA w piłce nożnej, bo to prezydent ich ośmieszył, a oni stosunkowo dobrze grali i ta inicjatywa raczej nie była z nimi konsultowana. Panie Dawidzie, Najowisza, z kim to pan prezydent cokolwiek konsultuje? On wie najlepiej. No dobrze, pomniki powracają na amerykańskie skwery, proszę Państwa. Wojna o pomniki powróciła po 6 latach. Tym razem batalia toczy się o ich przywrócenie. Uwaga, szansę ma nie tylko Krzysztof Kolumb. No i dobrze, wojna o pomniki w Stanach. No ale cóż, ideologia, pewne zadawnione spory powodują, że pomniki znikają, potem się pojawiają, nazwy ulic znikają, potem powracają.

0: Co tam, motylek, proszę państwa? Słuchajcie, Antyradia, to już prawie 25 minut po 11. Gigant, technologiczny gigant, który kojarzy się z wyszukiwarką AI, reklamą internetową. Teraz firma chce wejść do świata biologii. Planuje wypuścić miliony specjalnie przygotowanych komarów, które mają pomóc w walce z chorobami. Tak się zastanawiam, czy te komary będą robiły zastrzyki przeciw czemuś tam, czy będą mordowały te inne komary. I teraz człowieku, zanim trzepniesz komara na swoje ręce, to się zastanów, czy on nie jest własnością tego technologicznego giganta, bo jeszcze mogą człowieka oskarżyć o to, że trzepnął ich komara, który podobno ma pomóc w walce z chorobami. Świat robi się coraz bardziej ciekawy.
1: Hello everyone, Corey Taylor here from Slipknot.
2: This is Brandon Flowers.
3: Hi everybody, this is Dexter.
4: And I'm Noodles, we're from The Offspring, and you're listening to Antyradio.
5: Gwiazdy rocka w Antyradio.
6: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
5: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Autopromocja. Nie hańbi. Trwa tydzień z klasyką rocka i The Rolling Stones. Bo klasyki rocka nigdy za wiele. W tym tygodniu w Antyradiu zgarniesz jeszcze więcej legendarnych albumów na winylach i na CD. Mało? Dorzucamy najnowszy krążek The Rolling Stones, Foreign Tones. Jak zawsze mamy też dla Was bilety na najlepsze rockowe koncerty. W puli m.in. Skunk Anansie, Pete, Marilyn Manson i wiele innych. Antyradio. Najlepszy rock na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
2: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
1: A, no i merci bardzo.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Hej, zwrot mocni!
5: Tu mówi puszka. Za mnie jest 50 groszy.
6: Za mnie? Butelkę plastikową? Też 50 groszy.
7: Za szklane butelki wielokrotnego użytku złotóweczka.
6: Zwróćcie nas. Będzie mniej odpadów.
8: Zwrotomocni. Odbierajcie kaucje, dbajcie o środowisko.
9: Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
10: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Arbuz luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 1,99 zł za kilogram. A borówki amerykańskie, cena przed obniżką 13,99. A teraz z kuponem Lidl Plus 7,99 za 250 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl, to się opłaca.
12: SkiTeam! Wakacyjny rowerowy zjazd cenowy w SkiTeam. Tylko teraz wybrane rowery kupisz z rabatem nawet do 35%. Złap swój rower i wykorzystaj lato na maksa. Odwiedź salony SkiTeam lub kup online.
13: SkiTeam!
14: Castorama!
15: Teoria
14: i praktyka.
15: W teorii wykańczenie mieszkania... może wykończyć.
14: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Już od środy w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, panele, podłogi, drewniane podkłady i listwy. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 8 do 13 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
16: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
17: Bo w Media Expert taniej masz.
0: Po reklamie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Letni ostry dyżur w Antyradiu. Na program zaprasza Aleksander Ostrowski.

sobie pomyślałem, proszę Państwa, że skoro usuwa się pomniki, zmienia nazwy ulic, to może warto by pomyśleć o piosenkach, które zawierają treści mogące, delikatnie mówiąc, urazić, co po niektórych, jak to nie wiesz nigdy kobiecie, nie może być. Znalazłoby się też kilka filmów, może nawet kilkaset filmów, które w obecnych czasach poprawności powinny wylądować na stosie albo coś w tym stylu. Rodaczki, rodacy, czasy się zmieniły i naprawdę można podpaść w sposób dziwaczny, nawet nie spodziewamy się, jak bardzo dziwaczny. A wysłuchacie Antyradia i jedziemy dalej, rodaczki i rodacy. Look

0: No i właśnie piękność, wielkie dzieło R.E.M. A my przemykamy w kierunku godziny 12. Po 12 rozdawnictwo będę miał dla Państwa najnowszy album zespołu The Rolling Stones na kompakcie.
1: Cześć, tutaj Artur Rojek.
2: Hey, this is Amy Lee.
3: Witajcie kochani, tu Arek Jakubik z Doktora Misio. Słuchacie Antyradia.
4: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama.
1: Ale duża.
2: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
1: To co?
2: To do Media Expert.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 6 Plus. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
5: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
4: Od poniedziałku do środy kalafior 3,99 za sztukę. A 10 jaj schowu ściółkowego Kastąd takie dobre 7,99 z Kaufland Card Extra. 3 opakowania na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Barbara, łatwa kasa?
1: Marian, zawsze.
6: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
1: Sprytnie.
6: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo z Media Expert
7: taniej masz. Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
1: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
8: Eksplozje w Damaszku, a w mieście z wizytą jest Emmanuel Macron. Ponad 30 ofiar śmiertelnych na drogach, a wakacje dopiero się zaczęły. W tej prawdzie też trochę egzotyki.
0: Prawda Antyradia.
8: Magdalena Mleczko, zapraszam. Dwie eksplozje w Damaszku, w pobliżu hotelu, gdzie zatrzymał się Emmanuel Macron. Prezydent Francji jest z oficjalną wizytą w Syrii. Jest bezpieczny, nic mu się nie stało. Pojechał do Pałacu Prezydenckiego, gdzie spotyka się z przywódcą kraju Ahmedem Al-Sharą. Już wiadomo, że w zamachach rannych zostało co najmniej 18 osób. Jedna z bomb była w kontenerze na śmieci, a druga w pojeździe w pobliżu hotelu.
0: Prawda Antyradia.
8: To dopiero początek wakacji, a na polskich drogach już zginęło ponad 30 osób. Ta tragiczna statystyka to przede wszystkim efekt brawurowej jazdy. Coraz częściej do wypadków przyczynia się też ekstremalna pogoda, dlatego gdy słońce mocno przygrzewa, warto robić częstsze przerwy. Drogówka Arkadiusz Chudy.
9: Nawadniać się, zjeść coś po drodze, tak żeby mieć siłę.
8: Plagą jest także wciąż alkohol. Każdego dnia policja zatrzymuje kilkuset kierowców prowadzących na tak zwanym podwójnym gazie.
0: Prawda Antyradia.
8: Korytarz życia jest bardzo ważny nie tylko na drodze, ale też na plaży. Ratownicy wodni apelują, by nie zastawiać parawanami całej przestrzeni. Szef śląskiego WOPR-u Jarosław Zwierzyna.
10: Korytarz życia dla ratownika wodnego oznacza miejsce między parawanami, żeby dotrzeć do osoby, która tonie. Przede wszystkim nasi obywatele toną w miejscach niestrzeżonych, ale nie zabronionych. My musimy wtedy opuścić kąpieliska. Musimy wybiec, wyjechać kładem, wypłynąć. Przeszkadzamy w wypoczynku, w leżeniu na plaży, ale robimy to po to, żeby komuś innemu uratować życie.
8: Tylko w czerwcu w Polsce utonęło ponad 60 osób.
0: Prawda Antyradia.
8: Na koniec trochę egzotyki. W Muzeum Górnośląskim w Bytomiu można oglądać nową wystawę, a na niej motyle. Kurator Adam Larysz.
11: Na wejściu zobaczymy piękną łąkę z kwiatami, z roślinami, motylami. To wystawa pokazująca bardzo ciekawe, nieznane, niezwykłe wręcz motyle, na przykład, które niedawno się nam udało odkryć, a o których nie wiedzieliśmy, że w ogóle istnieją.
8: Wystawa z motylami w roli głównej w Muzeum Górnośląskim w Bytomiu będzie czynna do października. Na termometrach od 15 do 21 stopni, maksymalnie dziś do 23 i to południe kraju będzie dziś cieplejsze. Poza tym burze i wichury i przed nimi właśnie ostrzegają meteospece. Czerwone alarmy wydano w województwie pomorskim, w powiatach puckim i nowodarskim. W porywach może wiać do 120 km na godzinę.
0: Letni ostry dyżur w Antyradiu. Na program zaprasza

0: Antyradio.
1: Tak, proszę Państwa, kolejna, zarazem ostatnia dziś godzina z Aleksandrem Ostrawskim. Jest 9 minut po 12, jakby ktoś nie miał czasu spojrzeć na zegarek. Proszę Państwa, ładowanie elektrycznych samochodów to już norma, ale okazuje się, że ładowarki przestały być zwykłymi punktami poboru. Z powodu luk w zabezpieczeniach starszych ich typów stają się celem hakerów. Niemiecki Federalny Urząd do Spraw Bezpieczeństwa Informacji ostrzega przed sabotażem, który może doprowadzić nawet do blackoutu. Co gorsze, równie prawdopodobne są ataki na same pojazdy. No jak to jeszcze sztuczna inteligencja wesprze, to może być jeszcze śmieszniej. Proszę Państwa, wspominałem o rozdawnictwie. Mam dla Państwa najnowsze dzieło grupy The Rolling Stones. Osoby zainteresowane tym dziełem przygotowują mail pod adres ostry@antyradio.pl i proszę łaskawie zaczekać na pytanie, które zadam już bardzo, bardzo niedługo i wtedy będzie można zaatakować. A płytkę natychmiast Państwu przekażemy.

0: bardzo blisko 24 minuty po godzinie 12. Słuchają Państwo Antyradia. Rozdawnictwo najnowszego dzieła grupy The Rolling Stones na kompakcie czeka na Państwa. Proszę łaskawie przygotować mail pod adres ostry@antyradio.pl. No i w temacie maila proszę wpisać odpowiedź na takie oto pytanie. W jakim filmie w 2007, potem w 2011 gościnnie zagrał Keith Richards, w jakim filmie gościnnie zagrał? Proszę to wpisać w temacie maila, no i zaczekać na efekt Państwa działania.
1: Hi, this is Brian from AC/DC.
2: Hey, you guys, it's Beth Hart.
3: Hi, everybody, this is your metal god Rob Halford from Judas Priest and you're listening to the one and only Antyradio.
4: Gwiazdy rocka w Antyradio.
5: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
4: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Gdyby energia miała twarz, wyglądałaby właśnie tak. Gdyby rok miał akt urodzenia, jego podpis widniałby na pierwszej stronie. Czas próbuje go dogonić, ale od kilku dekad przegrywa ten wyścig. Mick Jagger w tym tygodniu w Antyradiu.
6: Czy mógłbyś określić Stonesów jednym słowem?
7: Mili i utalentowani kolesie.
4: Posłuchaj wyjątkowego wywiadu z żywą legendą rocka. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Nadjeżdża Rokomotywa w Antyradiu. Dołącz do rockowej podróży przez gitarowe riffy, gdzie każda kolejna stacja to okazja do odkrywania najnowszych brzmień oraz powrotów do klasyki. Rokomotywą w sposób brawurowy, bez rozkładu jazdy, ale dbając o niesamowite doznania pasażerów, kieruje codziennie Tomasz Kasprzyk. Z biletem w jedną stronę na niezły odjazd zapraszamy od poniedziałku do piątku o 13:00. Autopromocja. Nie hańbi.
8: Reklama. Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
9: Bo w Media Ekspert taniej ma.
10: Wielka wyprzedaż w Media Ekspert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1299 zł. Teraz za jedyne 999 z kodem taniej o 300 zł.
11: Ta drżąca powieka.
12: I ten nocny skurcze łydek.
11: Biorę magnez i nie czuję efektu.
13: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
14: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
15: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki i wyjedź nową Dacią na wakacje. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
10: Wielka wyprzedaż w Media Ekspert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
16: Bo w Media Ekspert taniej masz.
17: Szukasz czegoś?
16: Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos! Ja przynoszę propozycje, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. A! I jeszcze coś! Do końca sierpnia masz dostawę przez paczkomat za 0 zł przy zamówieniach od 49 zł. How good is that? Sprawdź zakupy w apce InPost.

0: i A3. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
1: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś. Wszystkie orzechy marki Alesto 200 gramów. Dwa opakowania plus jedno za grosz. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
0: Po reklamie. Gwiazdy rocka w Antyradiu.

Gwiazdy Rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Letni ostry dyżur w Antyradiu. Na program zaprasza

Tak, zadałem Państwu pytanie na intencję rozdawnictwa najnowszego albumu Rolling Stonesów. W jakim filmie zagrał Keith Richards? No właśnie, w 2007 roku gościnnie zagrał kapitana Sparrowa w firmie Piraci z Karaibów na końcu świata. W 2011 zagrał tę samą rolę w filmie Piraci z Karaibów na nieznanych wodach. Proszę Państwa, pan Adam K. za chwileczkę dostanie mail zwrotny potwierdzający wygraną, no i będzie mu się cieszyć dźwiękami płynącego z najnowszego wydawnictwa Rolling Stonesów. Rodaczki, rodacy, jedziemy dalej z Antyradiem.

0: Już za momencik lokomotywę odpali Tomek Kasprzyk, a Aleksander Ostrowski mówi do usłyszenia. Rodaczki, no i oczywiście rodacy.
1: Mówi dla Państwa Lech Janerka.
2: Hey guys, this is Sharon from Wooden Station.
3: Hey, this is Michael from Queens of the Stone Age and you're listening to Anti-Radio, the best rock station in Poland.
4: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Nadjeżdża. Lokomotywa w Antyradiu. Dołącz do rockowej podróży przez gitarowe riffy, gdzie każda kolejna stacja to okazja do odkrywania najnowszych brzmień oraz powrotów do klasyki. Lokomotywą w sposób brawurowy, bez rozkładu jazdy, ale dbając o niesamowite doznania pasażerów, kieruje codziennie Tomasz Kasprzyk. Z biletem w jedną stronę na niezły odjazd zapraszamy od poniedziałku do piątku o 13:00. Autopromocja. Nie hańbi.
5: Ogłoszenie płatne.
6: Zdarza się, że mamy ochotę zjeść to, co dobrze znamy. Czasem jednak pojawia się chęć na coś nowego. Jeśli właśnie chcesz odkryć nieoczywiste smaki, posłuchaj cyklu Apetyt na nowe, którego partnerem jest Arla Apetina. Nieszablonowe przepisy przedstawia Mateusz Gessler. Posłuchajmy, co proponuje nam dzisiaj.
7: Dzisiaj zaserwujemy talerze kopenhaski z selekcją serów Havarti, Arla Apetina oraz sałatką BLT z chipsami z sera Red Cheddar. Danie to właściwie nie wymaga przygotowania, a odpowiedniego podania. Na talerzyku układamy trzy rodzaje sera Arla Havarti. Creamy, jalapeno i matured. Do tego konfitura morelowa, masło lekko solone oraz kromki rzemieślniczego chleba na zakwasie. Z ugotowanego na miękko jajka odkrajamy górną część skorupki i posypujemy drobno pokrojonym szczepiorkiem. A wszystko podajemy z sałatką BLT z bekonu, sałaty i pomidorów oraz chipsami z sera Red Cheddar. Smacznego!
6: Po więcej kulinarnych inspiracji zapraszamy na stronę apetytnanowegazeta.pl.
5: Ogłoszenie płatne.
8: Reklama.
9: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
10: Roman, słuchaj, nie moja sprawa, ale my to już praktycznie rodzina. Skąd wy wzięliście pieniądze na ten wkład własny dla naszych dzieci? Pracy nie zmieniłeś, na giełdzie nie grasz, na loterii wygrałeś?
11: Wygrałem.
10: Słucham?
11: Z bankiem wygrałem. W sądzie. Kredyt frankowy unieważniony. Votum Consumer Care sprawdziło umowę, przekazało sprawę ekspertom. Sąd przyznał rację, bank oddał nadpłaty. Proste.
10: No to nie ma co kombinować. Muszę się z nimi skontaktować.
12: Masz kredyt w euro, frankach lub dolarach? Aktywny lub spłacony? Sprawdź, czy możesz się od niego uwolnić. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care, spółka ZOO z siedzibą we Wrocławiu.
13: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
14: Wielka wyprzedaż w Media Ekspert. Na przykład Smart TV LG, AI, aż 75 cali, QNET. Intensywne kolory, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4699 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
13: Bo w Media Ekspert taniej masz.
15: Z wakacyjną miłością to nigdy nie wiadomo. Albo skończy się ślubem, albo ostatniego dnia wakacji.
16: A Ekstra Pensja od Lotto będzie z tobą co miesiąc przez 20 lat. Graj w multipensję, by co miesiąc dostawać 25 tysięcy złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
17: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
18: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
17: A co?
19: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
18: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
19: Bo zależy mi na sobie.
18: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
20: Wygrywaj przez całe lato w Cinema City. Popcorn, napoje, bilety i wiele więcej. Każdy zakup przybliża cię do kolejnych kinowych nagród. Zbieraj punkty i wymieniaj je na nagrody. Szczegóły i regulamin na promocinemacity.pl.
0: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
21: Nawet najlepszy zawodnik nie wygra meczu w pojedynkę. Liczy się cały skład. Weekend. Okna, drzwi, bramy.
22: Słyszysz? To crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami.

0: prostu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród. Do wygrania rowery elektryczne, bony wakacyjne i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Po reklamie.
5: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Już prawie 4000 poszkodowanych w aferze Zonda Krypto. Trochę bliżej z Polski do Szwecji. Nowe promy przez Bałtyk. Polacy gotowi płacić więcej za lepszą żywność.
1: Prawda Antyradia.
0: Magdalena Mleczko, zapraszam. Coraz więcej ofiar oszustwa giełdy kryptowalut. Choć o aferze Zonda Krypto zrobiło się ostatnio ciszej, śledztwo wciąż nabiera rozpędu. Do prokuratury regionalnej w Katowicach zgłosiło się blisko 4000 pokrzywdzonych, mówi Michał Binkiewicz z prokuratury.
2: Oto w sposób bieżący każdego dnia podlega zmianie.
0: Nadal nie przesłuchano najważniejszej osoby, czyli prezesa Zonda Krypto Przemysława Krala, który według medialnych doniesień ukrywa się za granicą.
1: Prawda Antyradia.
0: Ruszyło nowe połączenie promowe z Gdańska do Karlshamn w Szwecji. Na trasie pływać będą dwa promy. Każda jednostka będzie mogła przewieźć około 90 ciężarówek.
1: Prawda Antyradia.
0: Ponad 13 milionów złotych kary dla sieci Kaufland. Sąd apelacyjny podtrzymał decyzję Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Postępowanie dotyczyło złego oznakowania kraju pochodzenia owoców i warzyw.
1: Prawda Antyradia.
0: W kwestii jedzenia wolimy bazar niż supermarket. Tak wynika z badania Instytutu Strategii Żywnościowych Grunt. Jednocześnie lokalna żywność jest coraz ciężej dostępna.
3: Według badania Instytutu Grunt 76% Polaków chce kupować żywność bezpośrednio od producentów. Największym zaufaniem w tej kwestii cieszą się targowiska i bazary, najmniejszym dyskonty i supermarkety. Problem w tym, że tych pierwszych jest za mało. Doktor Paulina Sobiesiak-Pęszko.
4: Tylko 23% respondentów ma bazar w odległości 15-minutowego spaceru od domu, czyli po prostu brakuje nam takich miejsc. Aż 77% uważa, że samorządy powinny wspierać dostęp mieszkańców do lokalnie produkowanej żywności.
3: Z badania wynika też, że 80% Polaków jest w stanie zapłacić więcej za zdrową żywność. Magda Poddańczyk, Antyradio.
1: Prawda Antyradia.
0: Pomieszczenia pamiętające Bieruta, żyrandole, pod którymi tańczył Gomułka i marmury, o które opierał się Gierek. Pałac Kultury i Nauki w Warszawie odsłania swoje tajemnice. Do końca lipca można zwiedzić niedostępne zwykle sale i pomieszczenia pałacu. To była Prawda Antyradia.
1: Sponsorem programu są Militaria.pl.
0: Chłodno, od 16 do maksymalnie 24 stopni. Dziś na termometrach najcieplejsze południe kraju. Plażowanie nad morzem tylko dla tych, którzy za upałami nie przepadają. W Kołobrzegu na termometrach 17 stopni, w Jastarni 16. Do tego wiatr będzie przybierał na sile, ale to akurat dobre na kajty.
1: Sponsorem programu były Militaria.pl. Lokomotywa latem w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Kasprzyk.

0: Wyjątkowo, jak bardzo skutecznie wkraczamy do dzisiejszego wydania Lokomotywy w Antyradio w akompaniamencie grupy The Gangways. Przepięknie.
1: Lokomotywa w Antyradio.
0: Wtorek, 7 lipca. Tomasz Kasprzyk, witam w dzisiejszym wydaniu Lokomotywy w Antyradio. Prawie 11 minut po godzinie 13. No i tradycyjnie zapraszam na przejażdżkę, która potrwa do godziny 16. Dziś m.in. słówko o PJ Harvey, która zaprezentowała, już wam wcześniej mówiłem, ale chyba nie rozwinąłem tematu. Nowy singiel, Voyager. Mars Volta powracają. Tak jest. Ktoś pamięta The Mars Volta? Myślę, że tak. Będzie o czym mówić i będzie czego posłuchać. Szczegóły wyjaśnię dzisiaj w programie. A także legendarna angielska supergrupa Asia także zapowiedziała nowy krążek. Więc nie oddalajcie się od Antyradia.
1: Lokomotywa w Antyradiu.
0: A jeżeli chodzi o nagrody, będą.

0: Ileż tam jest przepięknych dźwięków, melodii, ładnej muzyki. Ghost, Square Hammer za nami. A ile jest przepięknych dźwięków i melodii i rockowej muzyki w zespole Rise Against? Niektórzy z was będą mogli się przekonać. Rise Against pojawią się na letniej scenie progresji za kilka dni, 12 lipca. Przede mną kilka podwójnych wyjściówek, które dziś chętnie oddam w wasze ręce. Nie oddalajcie się!
1: This is Jack White.
2: Hello, this is Martin Muffley.
3: Hey, we're Kings of Leon and you're listening to Anti-Radio.
4: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Autopromocja. Nie hańbi.
1: Trwa tydzień z klasyką rocka i The Rolling Stones.
0: Bo klasyki rocka nigdy za wiele. W tym tygodniu w Antyradiu zgarniesz jeszcze więcej legendarnych albumów na winylach i na CD. Mało? Dorzucamy najnowszy krążek The Rolling Stones, Foreign Tongues. Jak zawsze mamy też dla Was bilety na najlepsze rockowe koncerty. W puli m.in. Skunk Anansie, Pete, Marilyn Manson i wiele innych. Antyradio. Najlepszy rock na świecie.
2: Autopromocja. Nie hańbi.
3: Reklama. Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko złoty 49 za 1 kg, aż 62% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za 1 kg, aż 60% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
4: Bo w Media Expert taniej ma.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej.
6: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie ziemniaki wczesne złote 49 za kilogram, a pod udzie lub udos kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 6,49 za kilogram, 4 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest
7: fresh. Ale jesteś zadowolony.
8: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
7: Wow.
8: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
7: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
9: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
10: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewa.
11: Jak okazje, to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
12: Przejdź do Play. Motorola Edge 60 Fusion 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 599 zł. Najniższa cena z 30 dni 1199 zł. Bo w Play płacisz mniej.
13: Play.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki. W super niskich cenach.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Po reklamie.
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Rokomotywa latem w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Kasprzyk.

Tila Fibelgen za nami. Tymczasem przyglądamy się muzycznej karcie kalendarza i dziś swoje urodziny obchodzi pewien brytyjski muzyk, piosenkarz, autor tekstów i aktor Richard Starkey, a właściwie Sir Richard Starkey. Perkusista The Beatles, ale także i okazjonalnie wokalista, jak chociażby w nagraniach Yellow Submarine czy Octopus Garden. Po rozpadzie The Beatles kontynuuje karierę solową. Warto wspomnieć, że założył własny zespół, który nazwał Ringo Starr and the Hill All Stars Band, w którym grali m.in. Howard Jones, Ian Hunter, Peter Frampton czy Greg Lake. Richard Starkey, znany jako Ringo Starr, dziś kończy 86 lat i muzycznie ma się całkiem nieźle.

ładnie o słoneczku śpiewała grupa Rammstein. Słoneczko, oj słoneczko, byle nie za bardzo. No i widzę, że powroty upałów się szykują. Temperatury znów mają wystrzelić. Apogeum podobno 18 lipca. Miejcie się na baczności. Tymczasem zbliża się 14, za chwil kilka Prawda Antyradia. A po 14 będę miał dla was podwójne wejściówki na koncert Rise Against 12 lipca na letniej scenie Progresji w Warszawie.

0: Right now you're listening to Antiradio.
1: Gwiazdy rocka w Antiradiu. Antiradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Promocja Nie hańbi. No dalej, już 16. Nareszcie, sparowane z moją ulubioną parą. Para z głośników, czyli Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Obertyn. Twoje najlepsze połączenie na popołudnie, codziennie od 16. Sparuj swoje urządzenie z antyradiem i puść parę z głośników. Ale czad! Autopromocja. Nie hańbi. Reklama. Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Telewizor Hisense 55 cali, taniej o 300 zł. Teraz za 2599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2899. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 52 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Słyszysz? To Crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz Crasha na Crasha.
2: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
3: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
2: A, no i merci bardzo.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Ty plus coś dla urody równa się codzienna pielęgnacja z Carrefourem. Bo teraz wszystkie kosmetyki marki Nivea w promocji 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 11 lipca.
6: Carrefour w sumie najlepszy jest.
7: Hej, człowieku! Twój pies ma nosa do zdrowego jedzenia. Zapomnij o suchych kulkach. Psi Buffet to świeże jedzenie z naturalnych składników. Wejdź na psibuffet.pl/halo i odbierz 30% zniżki na dwie pierwsze paczki.
8: Barbara, łatwa kasa?
9: Marian, zawsze.
8: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
9: Sprytnie.
8: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
11: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
12: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Arbuz luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko złoty 99 za kilogram. A borówki amerykańskie, cena przed obniżką 13,99. A teraz z kuponem Lidl Plus 7,99 za 250 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
14: Polska podpisała porozumienie w sprawie patriotów. Saper myli się raz. W tym przypadku akcja zakończyła się sukcesem, a chodzi o Wrocław. W tej prawdzie także tenisowy Gorzów.
0: Prawda Antyradia.
14: Magdalena Mleczko, zapraszam. Polska podpisała porozumienie z USA, Niemcami, Holandią oraz Szwecją w sprawie utworzenia w Europie Centrum Serwisowania Pocisków do Systemów Patriot. Poinformował o tym szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz.
0: Prawda Antyradia.
14: Akcja Saperów we Wrocławiu zakończona sukcesem. Kilka tysięcy osób po porannej ewakuacji może wrócić do domów. Przy ulicy Trzemeskiej znaleziono niewybuch. Bartłomiej Bajak, dyrektor Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego.
15: Wyzwanie jest troszkę większe, aczkolwiek bardzo sprawnie przebiegła.
16: Uwaga, tu policja.
17: Wyruszamy, no ale są nerwy, na pewno są nerwy.
18: Więc jestem po prostu ledwo za granicami wyznaczonymi do ewakuacji i też niewielka, ale obawa istnieje.
14: Wrocław ma problem z niewybuchami, bo nie wiadomo, ile ich może być na terenie miasta.
0: Prawda antyradia.
14: Rakiety w dłoń, choć na razie to łopaty. Nowy kompleks kortów tenisowych będzie w Gorzowie. Powstanie na terenach przy Jaskółczej. Prezydent miasta Jacek Wójcicki.
19: To jest dla nas bardzo dobra nowina. Tu, gdzie dzisiaj jest ścierlisko, faktycznie niedługo powstanie piękny kompleks tenisowy. Tak naprawdę odbudowujemy gorzowski tenis, bo ze względów modernizacyjnych Słowianki musieliśmy zlikwidować korty, a dzisiaj tutaj, gdzie wydaje się dzisiaj tak spokojnie, ale naprawdę tutaj będzie centrum gorzowskiego, lubuskiego tenisa.
14: Inwestycja będzie realizowana w ramach programu Tenisowe Orły.
0: Prawda antyradia.
14: Chińskie auta mają branie. Z danych Automoto wynika, że zainteresowanie nimi wzrosło o 132%, porównując rok do roku. Automoto, Adam Simon.
20: To pokazuje, że dla kierowców coraz większe znaczenie ma dziś stosunek cen do wyposażenia oraz dostępność nowych modeli. Rosnąca konkurencja sprawia, że ceny nowych samochodów spadają, a jednocześnie rozwija się rynek aut używanych.
14: Eksperci zaznaczają, że na razie ofert z używanymi Chińczykami jest w Polsce niewiele, ale rynek wtórny zaczyna się rozwijać. A to była prawda antyradia. Przed burzami na południu i silnym wiatrem na północy ostrzega i MGW, i RCB. Grzmieć i intensywnie padać może w województwach śląskim, małopolskim, na Podkarpaciu, Dolnym Śląsku, Opolszczyźnie, w Świętokrzyskiem i na Lubelszczyźnie. Mocno wiać z kolei będzie na całym wybrzeżu.
0: Lokomotywa latem w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Kasprzyk. Sponsorem programu jest

0: Kolejna wiosna. Światła miasta.
1: Lokomotywa w Antyradiu.
0: Myślę, że to nagranie jeszcze jest w zestawieniu listy przebojów Turbotop. Sprawdźcie na antyradio.pl, wchodząc oczywiście w zakładkę Turbotop. 12 minut po 14. Tomasz Kasprzyk, witam w drugiej części dzisiejszego naszego wspólnego spotkania w Lokomotywie w Antyradiu i powracam z informacją, że legenda zapowiedziała się z płytą. Legenda angielska, czyli supergrupa Asia, po latach zapowiedziała swój nowy album. Jak mówią panowie, to pełen energii album z kilkoma elementami progresywnych chwytów, no ale zachowujący przystępne refreny, które od samego początku są znakiem rozpoznawczym naszej muzyki. Zaczęliśmy pracować nad tymi utworami, ponieważ były to jedne z pierwszych pomysłów, które zdawały się łączyć w bardzo organiczny sposób. Zresztą jest też jedno nagranie, które zapowiada ten utwór i mówią panowie o tym, że ten utwór jest dynamiczny i innowacyjny, zdecydowanie jeżeli chodzi o partie perkusyjne, które napędzają kompozycję. Wysokie partie gitarowe nadają jej dynamikę. Wokal oczywiście jest dominujący, to wiadomo, a partie klawiszowe trzymają tak zwaną ścianę dźwięków. To jest utwór pełen optymizmu, głównie o patrzeniu w przyszłość i podróżowaniu w stronę światła. Utwór już jest, płyta zatytułowana Indigo, podobno ukaże się 6 listopada. Asia, Heat of the Moment, taki mieli hit sprzed lat, z pewnością pamiętacie. Mam nadzieję, jak zaprezentują się w nowej odsłonie.
1: Lokomotywa w Antyradiu.
0: 13 minut po 14, za chwil kilka będzie szansa, żeby zdobyć podwójne wejściówki na koncert zespołu Rise Against 12 lipca na letniej scenie Progresji.

0: przepięknie się zrobiło. Robert Plant, B-Lock. Teraz czas na zaproszenia. Rise Against. Kto chciałby wybrać się na koncert na letnią scenę progresji 12 lipca? Jeżeli macie taką ochotę, dajcie znać. kasprol@antyradio.pl. W temacie maila proszę wpisać progresja, a ja się całą resztą zajmę. Czekam. kasprol@antyradio.pl.
1: Greetings, all Earthlings. My name is Vil Lavolo, a.k.a. VV.
2: Heads Slash.
3: Hi, this is Joe Bonamassa, and you're listening to Anti-Radio.
4: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
5: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Autopromocja. Nie hańbi. Są rzeczy, których nie warto zmieniać. Dobra muzyka jest jedną z nich. Jeśli kochasz mocne riffy, wielkie rockowe przeboje i prawdziwe gitarowe granie, jesteś we właściwym miejscu. Czekają na ciebie niezapomniane emocje, spotkania z artystami i konkursy, które otwierają drzwi do świata największych rockowych wydarzeń. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Hej, zwrotomocni!
2: To my. Wszystkie opakowania ze znakiem kaucji. Zwracacie nas bez paragonu. Puste i niezgniecione.
3: Nie trzeba nas myć!
4: Ale etykieta musi być.
2: Zwrotomocni. Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
5: Bo w Media Ekspert taniej ma. O tak, taniej ma.
6: Wielka wyprzedaż w Media Ekspert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
5: Bo w Media Ekspert taniej masz.
7: Alice Cooper, Johnny Depp, Joe Perry. Czyli spektakularna supergrupa Hollywood Vampires wystąpi 10 września w Atlas Arenie w Łodzi. Bilety w sprzedaży na eventim.pl. Poleca Antyradio.
8: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
9: Nissan Qashqai z napędem e-Power. Rewolucyjna hybryda, w której zakochasz się od pierwszego jeżdżenia. Pozwól mu się porwać na jazdę próbną i spędź z nim kolejnych 1000 kilometrów bez tankowania. Nissan Qashqai.
10: Wakacyjny rowerowy zjazd cenowy w SkiTeam. Tylko teraz wybrane rowery kupisz z rabatem nawet do 35%. Złap swój rower i wykorzystaj lato na maksa. Odwiedź salony SkiTeam lub kup online. SkiTeam.
11: Wielka wyprzedaż w Media Ekspert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki. W super niskich cenach.
5: Bo w Media Ekspert dalej masz.
0: Po reklamie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Rokomotywa latem w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Kasprzyk.

Into the Great Wide Open, Tom Petty and the Heartbreakers za nami, a przed nami Big Tits, ale ze wskazaniem na pana Krzysztofa. Krzysztof Skiba, muzyk, autor tekstów, satyryk i publicysta, który zresztą wraz z Jackiem Jędrzejakiem założył Big Tits przed laty. Dziś ma urodziny. Najlepszego kolego!

0: Lou Trisha, My Reflection i Sister of Mercy na zamknięcie drugiej części naszego dzisiejszego wspólnego spotkania w Rokomotywie w Antyradiu, bo nieuchronnie zbliża się godzina 15. O 15 rzeczy ważne, by nie powiedzieć najważniejsze, czyli oczywiście prawda Antyradia, a po 15 będę nagradzał. Zajrzę do mojego prywatnego listonosza kasprol@antyradio.pl i sprawdzę, czy są chętni na koncert Rhymes Against.
1: Joshua Homme from Queens of the Stone Age.
2: Hey, this is Jerry Cantrell from Alice in Chains.
3: Hi, this is Nate Mendel from Foo Fighters and you are listening to Antyradio.
4: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rock na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Gdyby energia miała twarz, wyglądałaby właśnie tak. Gdyby rok miał akt urodzenia, jego podpis widniałby na pierwszej stronie. Czas próbuje go dogonić, ale od kilku dekad przegrywa ten wyścig. Mick Jagger w tym tygodniu w Antyradiu.
5: Czy mógłbyś określić Stonesów jednym słowem?
6: Mili i utalentowani kolesie.
4: Posłuchaj wyjątkowego wywiadu z żywą legendą rocka. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi.
7: Reklama. Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
8: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 8 lipca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych past do zębów Elmex i konserw rybnych Gral. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
9: Zastanawiasz się, jak powstają dania o zniewalającym smaku? Skąd czerpać pomysły na nieoczywiste połączenia składników? I jak je przygotować, aby zachwycały świeżością? Ty pytasz, my odpowiadamy. Zapraszamy na cykl Apetyt na nowe, w którym Mateusz Gessler prezentuje pomysły na inspirujące dania. Daj się kulinarnie zaintrygować i słuchaj od poniedziałku do piątku przed 13.
10: Zapraszam serdecznie, Mateusz Gessler.
9: Partnerem cyklu jest Arla Apetina.
11: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad 1 000 000 opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
12: Znowu muszę się zająć windykacją.
13: To coś z indykiem?
12: Nie wiesz, co to jest windykacja? Przecież masz firmę.
13: No co ty? Jasne, że wiem. Tylko korzystam z nowej oferty BIG dla firm i mogę zapomnieć o windykacji.
14: Z bezpieczną fakturą BIG masz narzędzia, by mobilizować klientów do płacenia na czas. W imieniu twojej firmy BIG będzie przypominać twoim klientom o niezapłaconych fakturach. Zapomnij o windykacji. Zapamiętaj. BIG.pl.
15: Ale duża.
16: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
15: To co?
16: To do Media Expert.
17: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
15: Ach, ta drżąca powieka.
18: I ten nocny skurczełydek.
15: Biorę magnez i nie czuję efektu.
19: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
20: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. A! I jeszcze coś! Do końca sierpnia masz dostawę przez paczkomat za 0 zł przy zamówieniach od 49 zł. How good is that? Sprawdź zakupy w apce InPost.
21: Słyszysz? To crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel crash.
0: Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz krasza na krasza.
21: Marian?
22: Mm?
21: Ty to lubisz taniej kupić, nie?
22: Oj, lubię, lubię, Barbara. Mm-hmm. A co?
21: A bo w Media Expert jest wielka wyprzedaż.
22: O, i to lubię najbardziej.
23: Ale jesteś zadowolony.
24: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
23: Wow!
24: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
23: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
25: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
26: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
4: Po reklamie. Antyradio. Gramy najlepszy rok.

0: pogody już nie wisi w powietrzu, ale jest. Jak wyjdzie słońce, to można się wybrać na letnie spacery miejskie. Można już składać wnioski o wypłatę 300+.
1: Prawda Antyradia.
0: Magdalena Mleczko, zapraszam. Załamanie pogody staje się faktem. Najbliższe godziny przyniosą w Polsce bardzo niebezpieczną aurę. Zagrożą nam zarówno gwałtowne burze, jak i silne wichury, zwłaszcza na północy kraju. Porywy wiatru mogą przekroczyć ponad 100 km na godzinę. Opublikowany został alert RCB, alarmy wydało także IMGW. Te najwyższego stopnia obejmują województwo pomorskie i powiaty pucki oraz nowodworski. IMGW, Agnieszka Prasek.
2: Najbliższe godziny to dość silny i porwisty wiatr na północy, wschodzie i centrum kraju. Tutaj na wybrzeżu wiatr do 120 km na godzinę. Niewykluczone, że te wartości będą jeszcze wyższe. Sztorm na Bałtyku 10-11 w skali Beauforta, natomiast na południu burze z gradem i intensywnym opadem deszczu.
0: Szczególnie zagrożona ze względu na wichury jest Mierzeja Wiślana, Zatoka Gdańska i okolice Helu.
1: Prawda Antyradia.
0: Ciekawa propozycja, choć niekoniecznie w deszczu. Cykl letnich spacerów miejskich. Chodzi o to, by odkryć historię, architekturę, sztukę i niematerialne dziedzictwo Katowic oraz innych miast województwa śląskiego.
3: Zaplanowano 4 tematyczne cykle, w ramach których odbędzie się 17 spacerów. Instytut Korfantego, Agnieszka Maliszczak-Hanzel.
4: To propozycja dla miłośników historii, kultury, sztuki i tych, którzy po prostu lubią poznawać nowe miejsca. Spacery są bezpłatne, a na wybrane obowiązują zapisy.
3: Będzie na przykład rowerowo-piesza wycieczka śladami nieznanych gliwiczanek albo spacer śladami najgłośniejszych przedwojennych spraw kryminalnych. W mrocznych zakamarkach Katowic spotkacie oszusta z parafii i mordercę amanta. Paulina Kozioł, Antyradio.
1: Prawda Antyradia.
0: 300 zł do wzięcia. Ruszył nabór wniosków o wypłatę pieniędzy na wyprawkę szkolną. ZUS przypomina, że mogą je składać rodzice albo opiekunowie uczniów do 20 roku życia. ZUS, Beata Kopczyńska.
5: Warto sprawdzić, czy we wniosku poprawne są PESEL dziecka, nazwa i adres szkoły oraz numer konta, bo ZUS będzie wypłacał świadczenie wyłącznie na wskazany we wniosku rachunek bankowy.
0: Wnioski można składać tylko elektronicznie do końca listopada.
6: Pełna kultura, Joanna Obuchowska. Zapraszam. Open Air 2026 przeszedł do historii. Na festiwalu zagrali m.in. Nick Cave czy The Cure. Organizatorzy już ogłosili, kiedy odbędzie się kolejna edycja. Od 30 czerwca do 3 lipca 2027 roku. Tradycyjnie na lotnisku Gdynia-Kosakowo. Don't Look Back in Anger doczekał się zwiastuna.
7: I just don't see myself on stage with Liam. I just don't see it.
6: Film pokaże kulisy powrotu zespołu Oasis, ponownego spotkania braci po latach i przygotowań do trasy Live 25. Do kin trafi 11 września. Będzie też na platformie Disney Plus w tym roku, ale dokładna data nie jest jeszcze znana.
8: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
0: Brzmi i leje w Katowicach. Jak już wiecie z prawdy, najbliższe godziny to także dość silny wiatr, zwłaszcza na północy kraju. Porywy jego mogą sięgać ponad 100 km na godzinę. Alerty najwyższego trzeciego stopnia obejmują województwo pomorskie i powiaty pucki oraz nowodworski.
8: Sponsorem prognozy pogody był dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.

0: Marilyn Manson, Exit Wound.
1: Lokomotywa w Antyradiu.
0: Wchodzi ten numer, no bez dwóch zdań, wchodzi. 13 minut po 15, Tomasz Kasprzyk, witam w trzeciej odsłonie naszego dzisiejszego spotkania w Lokomotywie w Antyradiu. Informuję, że Mars Volta zapowiadają premierę nowego albumu koncertowego. To będzie naprawdę nie lada gratka. Będzie to pierwszy oficjalny krążek koncertowy zespołu od czasu płyty z 2005 roku. Nieźle, 21 lat. Ależ ten czas leci. W 2005 był ostatni krążek. No i teraz, jeżeli wydany zostanie, oczywiście w tym roku. Ale wszystko wskazuje na to, że tak, bo wydawnictwo ukaże się cyfrowo 4 września, a fizyczna wersja trafi do sprzedaży podobno 16 października. Nowe Mars Volta.
1: Lokomotywa w Antyradiu.

0: chętnych na koncert Rise Against nie brakowało. Sprawdźcie swoje skrzynki mailowe. Gabrysia, jak dobrze pamiętam, napisała, że bardzo jej zależy na dwóch biletach na Rise Against, bo wraz z narzeczonym wybrali ich piosenkę na pierwszy taniec. Proszę bardzo, to dopiero będzie musiało być wesele, albo było. Cudnie. No, to idźcie, bo już podwójne zaproszenie do ciebie między innymi poleciało, ale być może także do kogoś z was. Wejdźcie w swoje skrzynki mailowe i sprawdźcie, czy macie ode mnie zwrotkę. Rise Against na letniej scenie Progresji 12 lipca.
1: Cześć, tu Janusz Panasewicz, Lady Punk.
2: What's up, Poland? This is Brad from Linkin Park.
3: Siemanko, tutaj Lica, słuchacie Antyradia.
4: Gwiazdy rocka w Antyradiu.
5: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
6: Autopromocja. Nie hańbi.
7: Trwa tydzień z klasyką rocka i The Rolling Stones. Bo klasyki rocka nigdy za wiele. W tym tygodniu w Antyradiu zgarniesz jeszcze więcej legendarnych albumów na winylach i na CD. Mało? Dorzucamy najnowszy krążek The Rolling Stones, Foreign Tongues. Jak zawsze mamy też dla was bilety na najlepsze rockowe koncerty. W puli m.in. Skunk Anansie, Pete, Marilyn Manson i wiele innych. Antyradio. Najlepszy rock na świecie.
8: No dalej, już 16. Nareszcie, sparowane z moją ulubioną parą.
9: Para z głośników, czyli Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Oberty. Twoje najlepsze połączenie na popołudnie, codziennie od 16. Sparuj swoje urządzenie z Antyradiem i puść parę z głośników. Ale czad!
6: Autopromocja. Nie hańbi.
10: Reklama. Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
11: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
12: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
13: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow, 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
14: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
15: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
16: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
17: Ale duża.
18: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
17: To co?
18: To do Media Expert.
19: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedne 1799 z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
20: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
21: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
20: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
19: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
20: Bo w Media Expert taniej masz.
22: Beth Hart powraca do Polski tylko na jeden koncert.
0: już 14 lipca o godzinie 20 na Torwarze w Warszawie. Jedyna i niepowtarzalna Beth Hart. Ostatnie bilety na Eventim, e-bilet, biletyna. Media Patroni, Antyradio i Wirtualna Polska. Kup bilet już teraz i bądź częścią tego niezwykłego wydarzenia. Do zobaczenia na koncercie Beth Hart.
17: Castorama.
22: Teoria
17: i praktyka.
22: W teorii wykańczenie mieszkania, może wykończyć.
17: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Już od środy w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, panele, podłogi, drewniane podkłady i listwy. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 8 do 13 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
23: 18, 47, 12.
24: Co liczysz?
23: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
24: To ja też chcę. 24, 39.
25: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
26: Po reklamie.
27: Gwiazdy rocka w Antyradiu. AC/DC.

Ależ to radosny numer i tę radość niesie od lat Kaiser Chiefs z nagraniem Ruby, Ruby, Ruby. Tymczasem w 2006 roku, 7 lipca, odszedł Syd Barrett. Miał 60 lat. Właściwie Roger Keith Barrett, wokalista i gitarzysta, współzałożyciel zespołu Pink Floyd. Co ważne, z zespołem nagrał tylko jedną płytę, po czym z powodu kłopotów ze zdrowiem psychicznym niestety opuścił grupę Pink Floyd. Syd Barrett miał 60 lat. No ale co ważne, bo być może jeszcze nie wszyscy wiedzą, to jemu właśnie dedykowana jest między innymi ta piosenka, która już w tle. Wish You Were Here. A w związku z tą datą Pink Floyd ma pewne niespodzianki dla fanów. I o tym jutro opowiem.

0: Tak słuchałem tego nagrania razem z wami i przypomniałem się Akademia Policyjna. Czy czasem to nie jest kult tej właśnie błękitnej ostrygi z Akademii Policyjnej?
1: Tak, to dokładnie.
2: Ja chyba, nie wiem, o czym mówicie.
1: Sekta błękitnej ostrygi.
0: Bardzo fajny klub. Dla harlejowców. Błękitna ostryga.
1: Specyficznie ubranych. Byłem kiedyś tam z kolegą. A, no nieważne. Stary dzień.
0: Ale tańczyłeś z tym kolegą
1: też? No pewnie,
0: też?
1: Że tak.
0: Wolny, jasne. Czy szybki? Wolny.
1: Trochę wolny, trochę szybki.
0: To raczej wolny. A u was? Dzisiaj wolno,
2: a
0: szybko?
2: U nas nie, u nas się będzie szybko. U nas są i goście, i wywiad z Żegerem, i konkurs, i newsów cała moc.
1: Dokładnie.
0: Weź to ogarnij teraz. Jak się za to złapać, no?
1: Jakoś spróbujemy, jak nie z tej strony, to z tamtej. Jak nie kijem, go to pałą.
2: Jak za ostrygę, z czułością.
0: A, widzisz, no to ode mnie to wszystko. Skoro o ostrygach mowa, no to ja znikam. Ale wracam jutro, jak zwykle, po 13. Do miłego, bye bye.

0: Nova.
1: Hello, everyone. My name is Tobias, and I am from the band Ghost.
0: Hey, it's Paul Stanley here, and this is Ante Radio, and I love Poland.
2: Gwiazdy rocka w Ante Radio. Ante Radio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi.
3: No dalej, już 16. Nareszcie, sparowane z moją ulubioną parą.
2: Para z głośników, czyli Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Obertyn. Twoje najlepsze połączenie na popołudnie, codziennie od 16. Sparuj swoje urządzenie z antyradiem i puść parę z głośników. Ale czad!
4: Zamiast leżenia krzyżem i leżenia odłogiem, zamiast rerania na roratach i spotkania czarnych charakterów na czarnej mszy, rokolekcje w Antyradiu. Od nowa w ciekawostkach o twórcach roka, świadectwa zza kulis i suma zdarzeń. Na rokolekcje w piątki po 22 zaprasza Leszek Gnoiński.
2: Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
5: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Lodówka Beko 186 cm. Taniej o 500 zł. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Jak wyprzedaż, to w euro.
7: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Olej rzepakowy kujawski 1 litr 5,99 za sztukę. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. A wszystkie wędzone łososie Marinero. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Do tego wszystkie kawy ziarniste i mielone Café d'Or. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Biedronka.
8: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
9: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
11: Ty plus plany obiadowe równa się sycąca promka. Schab wieprzowy 46% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 8 lipca. Cena przed obniżką 16,95.
12: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki i wyjedź nową Dacią na wakacje. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
13: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
14: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać!
13: Od poniedziałku do środy masło ekstra łaciate 2,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra, 6 na osobę, a woda źródlana Żywiec Zdrój 8,94 za 6 1,5 litrowych butelek. Kaufland.
15: Wygrywaj przez całe lato w Cinema City. Popcorn, napoje, bilety i wiele więcej. Każdy zakup przybliża Cię do kolejnych kinowych nagród. Zbieraj punkty i wymieniaj je na nagrody. Szczegóły i regulamin na promocinemacity.pl.
16: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
17: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
18: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
17: Pieskie życie ma smak!
18: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
19: Dzisiejsze triumf ataku w Biedronce. Tylko dzisiaj na czele ataku kiełbasa myśliwska, kraina wędli.

0: 30 gramów, 4,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. A akcje kończą napój gazowany Coca-Cola lub Coca-Cola 0 500 ml. 3,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. Biedronka!
1: Po reklamie.
2: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Green Day. Bon Jovi.

0: Gwiazdy Rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
1: Ratownik i lekarz pobici w szpitalu w Suwałkach, w tej prawdzie też mundial. Dziś poznamy ostatnich ćwierćfinalistów i Barbórka latem to w Tarnowskich Górach na Śląsku.
0: Prawda Antyradia.
1: Magdalena Mleczko, zapraszam. Agresywny pacjent zaatakował personel w szpitalu wojewódzkim w Suwałkach. Poszkodowani zostali ratownik medyczny i lekarz, podkomisarz Karol Górski z policji w Suwałkach.
2: W trakcie udzielania świadczeń zdrowotnych zaatakował ratownika medycznego. Obrażeń ciała niezagrażających życiu doznał również lekarz, który podjął próbę udzielenia pomocy zaatakowanemu ratownikowi.
1: Grozi za to do 3 lat więzienia. Agresywny mężczyzna został obezwładniony. Nadal jest pod opieką lekarzy.
0: Prawda Antyradia.
1: Zasłaniają zabytkowe kamienice albo po prostu rażą kiczem. W Katowicach reklamy coraz częściej dominują nad miejską przestrzenią, stąd apel mieszkańców do władz o przyjęcie uchwały krajobrazowej. Takie przepisy obowiązują już m.in. w Krakowie, Gdańsku i od niedawna w Zakopanem. Prezydent Katowic Marcin Krupa przekonuje jednak, że miastom zabytkowym i turystycznym łatwiej zakazać reklam, a w przypadku Katowic jest to trudniejsze.
3: Niestety te przepisy prawa są tak słabe, że w wielu miastach w naszym kraju tego typu uchwały rad miasta czy rad gminy zostały uchylane.
1: Prezydent Katowic obiecuje jednak, że opracowywany właśnie plan ogólny miasta pozwoli wprowadzić lokalne ograniczenia dotyczące reklam.
0: Prawda Antyradia.
1: Dziś poznamy wszystkich ćwierćfinalistów piłkarskiego mundialu. Do grona 8 najlepszych drużyn turnieju dołączą wieczorem 2 ostatnie zespoły. Pierwsze spotkanie o 18, kolejne o 22. Jutro na mundialu dzień wolny. Ćwierćfinały ruszają w czwartek.
0: Prawda Antyradia.
1: Barbórka latem, tak, ale tylko w Tarnowskich Górach. To letnie wydarzenie nawiązuje do lipcowych Bergfestów, które organizowano już pod koniec XVIII wieku. Jest też inny ważny powód, miasto Mariusz Jarząbek.
4: Bulla papieska potwierdziła rejestrację bractwa Przenajświętszej Barbary. Jesteśmy pierwszym miejscem, gdzie oficjalnie Rzym uznał to bractwo i dzięki temu możemy uznać, że to jest moment, kiedy Święta Barbara staje się patronką górników. W związku z tym Barbórka tak naprawdę wywodzi się z Tarnowskich Gór.
1: Wydarzenie od 10 do 12 lipca. Sporo chmur i opadów deszczu oraz silny wiatr. Takie pogodowe atrakcje dziś praktycznie w całym kraju. Ten pogodowy roller coaster funduje nam układ niskiego ciśnienia Bernadette z nad Skandynawii. Od jutra pogoda zacznie się stopniowo poprawiać, temperatura będzie wzrastać.
0: Para z głośników na gorąco w Antyradiu. Program prowadzą Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Obertyn.
5: Dzień dobry.
6: Kłaniamy się nisko, buongiorno, cześć i czołem. Sandra Hajduk-Popińska.
5: Tomasz Ambroż Obertyn.
6: Green Day, Boulevard of Broken Dreams.

0: wyrymowane dźwięki od Jacka White'a. Na początek pary z głośników Dollar Bill'a. Witają się z wami Tomek Abroży-Obertyn.
1: Który, tak, dzień dobry, kłaniam się nisko. I Sandra Hajduk-Popińska. Jesteśmy z wami, para z głośników. Dzisiaj jeszcze do godziny 20 będzie cały wór atrakcji. Będziecie mogli poczuć m.in. moc łaski wybaczenia.
0: O proszę, będzie też naszym gościem pan Kupczyk Grzegorz, którego znacie doskonale, który to przyjdzie do nas opowiedzieć o swoim nowym numerze.
1: Sprawdzimy, czy youtuberzy ratują ludzkie życia.
0: I zajrzymy na mundial.
1: Będzie też jedyny w swoim rodzaju kalambur dźwiękowy, dzięki któremu można zgarnąć bombastyczne pożycie na wieczór, czyli po prostu udany...
0: Bombastic, no,
1: yes.
0: Fantastic.
1: Dokładnie, wszystko się zgadza. Także kalambur pojawi się na pewno, będzie również blok z wielkiej płyty i wiele, wiele innych atrakcji.
0: A teraz... I rozmowa z Mickiem Jaggerem, ciąg dalszy.
1: No właśnie, Derek and the Dominos już teraz, czyli klasyk nad klasykami, trwa tydzień z klasyką rocka w Antyradio.

0: Dobrze jest sobie przypomnieć czasami starego, dobrego Cockera, prawda?
1: Tak, oczywiście, jasne. Pewnie, że tak. I to w piosence Beatlesów, co nawiasem mówiąc nie jest prosto zrobić znaczy nikomu się to nie udało, oprócz Cockera, żeby z piosenki Beatlesów, które wszystkie są arcydziełem, utworzyć coś genialnego. Kochani, za chwilę Skorpionsi między innymi, a teraz czas na kalambur, na zagadkę, na łamigłówkę dźwiękową. Dzisiaj w konkursie ostatnim będą pierwszymi. W kalamburze ukryta jest nazwa zespołu, który zagra na koniec parę z głośników. Jeśli uda wam się rozszyfrować kalambur, wtedy od razu dzwonicie 321-321-600, a do wygrania jest co?
0: Merch!
1: Tak, bidon, ale też przede wszystkim stosunkowo udane pożycie na wieczór. To co, gotowi? Jedziemy z zagadką. Dawaj.

0: Mam nowy zajebisty film. Śmierć w Wenecji.
1: Metal mobi, tylko debil. Chciałby nim przejechać się.
2: No i o co?
3: No dzwonimy. 321-321-600. My czekamy na wasze telefony, a w nagrodę mamy bidon i gwarancję dobrych stosunków.
2: Tak, ale na wszelki wypadek jeszcze raz puścimy wam kalambor, w którym ukryta jest nazwa zespołu, który zagra na koniec parę z głośników. Uwaga!
1: Wrosto z Polski, Lewandowski, orzeł polski.
0: Mam nowy zajebisty film. Śmierć w Wenecji.
1: Metal mobi, tylko debil. Chciałby nim przejechać się.
2: 321-321-600, dzwoń ta.
4: Hi, I'm Geddy Lee of Rush.
5: Alex Lifeson also of Rush.
6: Hi, this is Steph from Placebo.
7: Hey, what's up everybody? This is Joel Madden from the band Good Charlotte and you are listening to Anti-Radio.
8: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Autopromocja. Nie hańbi. Są rzeczy, których nie warto zmieniać. Dobra muzyka jest jedną z nich. Jeśli kochasz mocne riffy, wielkie rockowe przeboje i prawdziwe gitarowe granie, jesteś we właściwym miejscu. Czekają na ciebie niezapomniane emocje, spotkania z artystami i konkursy, które otwierają drzwi do świata największych rockowych wydarzeń. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days.
2: Teraz sucha karma Pedigree już od 69,99 za 12 kg. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 94,99. Allegro Days do 13 lipca.
3: Kto zwalcza ból?
4: Voltaren!
3: Kto?
4: Voltaren!
5: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
7: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
8: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
7: A co?
9: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
8: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
9: Bo zależy mi na sobie.
8: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
10: Już dziś w KFC czeka na ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
11: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz tylko złoty 49 za 1 kg, aż 62% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za 1 kg, aż 60% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
12: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
13: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
14: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
15: Ale duża.
16: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
15: To co?
16: To do MediaExpert.
17: Wielka wyprzedaż w MediaExpert. Na przykład Google TV Sharp, aż 70 cali, kinowe wrażenia. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2599 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 600 zł.
18: Murawa ma jeden kolor. Dobrze, że Weekend ma ich ponad 250. Weekend. Okna, drzwi, bramy.
19: Wielka wyprzedaż w MediaExpert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki. W super niskich cenach.
20: Bo w MediaExpert taniej masz.
0: Po reklamie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Para z głośników na gorąco w Antyradiu. Program prowadzą Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Obertyn.

0: pierwszy, no i od razu największy przebój, pierwszy singiel i od razu największy przebój The Killer. Kto by pomyślał, że piosenka zrodzona nomen omen ze zdrady, bo to o zdradę dziewczyny wokalisty tego zespołu chodziło, może stać się takim wielkim hitem.
1: A my teraz sprytnie przenosimy się do świata mundialu. Nie wiem, czy Tomek wiedziałeś, że Donald Trump jest pasjonatem piłki nożnej. Trump przyznał, że osobiście rozmawiał z szefem FIFA Giannim Infantino w sprawie tej osławionej czerwonej kartki dla zawodnika drużyny USA. No i po tej interwencji, wyobraź sobie, FIFA zawiesiła wykonanie kary i napastnik drużyny Stanów Zjednoczonych mógł zagrać przeciwko Belgii, chociaż ta decyzja wywołała falę krytyki i oskarżeń o polityczne naciski.
0: No tak, sam Trump przekonuje, że nikomu niczego nie nakazywał, a jedynie poprosił o ponowne rozpatrzenie sprawy.
1: Jak już dzisiaj wiemy, nie za wiele to dało i tak sobie myślę, że to chyba pierwszy raz, gdy hasło America First zakończyło się na 1/8 finału.
2: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
1: Ale kto by się tam przejmował? Oni mają jeszcze futbol amerykański przecież, nie?
0: Dokładnie. Mogą sobie tę piłkę łapać rękoma i niech tam mają. Kiss, I was made for loving you.

0: doskonały oksymoron, który oddawał sytuację, w której znaleźli się panowie z Deep Purple, kiedy znów się spotkali w nowym składzie. Deep Purple, Perfect Strangers przed chwilą w parze z głośników, za chwilę natomiast Prawda Antyradia i nie tylko.
1: Tak, między innymi dawno niesłyszani w Antyradiu Depres, a my wam zagramy również kolejną część rozmowy z Mickiem Jaggerem, rozmowy, którą przeprowadziła niejaka redaktor Hajduk Popińska.
0: Znana skądinąd, tak?
1: Tak.
0: Jako jedyna w Polsce dziennikarka muzyczna miała ten zaszczyt.
1: Tak, i będzie to kolejny nasz kolega, bo ja tylko przypomnę, że Deep Purple to również nasi ziomkowie byli w naszym studio w Antyradio.
0: Same gwiazdy, jeśli gwiazdy, to Antyradio, także bądźcie z nami koniecznie.
2: Hey, it's Chad Smith from Red Hot Chili Peppers.
3: Cześć, z tej strony Drag Hunter.
4: Hi, Bruce Dickinson here. You're listening to Antyradio.
5: Gwiazdy rocka w Antyradio. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama.
1: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Telewizor Hisense 55 cali, taniej o 300 zł. Teraz za 2599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2899. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 52 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
3: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
2: O, pieskie życie ma smak!
3: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
4: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
5: Hej, zwrotomocni!
6: Zwracamy się do Was. Butelka plastikowa,
7: szklana
6: i puszka. Odnieście nas do sklepu lub automatu.
8: Zrobią z nas nowe opakowania.
9: Nie potrzebujecie paragonu, żeby nas zwrócić.
6: Zwrotomocni. Odbierajcie kaucje, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
10: Ale duża.
11: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
10: To co?
11: To do Media Expert.
12: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
13: Hej, człowieku! Twój pies ma nosa do zdrowego jedzenia. Zapomnij o suchych kulkach. Psi Bufet to świeże jedzenie z naturalnych składników. Wejdź na psibufet.pl/halo i odbierz 30% zniżki na dwie pierwsze paczki.
14: Barbara, łatwa kasa?
10: Marian, zawsze.
14: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
10: Sprytnie.
14: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
15: Jak okazje, to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
16: Przejdź do Play. Xiaomi Redmi Note 15 Pro plus 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 899 zł. Najniższa cena z 30 dni 1799 zł. Bo w Play płacisz mniej.
17: Play.
18: Dzisiejsze triof ataku w Biedronce. Tylko dzisiaj na czele ataku kiełbasa myśliwska Kraina Wędlin Select 270 gramów. 8,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch z kartą Moja Biedronka. Limit 6 sztuk na kartę. Pod bramką orzeszki ziemne w chrupiącej skorupce Bacador 240 gramów. 4,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. A akcję kończą napój gazowany Coca-Cola lub Coca-Cola 0,500 ml. 3,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. Biedronka!
0: Po reklamie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
19: Od jutra inspekcja pracy zyska nowe prawa. Odszkodowania po powodzi. Prezes Łukik sprawdził ubezpieczycieli. Na koniec wojny jednorożców w plenerze w Bydgoszczy.
0: Prawda Antyradia.
19: Magdalena Mleczko, zapraszam. Kontrolerzy Państwowej Inspekcji Pracy wkraczają do akcji. Jutro wchodzi w życie reforma, która pozwoli przekształcać śmieciówki w umowy o pracę. Skala tych kontroli może być znacząca. Jak duża? Dokładnie nie wiadomo. Wiadomo natomiast, że 1,5 miliona ludzi pracuje w oparciu o umowy cywilnoprawne.
0: Prawda Antyradia.
19: Niemal 1 120 000 obcokrajowców pracowało pod koniec stycznia w Polsce. Jak podał GUS, to o 7% więcej niż rok wcześniej. Najwięcej było obywateli Ukrainy, niemal 760 000 osób.
0: Prawda Antyradia.
19: Większość odszkodowań po powodzi z 2024 roku była wypłacana sprawnie. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów sprawdził pod tym kątem firmy ubezpieczeniowe.
7: Z analizy urzędu wynika, że w większości przypadków likwidacja szkód przebiegła sprawnie i po myśli poszkodowanych. Prezes UOKiK Tomasz Chrustny.
17: Odmowy wypłaty odszkodowania były nieliczne. Spowodowane były przede wszystkim wyłączeniami odpowiedzialności zakładów ubezpieczeń wynikającymi z ogólnych warunków umowy lub brakiem ochrony ubezpieczeniowej z powodu okresu karencji. Na uwagę zasługuje jednak niska liczba reklamacji. Konsumenci złożyli je w zaledwie 3,5% przypadków.
7: Przez powódź poszkodowanych zostało 230 tysięcy osób, z czego blisko 5 tysięcy musiało być ewakuowanych ze swoich domów. Paulina Kozioł, Antyradio.
0: Prawda Antyradia.
19: Koc, leżak, ekran pod gołym niebem. Rusza plenerowe kino przy Miejskim Centrum Kultury w Bydgoszczy. Kuba Ignasiak.
20: Odpalamy w tym roku kino plenerowe na naszym parkingu. Mamy nadzieję, że pogoda będzie dopisywała. Będzie dość klasycznie, ale nie zabraknie też nowości. Startujemy 10 lipca i tam Cinema Paradiso Giuseppe Tornatore z 1988 roku. 24 lipca animocje zaprezentują nam Wojny Jednorożców, które wcale nie są tak ładne, jak się nazywają.
19: Bezpłatne seanse będą odbywać się na parkingu MCK w Bydgoszczy przez całe wakacje. A to była Prawda Antyradia. Silny wiatr znów daje się we znaki na Pomorzu, w powiatach puckim i nowodworskim. Wprowadzono czerwony alert. Sytuacja dotyczy w szczególności Półwyspu Helskiego oraz Mierzei Wiślanej, gdzie załamaniu pogody towarzyszyć będą wysokie fale oraz silne, przelotne opady deszczu.
0: Para z głośników na gorąco w Antyradiu. Program prowadzą Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Obertyn. Sponsorem programu jest producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny. Hey!

0: It's a ritual.
1: Para z głośników w Antyradiu.
2: Absolutna petarda, The Warning, Ritual w parze z głośników, 9 minut po godzinie 17. Jedziemy z wami dokądkolwiek zmierzacie. No a w Antyradiu trwa i trwa mać tydzień z klasyką rocka oraz z The Rolling Stones. W piątek premiera płyty Foreign Tongues. No i tylko u nas, tylko w parze z głośników w Antyradiu, ekskluzywny wywiad, który Sandra Hajduk-Popińska przeprowadziła z jego wysokością Mickiem Jaggerem. Tym razem będzie o roli fatum czy przypadku.
3: A czy zastanawiałeś się kiedyś, co mogłoby się wydarzyć, gdybyś nie spotkał wtedy, lata temu, Keitha Richardsa na dworcu w Dartford?
2: Może spotkalibyśmy się na innym dworcu, trudno powiedzieć. Może byłbym historykiem.
3: A może zostałbyś baletmistrzem? Wiem, że kochasz tę formę sztuki.
2: O nie, nie, nie. To taka ciężka praca. Trenujesz tyle godzin. Nawet jak dostaniesz angaż, i tak musisz trenować nieustannie. Masz wieczne kontuzje i mało zarabiasz.
3: No, ale bycie gwiazdą rocka to też bywa męczące zajęcie.
2: O, w porównaniu do baletu jest prostsze. Odbiorcy muzyki popularnej nie są tak wymagający. Nie obchodzi ich, gdy nie trafisz w dźwięk. W operze, gdy sopranista nie trafi wysokiego C, jest skończony. Jeśli ja będę fałszował przez całą piosenkę, nikt tego nie wyłapie.
3: Wyobraźmy sobie, że znowu jest 65. rok. Spotykasz młodego Jaggera. O co tamten Mick zapytałby tego z dzisiaj?
2: Co za trudne pytanie.
3: Przepraszam.
2: Takie z cyklu życiowe teorie. Chodzi o to, co ja bym go zapytał?
3: O co młody Mick zapytałby tego starszego?
4: What are you still doing singing at your age?
2: Dlaczego ty wciąż śpiewasz?
4: And then I'd say, well, 'cause I still
2: A ja odpowiedziałbym, bo mogę.
3: Rzecz jasna, no bo cytując klasyków, czyli samych Stonesów, sikamy gdzie chcemy, prawda?
2: Tak, dokładnie.

0: Ależ ten czas leci, Tomeczku. The Cranberries i Promises, 23 minuty po godzinie 17, a za około pół godziny w naszym studio Grzegorz Kupczyk z legendarnego Turbo.
1: Porozmawiamy sobie o nowych rzeczach, które malują się na horyzoncie. Jeśli wy macie jakieś pytania do Grzegorza Kupczyka, piszcie paramaupa@antyradio.pl. No a teraz złapcie się czegoś, ponieważ mamy łamiącą wiadomość z jądra internetów. Znana youtuberka Agnieszka Grzelak porównała influencerów do lekarzy.
0: Zawód lekarza jest bardziej poważany i to jest zawód od wieków. Realnie ratuje życia i ja to totalnie rozumiem, ale

0: Nawet my nie wiemy, ile żyć my mogłyśmy uratować nieświadomie, stwierdził.
1: No faktycznie, już w samym twierdzeniu tak wyrażonym jest coś, co zbliża je do świata medycyny. Pewien anatomiczny szczegół.
0: Jaki?
1: Żyć.
2: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
3: Hey, this is Mike from Royal Blood.
4: Hey, this is Sam from Greta Van Fleet.
5: Hi, I'm Jack White.
6: And I'm Brendan Benson.
7: We're the Raconteurs and you're listening to Antyradio.
2: Gwiazdy roka w Antyradio. Sponsorem programu był producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Autopromocja. Nie hańbi. Nadjeżdża lokomotywa w Antyradiu. Dołącz do rokowej podróży przez gitarowe riffy, gdzie każda kolejna stacja to okazja do odkrywania najnowszych brzmień oraz powrotów do klasyki. Lokomotywą w sposób brawurowy, bez rozkładu jazdy, ale dbając o niesamowite doznania pasażerów, kieruje codziennie Tomasz Kasprzyk. Z biletem w jedną stronę na niezły odjazd zapraszamy od poniedziałku do piątku o 13:00. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Ale duża.
2: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
1: To co?
2: To do Media Expert.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 6 Plus. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: ING, to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Domowe zmiany? Sprawdź promocję Cashback Samsung ze zwrotem na konto do 3800 zł za zestaw składający się z 5 konkretnych urządzeń: lodówki, pralki, suszarki, zmywarki i płyty indukcyjnej na samsung.pl lub u partnera handlowego, w tym m.in. w Media Expert. Zostaw opinię i odbierz zwrot. Kupując pojedyncze urządzenie otrzymasz od 200 do 1200 zł zwrotu. Promocja trwa do 15 sierpnia 2026 roku lub do wyczerpania puli zwrotów. Szczegóły i ograniczenia na urządzenia AGD samsung.pl.
0: Po reklamie. Gwiazdy rocka w Antyradiu. Van Halen, Garbage, Kula Shaker, Ghost,

Gwiazdy Rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Para z głośników na gorąco w Antyradiu. Program prowadzą Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Obertyn.

0: Strachy na lachy i ostatki w parze z głośników. Już za kilka chwil pojawi się jedyny i niepowtarzalny kalambur dźwiękowy, także bądźcie czujni.
1: Ale zanim to, Kasprol i jego blok z wielkiej płyty tym razem na tapet wziął The Doors.
2: Blok z wielkiej płyty w Antyradiu. To był rok 1966, kiedy zespół The Doors wszedł po raz pierwszy do studia, by nagrać debiutancki krążek, nazwany właśnie The Doors. Pierwszy singiel, Break On Through To The Other Side, został niemalże niezauważony. Drugi natomiast, Light My Fire, stał się z dnia na dzień wielkim przebojem, sprzedając się w liczbie ponad miliona egzemplarzy. Z płyty też zresztą pochodzi wiele utworów niebędących singlami, jak na przykład cover Alabama Song oraz Black Door Man. Płyta zawiera również utwór The End z kontrowersyjnym motywem kompleksu Edypa, który odnosi się do przeszłości Jima. Album The Doors do 2020 roku rozszedł się w nakładzie ponad 20 milionów kopii. I fragmentu tej płyty chciałbym, abyśmy teraz posłuchali.
3: Blok z wielkiej płyty w Antyradiu.

0: Jeden Lizę, jeden z nich. Tak mi się wydawało zawsze, że tak jest na początku tej piosenki.
1: Ty jesteś jak mój wujek dzisiaj.
0: Coś jest na rzeczy. No ale skoro o tym mowa, to do wygrania jest...
1: Do wygrania jest bidon oraz...
0: Nie tylko. Jest...
1: Nie tylko, no właśnie oraz.
0: To właśnie oraz.
1: Oraz pokrowiec na telefon.
0: Z logo antyradia.
1: Tak
0: ale
1: jest.
0: Przede wszystkim, a propos jeden Lizę, to do wygrania jest stosunkowo udane pożycie.
1: A to, tu był ten związek, bo ja myślałam bidon... No nieważne. 321-321-600 trzeba do nas zadzwonić i odgadnąć kalambur dźwiękowy.
0: Tak, a w kalamburze zaklęta jest nazwa zespołu, który zagra na koniec parę z głośników. Warto słuchać nas od deski do deski. Konkurs ostatni, będą pierwszymi. Powtarzamy kalambur, uwaga.
2: Wrosto z Polski, Lewandowski, orzeł Polski.
3: Mam nowy zajęty film. Śmierć w Wenecji.
4: Medal mobi, tylko debi. Chciałby nim przejechać się.
0: No i co to za zespół? Dzwońcie 321-321-600 i na wszelki wypadek powtórzymy jeszcze raz zagadkę dźwiękową. Uwaga, skupcie się.
2: Wrosto z Polski, Lewandowski, orzeł Polski.
3: Mam nowy zajęty film. Śmierć w Wenecji.
4: Medal mobi, tylko debi. Chciałby nim przejechać się.
1: 2 godziny do końca parę z głośników, także nie szczędźcie sobie palców na klawiaturze telefonu. Dzwońcie 321-321-600.
5: Hey, this is Josh from Greta Van Fleet.
6: Hello, this is Stuart Copeland of Gizmodrome.
7: Hey, this is Doug McKagan and you are listening to Antiradio.
8: Gwiazdy rocka w Antiradiu. Antiradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama. Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Lodówka Beko 186 cm, taniej o 500 zł. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Jak wyprzedaż, to w euro!
2: Dzisiejsze triumf ataku w Biedronce. Tylko dzisiaj na czele ataku kiełbasa myśliwska Kraina Wędlin Select 270 gramów. 8,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch z kartą Moja Biedronka. Limit 6 sztuk na kartę. Pod bramką orzeszki ziemne w chrupiącej skorupce Bacador 240 gramów. 4,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. A akcje kończą napój gazowany Coca-Cola lub Coca-Cola 0,500 ml. 3,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. Biedronka!
0: Po reklamie.
3: Jutro rezultaty rozmów premiera z szefostwem resortu zdrowia i NFZ. W Gnieźnie pojawiły się tabliczki ostrzegające przed kotami. Na koniec rekordy, które mogą was zaskoczyć.
0: Prawda Antyradia.
3: Magdalena Mleczko, zapraszam. Donald Tusk zapowiada pilne zmiany w ochronie zdrowia. Jutro resort zdrowia i NFZ mają przedstawić konkretne rozwiązania dotyczące m.in. systemu płac, wyceny świadczeń i organizacji pracy szpitali. Pracowaliśmy nad tym przez ostatnie kilkadziesiąt godzin, mówi premier.
4: Mam nadzieję, że jutro pani minister i jej współpracownicy będą gotowi do prezentacji naszych ustaleń i będziemy dalej działać na rzecz nomen omen uzdrowienia sytuacji w ochronie zdrowia, wszędzie tam, gdzie to w trybie pilnym jest możliwe. Nie będą to łatwe zadania i nie wszystkim się spodobają, ale nie ma odwrotu od tej drogi.
3: Premier zaznaczył, że część zmian będzie wymagała nowelizacji ustaw, a to będzie oznaczało więcej czasu.
0: Prawda Antyradia.
3: Uwaga, koty przebiegają przez ulicę. Takie tablice pojawiły się na terenie Gniezna. To nie oficjalny znak drogowy, tylko prywatna inicjatywa, która ma zwrócić uwagę kierowców na wolno żyjące koty, ale nie tylko.
5: Ten znak tak de facto dla mnie, pomimo że jest tutaj statuetka tego kota, to właściwie ma być pomocny dla wszystkich zwierząt, które mogą ulec jakimś wypadkom, bo nikt nie mówi o przechodzących jeżach, które widzimy nagminnie. Nikt się nawet nie zastanawia, jak te zwierzęta rozjedzie, jak je potrąci, jedzie się dalej. Podejście jest takie bardzo przedmiotowe. Nie wiem, może ktoś akurat zwolni, będzie bardziej uważny na tej drodze.
3: Mówi pomysłodawca akcji Andrzej Zabiega. Tablice w Gnieźnie zostały sfinansowane z prywatnych funduszy.
0: Prawda Antyradia.
3: Bicie rekordów bije rekordy popularności, a pomysły bywają zaskakujące. Elżbieta Olszewska z Biura Rekordów.
6: Z takich najdziwniejszych tutaj chyba Polacy królują w rekordach morsowych. Najdłuższe siedzenie w zadłużonych w kostkach lodu, pod śniegiem, w lodowatej wodzie. Tutaj mamy mnóstwo rekordzistów i oni albo pływanie w lodowatej wodzie. Mamy mnóstwo nazw, z których się non-stop przewijają tutaj. Biją rekordy i pobijają swoje własne rekordy nawzajem.
3: Każdego roku w Polsce ustanawianych jest około 100 oficjalnych rekordów. A to była Prawda Antyradia.
7: Pełna kultura, Joanna Obuchowska. Zapraszam. Na Netflixa w tym tygodniu wpadnie kolejna nowa wersja starej historii – Domek na Prerii. To 8-odcinkowy reboot kultowego serialu z lat 70., w którym zżyta rodzina buduje nowe życie na zachodnich rubieżach Ameryki w XIX wieku, kiedy ten rejon był budowany rękami osadników. Serial trafi na platformę 9 lipca. Marshalls, historia z Yellowstone, powraca. W sieci pojawił się pierwszy teaser drugiego sezonu. Case zostaje w nim zaatakowany w swoim domu na ranczu East Camp przez grupę uzbrojonych napastników. Pierwszy sezon serialu można oglądać na Sky Showtime. Data premiery drugiego nie jest jeszcze znana.
8: Sponsorem programu jest właściciel Osady Śnieżka, górskiego kompleksu wypoczynkowego w Karkonoszach. www.osada-śnieżka.pl.
3: Gwałtowna pogoda nad Polską. Synoptycy wydają alertę, zwłaszcza przed silnym wiatrem. Miejscami na północy kraju jego prędkość przekroczy 100 km na godzinę. Najbardziej niebezpieczne porywy wiatru w rejonie Zatoki Gdańskiej, ale po weekendzie sytuacja ma się poprawić. Wrócą upały, zwłaszcza na zachodzie kraju.
8: Sponsorem programu był właściciel Osady Śnieżka, górskiego kompleksu wypoczynkowego w Karkonoszach. www.osada-śnieżka.pl.
0: Para z głośników na gorąco w Antyradiu. Program prowadzą Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Obertyn.
9: Sponsorem programu są militaria.pl.

0: Para z głośników w Antyradiu.
1: Zdecydowanie łatwiej pogodzić się z życiem, kiedy takie numery dolatują do waszych organizmów. Social Distortion, The Way Things Were.
2: A w naszym studio już Grzegorz Kupczyk, zapowiadany od godziny 16. Cześć Grzesiu, dzień dobry.
3: Dzień dobry, wieczór i tak dalej.
2: Ależ pojawiłeś się tutaj z taką, słuchaj, dobrą energią. Przychodzisz do nas z nowym numerem i to będzie prapremiera. Już za chwilę nasi słuchacze usłyszą Party Doll, ale powiedz nam coś więcej o tej nowej. To jest absolutnie twoje nowe otwarcie, mam wrażenie.
3: Tak, to jest zupełnie inna droga. To jest płyta, już to powiedziałem i w firmie, że bardzo płyta aperitif, że jest bardzo prawdopodobne, że to będzie płyta moich marzeń, bo udało mi się uzyskać po tylu latach pewne rzeczy, aspekty, o które starałem się naprawdę bardzo długo i dopiero teraz, kiedy mam przy sobie tych ludzi, czyli Grzegorza Orneta Stępnia, Pawła Oziabłę i Łukasza Marka, dopiero teraz mogłem to zrealizować w pełni. Nawet nie potrafię tego opisać. To jest coś takiego naprawdę dla mnie osobiście nawet wzruszającego.
1: No. Poczułeś się wyzwolony z jakichś okowów? Czy dało ci to jakieś nowe perspektywy? Na czym polega to, że to jest ta płyta marzeń dla ciebie?
3: Wiesz co, jako wykształcony wokalista zawsze szukałem drogi, gdzie mogę te swoje umiejętności do końca wykorzystać. Heavy metal, z całym szacunkiem, bardzo to kocham i w ogóle nie ma o czym gadać, jest jednak troszkę takim ograniczeniem.
1: Ma swoje mocne, stalowe, metalowe ramy.
3: Taki musi być tekst, tak, musi się trzymać i koniec. Jednak muzyka hard rockowa czy rockowa jest bardziej otwarta, tak bym powiedział.
2: W jednym z wywiadów powiedziałeś, że nie ilość, a jakość koncertów ma dla ciebie znaczenie. Co to dokładnie znaczy?
3: Wiesz co, uważam, że granie koncertów w Polsce, bo nie mówię o światowych turach, granie koncertów 20-40 w ciągu roku jest błędem. No bo to jest jednak małe państwo. Tych klubów, ośrodków, pomieszczeń, sal, obojętnie jak nazwiemy, jest mało. No i co, jeżeli w tym roku zagram 40 koncertów, to gdzie zagram w przyszłym? No będą może tacy uprzejmi kontrahenci, którzy wezmą mnie po raz kolejny. To nie są lata 80., gdzie żeśmy grali z Turbo przez półtora roku czy rok, codziennie po 3 koncerty i tak się cały czas działo. To nie te czasy i trzeba spojrzeć trzeźwo na sytuację.
1: Powiedz, to za chwilę cię zapytam, co Ania Rusowicz i Kasia Bieńkowska wniosły do całej tej układanki, całego tego zestawu, ale może najwyższa pora, żeby zagrać singiel z nowej płyty. Najlepiej zapowiesz go sam, bardzo cię proszę.
3: Bardzo mi miło przede wszystkim, że mogę właśnie tutaj u was w Antyradiu to zaprezentować. Utwór nosi tytuł Party Doll i to jest tekst Grzesia Stępnia, muzyka Pawła Oziabły i właśnie w tym tekście najbardziej słychać, jak jest Grzesiu Stępień.
1: No to jedziemy, Party Doll.

0: para z głośników w Antyradio.
1: Ciekawa jest historia tego zespołu od jednych z najbardziej znienawidzonych w branży do już niemalże ikon rock'n'rolla, Nickelback i How You Remind Me na antenie Antyradio.
2: A gdyby rock'n'roll w swojej najczystszej postaci, skoro o ikonach mowa, mógł przybrać formę fizyczną, to wyglądałby jak Grzegorz Kupczyk, który jest dzisiaj naszym gościem. Rozmawiamy o twojej nowej płycie, twoim nowym solowym wcieleniu, o płycie Aperitif. Przed chwilą Party Doll, singiel z tego krążka. Mówiłeś o ludziach, muzykach, którzy ci towarzyszyli podczas nagrywania, tworzenia tej płyty, ale wśród nich, wśród tego męskiego grona pojawiły się również niewiasty, Ania Rusowicz, Kasia Bieńkowska. I co one do tej całej układanki wniosły?
3: Wiesz co, kiedy robiliśmy utwory, stwierdziłem, że w pewnych partiach wokalnych, w pewnych miejscach byłoby bezpieczniej, gdybym ja nie wydzierał się tak do góry. No i teraz, oczywiście przy obecnej technice moglibyśmy to zrobić, ale jestem klasykiem, więc jak najmniej tej chemii. No i pomyślałem właśnie o Kasi i o Ani. Kasię poprosiłem, czy zechciałaby zaśpiewać mi takie z tym swoim powerowym głosem, bo głos ma niesamowite. Mówię, Kasia, wiesz, tam trzeba zadrzeć. Dobrze, Krzysiu, oczywiście. Przyjechała, zaśpiewała, szczęka mi opadła, jak to Kaśka, bo naprawdę ma kawał głosu dziewczyna i mam nadzieję, że ta płyta jeszcze bardziej jej pomoże wyjść, bo jej się to należy. Natomiast w drugim utworze żeśmy się zastanawiali, nasze chłopaki bardziej. Ornet Grzesiu Stępień napisał tekst, ale nie napisał środkowej i pierwszej zwrotki. I ja zacząłem tak kombinować, jak to napisać. Przeanalizowałem, wiesz co? Ja widzę wstający dzień, gorący, elegancki apartament. W tym apartamencie łóżko, fajna dziewczyna i chłopak. Przykryci lekką, zwiewną kołdrą. I ona się budzi się, patrzy na niego z zachwytem, ale równie dobrze wie, że to jest koniec, że to jest właściwie ostatnia taka noc wspólna, nie? Podchodzi do tego szerokiego okna, patrzy na ten wstający świt i mówi właśnie to, co tam w tym utworze mówi. Mówię, nie, to może zaśpiewać tylko Ania Rusowicz.
2: No i
3: Janeczka to zaśpiewała to kapitalnie. Ten klimat został całkowicie przez nią oddany. I bardzo lubię tego słuchać. I obydwie panie po prostu upiększyły tą płytę. Kasia Bieńkowska śpiewa w dwóch numerach, to należy zaznaczyć.
1: Powiedz, Grzesiu, jeszcze gdzie będziemy mogli cię zobaczyć tego lata? Gdzie koncerty, jakaś trasa?
3: Wiesz co, nie spieszę się z tym, nawiązując do tego, co mówiliśmy wcześniej, że mniej, a lepiej. Natomiast mam zakontraktowanych sporo koncertów z zespołem Blues Fighters. Niebawem zaśpiewam, nagrałem z nimi płytę, więc wypada ją troszeczkę popromować. A potem już Orkiestra Dorosłych Dzieci. No i będziemy kombinować, co dalej. Mam też zakontraktowany

0: trochę warsztatów, no ale to nie ma nic wspólnego z oficjalnym pokazaniem się. Natomiast planujemy bardziej listopad i już jak pójdzie, już płyta się ukaże, to raczej przyszły rok.
1: Czyli póki co Poznań i nogi w dmuchanym basenie schładzamy, nie?
0: Tak jest, hamaczek i te sprawy.
1: Bardzo dziękujemy. Grzegorz Kupczyk był naszym gościem. To jest zawsze wielka przyjemność, Grzesiu, gościć się u nas w Parze z Głośniku.
0: I vice versa, naprawdę bardzo się cieszę, że znowu mogę u was być.
2: Dzięki serdeczne, za chwilę Foo Fighters, nie oddalajcie się nigdzie.
3: Hey, this is Tony from Papa Roach.
4: Witam wszystkich serdecznie, to Muniek.
5: Hello, here's Andreas Kisser from Sepultura and you are listening to Antiradio. Destroy!
6: Gwiazdy rocka w Antiradiu.
7: Sponsorem programu były militaria.pl.

0: promocja. Nie hańbi. Trwa tydzień z klasyką rocka i The Rolling Stones. Bo klasyki rocka nigdy za wiele. W tym tygodniu w Antyradiu zgarniesz jeszcze więcej legendarnych albumów na winylach i na CD. Mało? Dorzucamy najnowszy krążek The Rolling Stones, Foreign Tongues. Jak zawsze mamy też dla Was bilety na najlepsze rockowe koncerty. W puli m.in. Skunk Anansie, Pete, Marilyn Manson i wiele innych. Antyradio. Najlepszy rock na świecie. Autopromocja. Nie hańbi.
1: Reklama. Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu. Ultranowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 6 do 11 lipca. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
2: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
3: Została nam już tylko apteczka.
2: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
3: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
2: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
4: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
2: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
4: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
5: Adamet. Z pasji do rozwoju.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
7: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergopharm SPZO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
8: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
9: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz na złotówkę.
8: A, no i merci bardzo.
10: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
11: Znowu muszę się zająć windykacją.
12: To coś z indykiem?
11: Nie wiesz, co to jest windykacja? Przecież masz firmę.
12: No co ty? Jasne, że wiem. Tylko korzystam z nowej oferty BIG dla firm i mogę zapomnieć o windykacji.
13: Z bezpieczną fakturą BIG masz narzędzia, by mobilizować klientów do płacenia na czas. W imieniu twojej firmy BIG będzie przypominać twoim klientom o niezapłaconych fakturach. Zapomnij o windykacji. Zapamiętaj. BIG.pl.
14: Wygrywaj przez całe lato.

0: Szczegóły i regulamin na promocinemacity.pl.
1: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
2: Bo w Media Expert taniej masz. SkiTeam.
3: Wakacyjny rowerowy zjazd cenowy w SkiTeam. Tylko teraz wybrane rowery kupisz z rabatem nawet do 35%. Złap swój rower i wykorzystaj lato na maksa. Odwiedź salony SkiTeam lub kup online.
2: SkiTeam!
4: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
5: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
6: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
7: Po reklamie.
8: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Para z głośników na gorąco w Antyradiu. Program prowadzą Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Obertyn.

0: Kooperatywy to my bardzo lubimy. Aerosmith i Youngblood, młoda krew, nie tylko młoda krew, wszystko się doskonale miesza. Kochani, wrócimy za chwilę do kalamburu. Troszkę zatkało nam naszą linię telefoniczną, ale już ją odetkaliśmy.
1: Tak,
0: ale
1: w związku z tym postanowiliśmy ogłosić kolejny konkurs dnia dzisiejszego, bowiem mamy do oddania w wasze ręce zestaw płyt Scorpions From the First Sting, The Beatles, Anthology 4 i AC/DC Power Rich. A co trzeba zrobić, Tomku, powiesz ty.
0: Dobrze, dzisiaj jest Światowy Dzień Przebaczenia, także poczujcie moc łaski przebaczania. Możecie wybaczyć każdemu. Każdemu wszystko do końca, do imentu, na serio albo z przymrużeniem oka. I pytanie brzmi, co wybaczacie?
1: 321-321-600 albo paramaupa.antyradio.pl. Czekają płyty.
0: I to winylowe?
1: Nie, nie są... CD.
0: O, dobra, to przecież.
1: Też dobre.
0: Jezu, też dobre, no. Śmiało. Gramy Red Hot Chili Peppers.

0: W życiu ta zasada nie zawsze się sprawdza, ale w antyradiu tak, ostatni będą pierwszymi.
1: Tak, wszystko się zgadza. Kto zjada ostatki, ten piękny i gładki, a kto słucha parę zgłośników do deski do deski, ten zgarnia stosunkowo udane pożycie na wieczór, jeśli uda mu się rozszyfrować dźwiękowy kalambur, a kto pierwszy się dodzwoni, ten dostaje jeszcze merch w postaci pokrowca na telefon wodoszczelnego z logo antyradia oraz bidonu. Dobrze, przypomnijmy w takim razie rebus, w nim zaklęta jest nazwa zespołu. Posłuchajcie uważnie.
2: Prosto z Polski, Lewandowski, orzeł polski.
3: Mam nowy zajebisty film, Śmierć w Wenecji.
4: Metalomobil tylko debil, chciałby nim przejechać się.
1: No właśnie, o co chodzi? 321-321-600?
5: Siema, tu Krzychu z Wrocławia. Jednak jestem pewien na 30%, że na koniec zagra zespół Turbo. Pozdrowionka, cześć.
0: No, to jednak było 30%.
1: Tak, zdecydowanie, bo to nie jest zespół Turbo, ale dziękujemy bardzo. 321-321-600.
6: Dzisiejszym rebusem jest King Crimson.
7: Otóż nie.
1: No nie, 321-321-600.
8: Hej, siemanko. Moim zdaniem to są chłopcy z Placu Broni. Na razie pozdrawiam.
1: Pozdrawiamy serdecznie.
0: Ale nie.
1: Ale nie, także kombinujcie dalej. Slate już za moment w antyradiu.
9: Hey Poland, this is Joe from Def Leppard.
10: Hey, what's happening? This is Miles Kennedy.
11: Hello everybody, Max Cavalera here, Soul Fly, and you listen to Antiradio.
12: Gwiazdy rocka w antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: still won't hear.
1: Autopromocja. Nie hańbi. Ostre spojrzenie na świat. Ostry umysł. Ostre poczucie humoru. Ostry język. Nie unika. Diagnoza. Ostry dyżur w antyradiu. Wyostrza zmysły i zachęca do ostrej wymiany zdań. Codziennie od 10 do 13 na antyradiowy oddział przyjmuje Aleksander Ostrowski. Szukasz recepty na dobry dzień? Włącz ostry dyżur w antyradiu. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
2: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
3: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
4: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
5: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
8: Wielka wyprzedaż w Media Ekspert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1299 zł. Teraz za jedyne 999 z kodem taniej o 300 zł.
7: Bo w Media Ekspert taniej masz.
9: Roman, skąd ty takie auto wytrzasnąłeś? Przecież jeszcze rok temu jeździłeś takim gruzem.
10: Stać mnie, to sobie sprawiłem. Pomyślałem, że młodych do ślubu trzeba godnie zawieść.
9: Ta, ciebie stać.
10: No jak? Z bankiem wygrałem. Kredyt frankowy unieważniony. Votum Consumer Care prześwietliło umowę, przekazało sprawę ekspertom. Sąd potwierdził, że były w niej błędy i bank musiał oddać wszystko, co nadpłaciłem. Starczyło na auto, jeszcze na porządny remont zostanie.
9: Dasz mi do nich numer? Tak wiesz, na wszelki wypadek.
11: Masz kredyt w euro, frankach lub dolarach? Aktywny lub spłacony? Sprawdź, czy możesz dochodzić swoich roszczeń wobec banku. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care, spółka z siedzibą we Wrocławiu.
12: Alice Cooper, Johnny Depp, Joe Perry, czyli spektakularna supergrupa Hollywood Vampires wystąpi 10 września w Atlas Arenie w Łodzi. Bilety w sprzedaży na eventim.pl. Poleca Antyradio.
8: Wielka wyprzedaż w Media Ekspert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaekspert.pl.
6: Po reklamie.
1: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Para z głośników na gorąco w Antyradiu. Program prowadzą Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Obertyn.

0: No lubię ten numer, nic na to nie poradzę. The Afghan Weeks w parze z głośników 7 minut po godzinie 19. Warto nas słuchać do końca. Jesteśmy z wami do 20. Po 20 kolejne notowanie turbotopu.
1: No i pamiętajcie, że na sam koniec parę z głośników rozwikła się zagadka dnia, czyli muzyczny kalambur. Ale słuchajcie, przejdźmy do rzeczy ważnych, a mianowicie Ipsos przeprowadził jakiś czas temu badanie, z którego wynika, że aż 64% młodych Polaków chciałaby żyć i pracować w innym kraju niż Polska.
0: No ale za to pozostałe 36% uważa, że Polska to najwspanialszy kraj na świecie. Ale na razie zostaną jeszcze w Ameryce.
2: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Floydów rozmaitych w historii było wielu, Pretty Boy Floyd czy Floyd Mayweather, ale Pink Floydzi są jedni.
1: I taka jest prawda tutaj nad Wisłą, którą objawiła wam Sandra Juchowicka.
0: Ja cię zaskoczyłam teraz, widzę
1: trochę
0: w twoim
1: tak
0: oku.
1: Jak zaczęłaś fl, to myślałem, że powiesz zupełnie inne słowo na fl. No ale nieważne. Kochani, konkurs, w którym mamy do rozdania klasycznie rockowe płyty, m.in. Beatlesów, Antologia Czwórka, Skorpionsów czy AC/DC. Dzisiaj jest Światowy Dzień Przebaczania, także poczujcie moc łaski przebaczania. Możecie wybaczyć każdemu wszystko na serio albo z przymrużeniem oka. 3, 2, 1, 3, 2, 1, 600.
2: Cześć.

0: Ula. W dniu wybaczenia wybaczam sobie, że nie jestem perfekcyjna. I wybaczam sobie wszystkie grzeszki, jakie kiedykolwiek zrobiłam i te, które jeszcze zrobię. Pozdrawiam.
1: Pozdrawiamy.
2: No to takie... jest wybaczenie i obietnica w jednym.
1: Dobre, 321-321-600.
3: Hej, skoro dzisiaj jest dzień przebaczenia, to przebaczam mojemu byłemu narzeczonemu i mojej niedawnej przyjaciółce za to, że zostawili mnie przed ślubem i są razem. To życzę im szczęścia i z głębi serca im przebaczam. Skoro jest taki piękny dzień, to niech ta energia leci dalej. Pozdrawiam.
2: I to się nazywa klasa.
1: Tak jest, niech ta energia leci, jak ze schodów ten narzeczony. Nie żartuję! Oczywiście, Mysłowic, Peggy Brown już za chwilę.
4: Hi, this is Connor from Nothing But Thieves.
5: Hey, what's up, it's Shannon.
6: And this is Sully from Godsmack.
7: Hey, this is Rob.
8: This is James from Metallica.
9: And I'm Lars, and you're listening to Anti-Radio.
10: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: promocja. Nie hańbi.
1: Trwa tydzień z klasyką rocka i The Rolling Stones.
0: Bo klasyki rocka nigdy za wiele. W tym tygodniu w Antyradiu zgarniesz jeszcze więcej legendarnych albumów na winylach i na CD. Mało? Dorzucamy najnowszy krążek The Rolling Stones, Foreign Tones. Jak zawsze mamy też dla Was bilety na najlepsze rockowe koncerty. W puli m.in. Skunk Anansie, Pete, Marilyn Manson i wiele innych. Antyradio. Najlepszy rock na świecie.
2: Autopromocja. Nie hańbi. Reklama. Charm Music Poland prezentuje Skunk Anansie. Legenda brytyjskiego rocka na jedynym koncercie w Polsce. 14 lipca. Letnia scena progresji. Warszawa. Bilety dostępne na e-bilet.pl. Koncert Skunk Anansie w Warszawie poleca Antyradio.
3: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
4: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
3: Panowie z Media Expert. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
4: Wygodnie i za darmo.
3: No.
5: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Nissan Qashqai z napędem e-Power. Rewolucyjna hybryda, w której zakochasz się od pierwszego jeżdżenia. Pozwól mu się porwać na jazdę próbną i spędź z nim kolejnych 1000 kilometrów bez tankowania. Nissan Qashqai.
3: Marian, a gdzie mogę kupić ten...
4: Na mediaexpert.pl.
3: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
4: Barbara, na mediaexpert.pl.
7: Citroen zaprasza na Dni Profesjonalistów od 6 do 18 lipca. W tych dniach złóż zamówienie na auto dostawcze dostępne od ręki i skorzystaj ze specjalnej oferty. Citroen C3 Van, Berlingo Van, Jumpy i Jumper z rocznym pakietem ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszym przeglądem w cenie auta. Powtarzam, Dni Profesjonalistów 6-18 lipca. Szczegóły u dealerów i na citroen.pl.
8: Citroen.
9: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
2: Po reklamie.
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Para z głośników na gorąco w Antyradiu. Program prowadzą Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Obertyn.

0: System of a Down, Chop Suey w parze z głośników 20 minut do godziny 20. Dzisiaj jest Światowy Dzień Przebaczenia. Dlatego poczujcie moc łaski. Możecie wybaczyć każdemu wszystko na serio albo z przymrużeniem oka. Co wybaczacie? Dzwońcie 321-321-600 albo piszcie paramaupaantyradio.pl, ponieważ do wygrania są klasycznie rokowe płyty. 321-321-600.
1: A ja przebaczam mojemu mężowi, który uparcie nazywa mnie nazwiskiem swojej byłej, która jest moją imienniczką. Pozdrawiam.
0: Pozdrawiamy serdecznie. No ładnie. Mamy już zwyciężczynię, kochani. Cześć paro, napisała do nas nasza ukochana słuchaczka Kinga. Skoro mamy dzisiaj dzień przebaczenia, w takim razie ja przebaczam wszystko swojemu mężowi. A co? No właśnie te wszystkie kobiety, którym odpowiadał cześć albo z nimi rozmawiał w moich snach. Oczywiście to wszystko z przymrużeniem oka, ponieważ mój mąż to osoba, której ufam jak nikomu innemu. No ale jak każda kobieta, przyznam, że czasami dostał za swoje, jak mi się coś głupie go prześniło, bo 1. Tak robią kobiety, 2. Dla zasady, 3. Bo tak, PS, tylko mu o tym nie mówcie. Jasne, nie powiemy.
2: Na pewno, pewnie, jasne. Zobaczymy, czas pokaże.
0: No i gratulacje do ciebie. Trafia zestaw klasycznie rockowych CD, tam m.in. Skorpionsi, The Beatles, także miłego słuchania, a już teraz znakomity duet Queen i David Bowie, Under Pressure.

0: I to jest właśnie rozwiązanie naszego kalamburu dźwiękowego. Eagles of Death Metal, czyli orły death metalu. Każdy, kto odpowiedział poprawnie na naszą zagadkę dźwiękową, zgarnia udane, stosunkowo udane pożycie na wieczór.
1: Gratulacje dla tych, którzy zgadli. Ci, którzy nie zgadli, też nie pozostają w tyle, bo to nie była łatwa zagadka.
0: Absolutnie.
1: No a ten, kto zadzwonił pierwszy, zgarnia nasz merch.
0: Bardzo dziękujemy. Za udział wzięli Sandra Hajduk-Popińska,
1: Tomek Ambrożo-Berty.
0: No a po nas jeszcze oczywiście Turbotop, także nie kręćcie gałką na radioodbiorniku, bo można zwichnąć nadgarstek i po co to komu? A służba zdrowia i tak ma już ciężko. Miłego wieczoru, bawcie się niegrzecznie, buźka.
1: Pa!
2: Hello, I'm Perry Farrell from Jane's Addiction.
3: Dzień dobry, mówi Kazik Staszewski.
4: Hi, this is Dave Gahan and you are listening to Antaradio.
5: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama.
1: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
2: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją Multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
1: A, no i merci bardzo.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Wakacyjny rowerowy zjazd cenowy w SkiTeam. Tylko teraz wybrane rowery kupisz z rabatem nawet do 35%. Złap swój rower i wykorzystaj lato na maksa. Odwiedź salony SkiTeam lub kup online. SkiTeam.
5: Barbara, łatwa kasa?
6: Marian, zawsze.
5: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
6: Sprytnie.
5: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
0: Po reklamie.
8: Turbotop w Antyradiu. Program prowadzi Piotr Frank Marciniak.
9: Sponsorem programu jest właściciel Osady Śnieżka, górskiego kompleksu wypoczynkowego w Karkonoszach. www.osada-śnieżka.pl.
10: Serwus, mam nadzieję, że przeszkadzam. Jest 20, jest wtorek, jest Turbotop. Dziś gramy po raz 2774, a na liczniku mamy już 7 dzień lipca roku pańskiego 2026. Schłodziło się niemiłosiernie, a przecież jeszcze niedawno marzyliśmy o takiej pogodzie, a kiedy przyszła, myślimy o tym, by znowu wróciło słońce. Kto wie, może to nagle się wydarzy. Proszę Państwa, dziś na liście zmiany, zmiany, zmiany. A zaczniemy jak zawsze od miejsca 20, na którym dziś objawia się kapela Temat Rzeka z numerem Tańcz. Zagramy ich oficjalnie po raz 6 w zestawieniu, ale los chciał, żeby dziś dostali 3 obroty do piekła. Czy dalej będzie tańczyć?

0: Dobrze dają Batna, ziemia, która pije krew, dziś na miejscu 19. Oraz drugi oficjalnie na turbotopie i dostaje od was jeden obrót w górę. Jest 8 minut po 8 wieczorem, gramy po raz 2774. Leo się popłakał. A dlaczego? Egipcjanie sprawili, że tam jest gorąco, a on jeszcze miał dodatkowo ciepło, kiedy prowadzili 2-0, ale potem wzięli się za normalną robotę i wyciągnęli to na 3-2. Nieprawdopodobny był ten meczek. No ale jeszcze przed nami jeden, nawet nie wiem jaki, chyba Kolumbia gra z kimś, ale z kim, dajcie spokój, już mam w głowie mega, już nie będę nawet używał tych słów, niech zagra Moria.
1: To jest propozycja do listy Turbo Top w Antyradiu. Słuchaj i głosuj na antyradio.pl.

0: It's a ritual.
1: Ritual, the warning. Na miejscu 18, drugi raz w zestawieniu. Jeden obrót w górę. Z mozołem się przesuwają.
2: Widzę, że w studio dalej nie mogą uwierzyć, że ta Argentyna stuknęła ten Egipt, ciągnąc to 0-2. Dajcie spokój, to trzeba będzie ze dwa razy obejrzeć na spokojnie, żeby zobaczyć, co tam się w ogóle wydarzyło w tym meczyku. A przed nami miejsce 17, tu po raz trzeci zaprezentuje się dla odmiany Hugo. Kiedyś powiedziałem, Hugo pobuja się na liście długo i coś w tym może być. Dziś jego horyzont dostaje co prawda 3 obroty w dół, ale to mogą być tylko kłopoty tak zwanej fazy przejściowej.
3: 17.

0: everybody. This is Dave Grohl from the Foo Fighters.
1: Hey, what's up, everybody? This is Danny Shula from Biohazard.
2: Hi, I'm Bruce Dickinson from Iron Maiden. You're listening to Antiradio.
3: Gwiazdy rocka w Antiradiu.
4: Sponsorem programu był właściciel Osady Śnieżka, górskiego kompleksu wypoczynkowego w Karkonoszach. www.osada-śnieżka.pl.
3: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. The world.

0: Reklama.
1: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
2: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
3: A co?
4: No może olejek na brodę, ale pachnie. Jak wakacje.
2: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
4: Bo zależy mi na sobie.
3: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
5: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej, zobacz więcej. Ciesz się podróżą z JQ7 Hybrid. SUV-em, który łączy komfort, nowoczesne technologie i wydajność na każdej trasie. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OCAC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. W drogę bez kompromisów. Szczegóły u dealerów i na omoda.jq.pl.
6: Na boisku nigdy nie liczy się jeden zawodnik. Liczy się cały skład. Weekend. Okna, drzwi, bramy.
7: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
0: Po reklamie.
8: Turbo Top w Antyradiu. Program prowadzi Piotr Frank Marciniak.

wiesz, to jest numer, ale dziś jeden w dół, czwarty raz w zestawieniu. Wolfpack, Heading Nowhere. Z utworem Wolfpack, Heading Nowhere. Piętnastka na turbotopie. Proszę Państwa, 20:34, Szwajcaria kontra Kolumbia. To jest ten mecz, który odpali się o godzinie 22:00. Już na spokojnie doszedłem do tego, bo miałem tu małe turbulencje. Ale na szczęście wszystko już jest pod całkowitą kontrolą turbotopu. Witam na miejscu 14, za moment po raz 11 w zestawieniu. Greta Van Fleet z utworem Play Your Games. Dziś jeden w dół. 14.

jedenastka na turbotopie po raz szósty w zestawieniu i także jeden obrót w dół. Nieprawdopodobny dziś jest turbotop. Tylko, proszę Państwa, jedna nowość, trzy numery w górze, 13 w piekle i trzy kawałki bez gazu. Ależ to się ułożyło niesamowicie. Dajcie spokój. Jakie to trzeba mieć nerwy, żeby to wszystko kontrolować i mieć nad tym pieczątkę. Może być nawet ziemniaka. 20:41, notowanie 2774. Wskakujemy na miejsce 12 i tu także spada kapela Dziwna Wiosna. Światła miasta lecą jeden do piekła.

0: Perfect Circle, Starless. Jedenastka na Turbo Topie. Oni też dziś zarażeni tym spadkiem. Jeden w dół, wypadają z pierwszej dyszki. Dwa złota na koncie, ale będą mieć szansę w tym tygodniu, żeby wrócić do dziesiątki i oczywiście powalczyć o trylogię. Zobaczymy, czy to się wypełni. 20:50 na liczniku. Temat rzeka, Batna, The Warning, Hugo, Nothing But Thieves, Wilpak, Heading Nowhere, Greta Van Fleet, Wirefall, Dziwna Wiosna i A Perfect Circle. Tak to wyglądało od 20 do 11. No ale mamy tu jak zawsze na koniec baterze jakiś taki mały, ciekawy kąsek dla tych wszystkich, którzy szukają czegoś nowego, nieoczywistego i co sprawia, że wiecie, że ten rok cały czas żyje i ma się dobrze. Kenny Hoopla, New America. Doskonałego życzę odbioru antyradia. See ya.
1: To jest propozycja do listy Turbo Top w Antyradiu. Słuchaj i głosuj na antyradio.pl.

0: Cześć, Janusz Panasewicz, Lady Punk.
1: What's up, Poland? This is Brad from Linkin Park.
2: Siemanko, tutaj Lica, słuchacie Antyradia.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Autopromocja. Nie hańbi. Są rzeczy, których nie warto zmieniać. Dobra muzyka jest jedną z nich. Jeśli kochasz mocne riffy, wielkie rockowe przeboje i prawdziwe gitarowe granie, jesteś we właściwym miejscu. Czekają na Ciebie niezapomniane emocje, spotkania z artystami i konkursy, które otwierają drzwi do świata największych rockowych wydarzeń. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Wygrywaj przez całe lato w Cinema City. Popcorn, napoje, bilety i wiele więcej. Każdy zakup przybliża Cię do kolejnych kinowych nagród. Zbieraj punkty i wymieniaj je na nagrody. Szczegóły i regulamin na promocinemacity.pl.
2: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
3: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
2: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
3: Ach, ci panowie z Media Expert.
2: Prawda?
4: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Bo z Media Expert
5: dalej masz. Beth Hart powraca do Polski tylko na jeden koncert. Już 14 lipca o godzinie 20 na Torwarze w Warszawie. Jedyna i niepowtarzalna Beth Hart. Ostatnie bilety na Eventim, e-bilet, bilety na Media Patroni, Antyradio i Wirtualna Polska. Kup bilet już teraz i bądź częścią tego niezwykłego wydarzenia. Do zobaczenia na koncercie Beth Hart.
6: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
7: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją Cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to Ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a Ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
8: Po reklamie.
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Turbo Top w Antyradiu. Program prowadzi Piotr Frank Marciniak.
1: I cyk! 21 na liczniku, notowanie 2774. Turbo Topic. Przed nami pierwsza dziesiątka, przed nami także za godzinę meczyk. Szwajcaria kontra Kolumbia. No ciężko będzie przebić to spotkanie Argentyńczyków z Egiptem. Że faraon nie pomógł zza światów, to też dziwna historia. Może nie miał czasu, bo był zabalsamowany. Dajcie spokój, jaka głupota. Violet Grohl, Back in the Cake. Dziś na miejscu 10, 9 raz w zestawieniu. I tu też los nie był łaskawy. Przypominam, aż 13 numerów w piekle. Nigdy chyba tak nie było na Turbotopie, żeby aż taka była zaraza, która wycięła w pień wykonawców. I jedną z ofiar została Violet Grohl. 3 do piekła. 10.

0: Rough and Twisted, The Rolling Stones, dziewiątka na turbotopie. No i co ja wam mogę powiedzieć? Też 3 do piekła. Dajcie spokój, ale dziś szatan ma łowę. 21:09, cały czas trwają analizy tego, co wydarzyło się w meczu Argentyna-Egipt. Jak mogło dojść do tej historii, że prowadzą 2-0, już mieli Argentyńczyków na tacy. Leo miał ciepło. Wszystko niby się zgadzało, ale okazało się, że nie do końca. I potem nastąpiły wydarzenia, które zapisały się w historii futbolu. A tymczasem z mojej patery za chwileczkę puści do was oko i zaśpiewa tak, tak, kolega Zalewski. 3 minuty, 13 sekund.
1: To jest propozycja do listy Turbo Top w Antyradiu. Słuchaj i głosuj na antyradio.pl.

lubię ten kawałek. On jest jakiś taki na spokojnie. Czesze duszę, ale nie pod włos, tylko z włosem. 16 minut po 21. Weezer, We Might As Well Be Strangers. Dziś bez gazu, piąty raz w zestawieniu. Tych numerów bez gazu są trzy, proszę Państwa. No i już zagraliśmy jeden, potem jeszcze zdradzę, będzie jeden i jeszcze jeden. Ależ macie dobrze, że już to wszystko wiecie. 43 minuty 50 sekund do meczyku Szwajcaria-Kolumbia. Startuje o godzinie 22, ale my tu mamy jeszcze parę numerów do zagrania i za chwileczkę wskakujemy na miejsce szóste, po raz czwarty w zestawieniu. Wreszcie jakiś ruch do nieba. A kto? Mongolia na jaku, The Who! Wjeżdża z utworem Lost Soul. 7.

0: Reklama.
1: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
2: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
0: Po reklamie.
4: Turbo Top w Antyradiu. Program prowadzi Piotr Frank Marciniak.

Maria, The Trace Out Leaves, piątka na Turbotopie. Dziś zagraliśmy po raz ósmy w zestawieniu i bez gazu. Wreszcie chwila oddechu bez tych spadków do piekła. 21:34, 26 minut zostało do meczu Szwajcarów z Kolumbią. Zobaczymy, co tu się wydarzy. A to wszystko będziecie sobie mogli oglądając, słuchać przy okazji Makaka, który dziś poleci solóweczką, jak zawsze, wysoko. Proszę Państwa, została czwórka, potem będzie propozycja i trzy najlepsze numery notowania. 2-7, 7-4. Gramy we wtorkowy wieczór. I teraz podjeżdża jeden w dół. Manson. 4. Marilyn Manson, Exit Wood. Też spada.

Pierwszy śnieg. Wolność to skam. Ostatnia propozycja do Turbo Topu 21:41. Spójrzmy, jak wyglądała ta pierwsza dyszka. Violet Grohl, Rolling Stonesi, Weezer, The Who, Deep Purple, Taria, Marilyn Manson i to wszystko od 10 do 4. A za chwilę trzy najlepsze numery. Notowania 2-7-7-4 do meczu 18 minut. Szwajcarzy kontra Kolumbia już są prawdopodobnie w szatni i już dumają nad tymi wszystkimi wielkimi planami, które przygotowali trenerzy, a stawką awans do ćwierćfinału. Zobaczymy, co tu się wydarzy. Nadciąga makakofonia, makak już jest gotowy. Wy również, mam nadzieję, że tak. I za chwilę życie umili wam pancio, który nazywa się Jack White. Ma już jedno złoto na koncie i dziś dostaje dwójkę w plecy. A więc ma też brąz i miał srebro. Jack White, dolar, bill.

Jeden obrót w dół, you're host again. I dwójka na turbotopie. 4 razy zgarnęli złoto. Mastodon. Proszę państwa, gdyby ktoś miał kłopoty ze snem, albo rzucił się już niebawem do wyrka i powiedział: nie oglądam tej Szwajcarii z Kolumbią, muszę się wyspać, bo chciałbym wstać o 5 rano, bo wtedy to w Lidze Narodów Polki będą grać z Turcją. Meczek zaczyna się o 5 rano i już wam załatwiłem bardzo przyjemną środę z samego rana. 21:50, za chwilę wjeżdża Makakofonia z makakiem na czele, który dziś solowo zaprezentuje wam to, co przygotował. A ja powiem krótko, numer 1 na turbotopie to Papa Roach, See You in Hell. Absolutna nowość, po raz pierwszy od razu wjeżdżają na szczyt. Dajcie spokój, kto to kontroluje? See ya. Do jutra.

0: Smoleskie.
1: Cześć, tu Grabasze. Piżama porno. Słuchajcie Antyradia.
2: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio.

0: Reklama.
1: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
2: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
1: No, ci panowie z Media Expert.
2: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
3: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Alice Cooper, Johnny Depp, Joe Perry, czyli spektakularna supergrupa Hollywood Vampires wystąpi 10 września w Atlas Arenie w Łodzi. Bilety w sprzedaży na eventim.pl. Poleca Antyradio.
1: Marian, a gdzie mogę kupić
2: na ten... mediaexpert.pl.
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
0: Po reklamie.
5: Makakofonia w Antyradiu. Na program zaprasza Piotr Makak-Szarłacki.
6: W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak seks, wulgaryzmy, przemoc lub narkotyki.
7: I am Tom Morello and you're listening to Makakofonia. Have fun. And the baby and the proprietor of this show has just shown me, frankly, more than I wanted to see, more than I expected to see, more than I wanted to see. It is a tattoo surrounding his nipple, and it looks like the nipple's about to surrender.
8: Zwaluję czarną mańką wśród ulicy. Znali ją wszyscy wszerz i w krąg. Nęcił czar jakiś spogląd jej źrenicy, choć przechodziła od tak z rąk do rąk. Miłość obłędną i zawrotną siała, była uliczną taką, bo i cóż, duży się w mańce woli pół bez mała. Nie jeden o nią zakrwawił się nóż. Na Czerniakowskiej górnej na Woli, w ciemnych spelunkach, gdzie życie wręcz

bawiła się. Lecz czasem coś ją tak za serce ściśnie i sama nie wie, czemu się to cni. Psia krew, a szklanka rzucona pryśnie. Hej, cóż to mańka w oczach twych łzy? Lecz raz poznała ulicy syna, co żył wśród nocy z noża lub też krat, i pokochała dzika go dziewczyna. Bez niego dla niej już nie istniał świat. Stała się jego korną niewolnicą, dawnych kompanii porzuciła gwar. Czy się na mnie rzucił, jaki urok, czy co? Pyta go nieraz, czyś mi zadał czar. Na Czerniakowskiej Górnej na Woli, w ciemnych sypelunkach, gdzie życie wrem,

I sześć, psia krew aż wyrżnie, stół z całej mocy. Ech, co tam poszła, pal, że ją sześć. A wkrótce pierzchnął sen o szczęściu złoty. Porzucił mańkę ów kochany kras.

żyć. W szale rozpaczy truciznę zażywa, przerwa na życia czarnej mańki nić. Na czele

0: I czyj to pogrzeb sunie powoli, to czarnej mańki jednej z tych dam. Wśród kwiatów leży blada i cicha i płynie zwolna tam, gdzie nasz kres. Psia krew od życie, historia licha. Ech, co tam zresztą, nie trzeba łez.
1: Dobry wieczór Państwu. Witam bardzo serdecznie na antenie Antyradio. Rozpoczęliśmy makakofonię Baby Have Fun. Ja jestem Piotr Majak-Szarłacki. To była Czarna Mańka w wykonaniu tradycyjnie pana Stanisława Grzesiuka. Kolumbia od 5 minut gra ze Szwajcarią i jest 0-0. Makakofonia Baby Have Fun. Dobry wieczór, jak masz na imię, skąd dzwonisz?
2: Dobry wieczór, Makaku.
1: Dobry wieczór.
2: Z garażu.
1: Witam cię bardzo serdecznie. Sprawdzę, czy mamy na drugiej linii to, o czym myślę, czy coś zupełnie innego. Makakofonia Baby Have Fun. Dobry wieczór, jak masz na imię, skąd dzwonisz?
3: Regia z tej strony, Makakuś.
1: To było właśnie to, o czym myślałem. Dobry wieczór. Ucałuj tatusia ode mnie i pozdrów, bardzo cię proszę.
3: Dobrze, ja ciebie też pozdrawiam. Mojego kolega Karola, mojego tatusia, i chciałam powiedzieć wierszyk.
1: A będzie tam coś na temat Kolumbii albo Szwajcarii, albo Krzysia
3: nie,
1: z garażu?
3: Nie, o twojej audycji będzie.
1: A będzie o Krzysiu z garażu?
3: Nie, będzie o audycji, na zakończenie audycji będzie. Makaku serii audycji śpiewa, radośnie na zakończenie rozmiewa. Aby słuchacze byli zadowoleni rokiem, najlepszym na świecie byli zachwyceni.
1: A nie pozdrawiasz tego kolegi tam osadzonego? Pozdrawiam.
3: Pozdrawiałam kolegę Karola.
1: A oni dzisiaj to słuchają, czy oni tylko w
3: nie,
1: czwartki?
3: Nie, oni słuchają tylko w czwartki.
1: Jakaś straszna sytuacja. No dobrze.
3: Chyba, że nie mogą codziennie słuchać.
1: Poczekaj, a co się stało z garażem?
2: Słucha.
1: A, cały czas. Tak zamieniłeś się w słuch po prostu.
2: Zamieniłem się w słuch, ponieważ nie przyniosłem wartości artystycznej. Znaczy, co ja piszę, to nie nadaje się na antenę przed 22.
1: Rozumiem. Możesz jakimś młotkiem walnąć gdzieś w okolicy i wtedy my usłyszymy ten dźwięk. I to będzie wartość artystyczna dodana. No dobrze, widzę, że to się nie uda jednak.
2: Człowiek z młotkiem.
1: Stosunkowo udanej nocy wam życzę w takim razie.
3: Ja tobie też życzę, Makaku. Wszystkiego dobrego. To pa.
1: Pa. No dobrze, moi drodzy, nie wiem, czy wiecie, ale Sir Richard Starkey, znany nam jako Ringo Starr, obchodzi dzisiaj swoje urodziny. Nie jest jubilatem, no ale i tak jest drugim perkusistą The Beatles. Sir, that's especially for you.

Schreine, aber ich bin ein Liebling.

0: koszulkę lidera. Pozdrawiam przy okazji bardzo serdecznie całe kółko antyróżnicowe oraz peleton skryto słuchaczy. Bardzo się cieszę, że Małgorzatka trzyma się od nas z daleka. Pamiętam o tobie, moja droga. Mam nadzieję, że wytrzymasz w swych postanowieniach. To takie, wiesz, prawie rzucenie palenia. Chciałoby się rzec wręcz. Makakofonia, baby, have fun. Podejrzewam, że to przyszłem, bo zawsze masz za głośno.
1: A nie, zgadnij, kto to.
0: No, Fantomas, to teraz ty masz za głośno.
1: Teraz ja mam za głośno.
0: A ty jesteś w Warsaw by Night?
1: Tak, Mokotów by Night, bo oglądam Dziokowicza, jak tam próbuje jeszcze Wimbledon wygrać. Znaczy dojść do półfinału dzisiaj.
0: O co, działeś?
1: 4 godziny już gra, wyobraź sobie.
0: Daj mu święty spokój, Szwajcaria kontra Kolumbia. Człowaku, men, tu się dzieją...
1: Człowieku, nie oglądaj tej piłki kopanej, tylko oglądaj ludzi z paletkami. Oni są lepsi.
0: Co, o czym ty do mnie rozmawiasz? Jacy ludzie z paletkami są lepsi od tych... Co?
1: Haratać w gałę to może sobie Donaldinho w Polsce. Tutaj się gra w tenisa na wysokim poziomie, człowieku.
0: Kto na to kasę ma niby mieć? I skąd?
1: No jak to co?
0: Oszalałeś kompletnie? Wróć, poczekaj sekundę, bardzo cię proszę. Makakofonia, baby, have fun. Dobry wieczór, a ty jak masz na imię i skąd dzwonisz?
2: Przyszłem.
0: O, widzisz.
1: Przyszłem.
0: Dobry wieczór.
2: Tak jest, przyszłem. Dobry wieczór.
0: Byłem przekonany, że to ty wcześniej. Dobrze, przyszłem. Co ty masz tam fajnego dla nas w zanadrzu? Przypadkiem? Masz coś na temat Szwajcarii albo Kolumbii? Czekajcie, bo coś ten... Absolutnie nam się coś popsuło tam po drugiej stronie.
1: Bo powinien Wimbledon oglądać, to wtedy by się nie psuło.
2: Słyszysz mnie, makaku?
0: Tak, teraz cię słyszę, przestałeś brzęczeć.
2: Słuchaj, wymyśliłem coś tak głupiego. To jest tak durne, że nie uwierzysz. Absolutnie po prostu rozbija skalę, nie?
0: Znaczy mam się bać już teraz?
1: Ja już się
2: nie, to powinno, znaczy, to powinno być zabawne, ale to jest dosyć przerażające, nie?
0: A...
2: No ale nie wyjawię co to, natomiast mam wierszyk.
0: Poczekaj, bo mnie się przypomniało, że zapomniałem państwa zaprosić na makakofonię łamaną na makakart. Tam informacja o tym, że będzie makakart jutro oraz, że pan Andrzej Pongowski, pozdrawiam bardzo serdecznie, będzie naszym gościem, ale objawi się w okolicach 23, czyli na antenę wjedzie po tulutusz. Dobrze, i teraz jestem gotów na twój wierszyk, przyszłem.
1: Ja nie jestem,
2: ale... nazywa się komórka. Komórka. Komórka jedna, komórka druga, komórka trzecia, komórka martwa. I może warto by wychylić trochę wody, co płonie, albo szczura uderzyć w nos, a miasto żyje i nie ma już raka. Tak miasto żyje i nie ma raka. A poetów teraz zabiera się w środek zadymy, bez sensu. Dziękuję.
0: Okej, dziękuję bardzo. No dobrze, panowie, stosunkowo udanej nocy wam życzę.
1: O, do później, Nowa gra dalej.
0: No dobrze, tutaj wciąż jest 0-0. Rozmawiałem z nim, moi drodzy, życząc, bardzo się ucieszył, naprawdę ucieszył się jak dziecko. Jak mu powiedziałem, że dołączam życzenia od kółka antyróżańcowego oraz peletonu skryto słuchaczy. Słowo daj. Ale okazało się, że kilka utworów z przeszłości wciąż jest żywych. Ja zapomniałem przy tym Funhouse'ie, drugim albumie zespołu The Stooges, który się dzisiaj ukazał. W sensie 7 lipca 1970 roku. Że jak ktoś nie zna, to też, żeby se odpalił tam naprawdę pan Asheton, co on tam wyprawiał. No, mój Boże. Dobrze, słuchajcie, nie wiem, czy wiecie, ale Krzyś Skiba obchodzi dzisiaj swoje urodziny.

0: Reklama.
1: Marian, ty to lubisz taniej kupić, nie?
2: Oj, lubię, Barbara.
1: A co? A bo w Media Expert jest wielka wyprzedaż.
2: O, i to lubię najbardziej.
3: Beth Hart powraca do Polski tylko na jeden koncert. Już 14 lipca o godzinie 20 na Torwarze w Warszawie. Jedyna i niepowtarzalna Beth Hart. Ostatnie bilety na Eventim, e-bilet, biletyna. Media Patroni, Antyradio i Wirtualna Polska. Kup bilet już teraz i bądź częścią tego niezwykłego wydarzenia. Do zobaczenia na koncercie Beth Hart.
0: Po reklamie.
4: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
5: Heja, heja, cześć, tutaj Krzysiek Skiba, partyzan zespołu Big Cyc, a wy w tej chwili słuchacie absolutnie fantastycznej, kosmicznej audycji Makakofonia Baby Have Fun. Słuchajcie, nazwa tej audycji jest bardzo zabawna i bardzo śmieszna, ale czasem trudno być może zapamiętać, jeżeli człowiek ma wiele spraw na głowie. I przeczytałem nazwę tej audycji. Słuchajcie, takiej ściągawki w życiu nie miałem. Miałem ściągawki na maturze podawane razem z kanapką, bo kiedyś na maturach można było podawać ściągi na przykład na matematyce i robić kanapki. Dzisiaj jest to absolutnie zakazane. Pamiętam, że ja po prostu nie zorientowałem się, że w tej kanapce jest ściąga i zjadłem całą taką bułkę, także można powiedzieć, że pochłaniałem wiedzę. Natomiast no takiej ściągawki nie miałem. Słuchajcie, wiem, że zabrzmi to niewyobrażalnie i niewiarygodnie, ale taka jest prawda. Prawda, cały czas 24 godziny na dobę. To była ściągawka z cyca makaka, czyli wytatuowana na jego cycku, czyli taka oryginalna ściągawka.

1986, 7 lipca, czyli jubilatka, jak w mordę strzelił, objawiła się debiutancka płyta pana Davida Lee Rotha. Jak opuścił ten zespół Van Halen, na którym tam śpiewał radośnie, to wydał swoje. Czy wy wiecie, że to w samych Stanach się sprzedało w ilości miliona? Po prostu to jest niesamowite. Ja wiedziałem, że zagram ten utwór wczoraj. Ten numer nosi tytuł Yankee Rose, czyli co? Jankeska róża, albo amerykańska w wolnym tłumaczeniu. To z okazji tego, o czym między innymi wczoraj rozmawialiśmy podczas widzenia z zespołem Hypnozaur, w sensie z trzema jego muzykami, bo czwarty nie dotarł. Rozmawialiśmy między innymi, ja pytałem panów, co sądzą na temat Lukaku, i oni stwierdzili, że jest za gruby i się nie rusza. A bramkę strzelił, tak? Bardzo dobrze. To specjalnymi pozdrowieniami, ze specjalnymi pozdrowieniami dla naszych wczorajszych gości. I tutaj proszę tam sobie odpalić gdzieś fotografię Lukaku albo gifa jakiegoś Lukaku. Coś proszę z nim zrobić, z tym Lukaku. Bo to on, znaczy o nim jest ten utwór. Ja nawet do tej pory nie wiedziałem, że to o nim jest, ale teraz już to wiem na bank. Ten utwór pochodzi z albumu z 2022, wydanego przez zespół Hypnozaur. Nosił tytuł Doomsday. Polecam państwu bardzo serdecznie. Tam God Fucker znajduje się. I to jest ten utwór o Lukaku właśnie.

on wkrótce w Łodzi, to nie szkodzi. Szykuje też płytę na 24 sierpnia. A czy Justa i Asza mogą mi wyjaśnić, czemu wyjechałyście ze starymi babami tutaj na tym naszym antyradiowym Facebooku? Przecież to nie jest absolutnie jeszcze pora na stare baby. Teraz wam zapodam bardzo młodą babę. Ona nada do państwa z toalety, konkretnie nawet z wanny. Nie ma tam wody w tej wannie, bo ma klawisz elektryczny. Mogłoby się biedactwo zranić. Grzesiu, przerwij na moment pracę, bardzo cię proszę, zrób sobie przerwę, coś, wiesz. Tylko nie pal, okej? Okay? Znaczy, możesz wyjść na balkon. Tytoniu nie pal po prostu, oto. I ten, nie bierz tych snusów, nic z tych rzeczy. Jego szlak trafi, będzie bardzo super, ale to trzeba poczekać i modlić się ładnie o to tylko. You to blame. Sara Damaris, proszę bardzo. Bardzo fajny wokal.

0: Na gitarze, moi drodzy, w tym utworze akurat i nie tylko w tym utworze, w większości utworów tego zespołu grał Sinister Gates, albo Syn go nazywają, a naprawdę się nazywa Brian Elwin Hayner Jr. Gra na gitarze w Avenged Sevenfold i to było z okazji jego jubileuszu. Syn, jakbyś miał ochotę, zapraszam bardzo serdecznie na balkon z lat 90. Już.
1: Hej, tu Hiob Dylan. Zapraszam słuchaczy Makakofonii Baby Have Fun na przedtulacz.

0: Kakofonia w Antyradiu. Na program zaprasza Piotr Makak-Szarłacki.
1: W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak seks, wulgaryzmy, przemoc lub narkotyki.
2: Hi, this is John Petrucci from Dream Theater, hanging out in Poland. You're listening to Makakafonia. Baby, have fun.

Dobry wieczór Państwu. Witam bardzo serdecznie w drugiej godzinie makakofonii Baby Have Fun. Utuliłem Państwa z okazji jej rozpoczęcia z Fear Inoculum. Taki najdłuższy wybrałem z tej ostatniej jak dotąd płyty zespołu Tool z 2019, gdyż albowiem czytałem na antyradiowym Facebooku, że mogą być stare baby, które dzięki starości mają problem z dotarciem na balkon z lat 90. W takim układzie pomyślałem, że mogą mieć również problem z powrotem. Czyli ten dłuższy utwór dał im tę szansę, żeby dotrzeć i w spokoju wpatrywać się w wynik 0-0 albo w nocnego kochanka.

Tak, w poprzedniej godzinie mówiliśmy o debiutanckim albumie Davida Lee Rotha z 1986 roku. Stwierdziłem, że o 23:23, kiedy zdobywam drugą koszulkę lidera w dzisiejszym programie, zerkniemy sobie na ten, że rok z zupełnie innej perspektywy. Co prawda ten album się ukazał troszkę później niż Davida Lee Rotha, no ale tak to bywa, prawda? Że coś jest wcześniej, coś jest później. Makakofonia, baby, have fun. Dobry wieczór, jak masz na imię, skąd dzwonisz? Co znowu nam wycięło telefon? Czy to jest ucieczka, podejście do ucieczki z kina Wolność? Anything? Halo? Nie ma nikogo. Topa. Dobrze. Przepraszam Państwa najmocniej. Być może to była pomyłka. Jak tam, chłopcy? 0-0. Słabo coś. Nieważne. 7 lipca. Teraz wyobraźcie sobie Państwo mojego prywatnego ochroniarza. Kamilek ma na imię. Pozdrawiam przy okazji bardzo serdecznie. Jak on już siedzi tam od początku prawie, że i się doczekać nie może. Ale mój drogi, tego Sir Ringo Stara to coś przepięknego wynalazł. Naprawdę. Czego oni mnie tutaj teraz... Makakofonia, baby, have fun. Dobry wieczór, jak masz na imię, skąd dzwonisz? No i co? A tutaj makakofonia. Znowu nam wycięło linię. Trudno. Jest po 23:00. Nie musicie dzwonić. Co to jest jakiś ten... psychoza natręt czy coś? Jakoś to się inaczej... Nieważne. W każdym razie, wracając do meritum. Otóż 7 lipca, ale 2008 roku, objawił się 12 album zespołu Acid Drinkers Verses of

0: Images and Words z 1992 roku objawiło się 7 lipca. Proszę bardzo, jak ładnie przewidzieli Facebooka i tym podobne, prawda? Dream Theater w drugim swoim albumie się objawił.
1: Co, sprawdzamy jeszcze raz, tak?
0: Proszę bardzo, spróbujmy. Makakofonia, baby, have fun. Dobry wieczór, proszę na imię, skąd dzwonisz? Cisza. A druga linia? Słyszę, że cisza. Ale co wy, ludzie, chcecie, żebym ja tam tę technikę pobudził o tej porze? 23:37? To nieludzkie. Dajcie chłopakowi pospać. Jutro to naprawią, być może. Wznieśmy w intencji radosny śpiew. Bo tutaj jak na razie, znaczy ja wiem, że jeszcze jest co 13 minut do końca, teoretycznie 12. No dobra, jeszcze się wszystko może zdarzyć, ale jak będą grali tak jak do tej pory, to się skończy 0-0, będzie dogrywka, a potem rzuty karne i albo bez rzutów karnych. Sama dogrywka. Nie wiadomo. Nawet Mojżesz tego nie przewidział.

źrenicę wyraźnie ujrzałem wszechczasu pokrytą bielmem, w przekrwioną słońca tarczę wpisaną, co za chodź.

Rzuciliśmy się, moi drodzy, w przestworza 1982 roku. To album Beat, to dla tych, którzy na przykład wkrótce wybierają się do Ćmielowa, tam na zamek, żeby zobaczyć zespół, który nosi tę samą nazwę, a być może będzie grał te numery King Crimson, bo w zasadzie dwóch z tamtych, którzy nagrywali ten album, zagra na najbliższym koncercie. Wśród tamtych panów nic się nie zdarzyło, w sensie wciąż jest 0-0, dlatego uznałem, że to doskonały moment, abyśmy posłuchali hańby Hioba Dylana tym razem. To będzie, tak, jedna z moich ulubionych, piosenka o germańskiej dziewczynie.

2009 z albumu Chair in a Doorway w utworze Young Man Living Color na antenie Antyradia w makakofonii Baby Have Fun. Tak jak przewidywałem, spotkanie Szwajcarii z Kolumbią zakończyło się w tej chwili wynikiem 0-0, czyli czeka Państwa dogrywka. Ale to już będzie Wasz samotny lot. Poprowadził, przygotował, zrealizował Piotr Makak-Szarłacki. Zapraszam Państwa na jutrzejszą audycję, która będzie się nazywała Makak Art, bo o 23 objawi się u nas. A może zrobimy godzinę makakofonii? No nie, dobra. Ten ma przecież, zdaje się, urodziny. To niech się chłopak cieszy już pełną piersią. Tak, to będzie w takim razie Makak Art na bank. Zapraszam serdecznie. Andrzej Pongowski do nas wpadnie o 23. Porozmawiamy o wernisażu jego wystawy. Plakatu oczywiście. Czegoż by innego. Zanim się rozstaniemy, mam do Państwa bardzo uprzejmą prośbę, abyście byli tak mili i wykonali wraz ze mną pieśń kończącą. Ona ma łatwy do zapamiętania, bo krótki tekst brzmi następująco. Maciek Maleńczuk jest moim idolem, ale śpiewamy to na nutę pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa. Wszystko jasne? Proszę bardzo, spróbujmy. Ja odliczę do trzech i polecimy z flagą na kasku. I raz, i dwa, i trzy. Maciek Maleńczuk

0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
1: Dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek jaki.